0: czas.
1: Proszę nie patrz już, tak oczy mówią mi to, czego nie powiedzą usta. I nie chcę toczyć wojny, serio, mała, nie. Dużo na mnie patrzysz, ale wciąż nie widzisz mnie. Niech ktoś popatrzy na mnie, jak na mnie. Jak ona wtedy, ustami się przedstawiamy, oczami poznajemy, to nie to spojrzenie, choć tak piękne słowa. Muszę lecieć, przepraszam, nie widzę cię, młoda.
0: Gdy pan...

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Jolanta Moździerz, zapraszam. Są powołania w Afryce, ale potrzeba także misjonarzy z Polski, mówi biskup diecezji Buary Mirosław Gucwa z Republiki Środkowoafrykańskiej. Trzeci dzień na 44. pierwszej pielgrzymce tarnowskiej jest poświęcony misjom. Biskup z Afryki przewodniczył mszy świętej w Nowym Brzesku i Proszowicach. W naszym studiu pielgrzymkowym zrobiło się międzynarodowo za sprawą misjonarzy, którzy powitali się w różnych językach.
2: Agonda Jezu Chryste.
3: Tum sifu Jezu Chrystu, ewentualnie w języku masajskim Misi Sangai.
4: Sława Jezu Chrystu.
2: Liczba powołań wzrasta, ale potrzeby są jeszcze większe. Dlatego, że w naszej diecezji tylko mamy 18 parafii i ponad 220 ośrodków czy wspólnot chrześcijańskich. I niektóre wspólnoty są wielkie i w przyszłości staną się parafią. Będą mogły się stać parafią, gdy będą księża. Księża, którzy pochodzą z diecezji Buar, nie są liczni. Jest 14 plus 404 nowych i niektórzy pracują poza diecezją. Właśnie ten wzrost powołań jest, cieszymy się, ale potrzeby są jeszcze większe.
1: Mówi biskup Mirosław Gucwa. W 44. PPT na Jasną Górę uczestniczy ksiądz Arkadiusz Nowak ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Jego doświadczenie to ponad 25 lat pracy na misjach w Afryce. Jak podkreśla, misje uczą pokory, a tamtejsi ludzie są życzliwi i gościnni.

0: czynni.
1: A te masajskie glina wymieszana z krowym łajnem w tym domu pokrytym szechą nie ma okien, ale ci ludzie ugoszczą mlekiem. Komuś by się mogło wydawać tylko mleko, ale zapominamy o tym, że nie mają nic innego do jedzenia i oni tego mleka nie wystarczy dla wszystkich, ale nie zabraknie dla ciebie. To serce okazane nieznajomemu, afrykańska gościnność, afrykańska radość, optymizm. Oni dziękują Bogu za to, co mają. My zastanawiamy się nad definicją szczęścia, tym się różnimy od nich. Oni po prostu są szczęśliwi. Również szacunek dla życia od początku do końca. Nie znają Jezusa. Dlatego potrzeba wciąż tych misjonarzy, świadków, którzy będą mówić o Jezusie, bo te dzisiejsze czasy właśnie potrzebują świadków.
0: Na trasie 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę są także świeccy wolontariusze misyjni. Jak mówi nam Gabrysia z grupy 8, wolontariat misyjny może polegać na pomocy w drobnych pracach przy konkretnej zagranicznej wspólnocie. Po specjalnym przygotowaniu trafić można w przeróżne części świata.
2: Są kraje Europy, ale są także gdzieś dalej, Azja, Afryka, Zambia, te strony, ale także Czechy, Ukraina, Rumunia.
3: Ty już gdzieś byłaś na takim wolontariacie?
2: Tak, byłam w Czechach i w Polsce na Ruchu Młodzieży Salwatoryńskiej.
3: Co tam się działo?
2: Pojechałam akurat na pracę fizyczną, czyli pomaganie na parafii, odkopanie tam różnych rzeczy, sprzątanie, remonty głównie, ale też nie zabrakło integracji z młodzieżą z właśnie Czech, czy pomoc na Forum Młodych, gdzie działam w RMS-ie od 2 lat, więc polecam.
0: Czwartego dnia pielgrzymki na Jasną Górę pątnicy będą modlić się w intencji ojczyzny. Msza święta w Racławicach o godzinie 10:30 będzie transmitowana na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Do Racławic na nabożeństwo będą pielgrzymować się także słuchacze naszego radia. Racławice to miejsce mocno wpisane w historię polskiego patriotyzmu. To tutaj w 1794 roku wojska Tadeusza Kościuszki odniosły zwycięstwo w bitwie, która stała się jednym z symboli walki o niepodległość. Właśnie dlatego raz w roku comiesięczne msze święte za ojczyznę organizowane przez Akcję Katolicką w kościele Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie przenoszą się w to wyjątkowe miejsce.
4: Trwamy w modlitwie w intencji ojczyzny. Tradycyjnie już można powiedzieć w miesiącu sierpniu udajemy się na szlak pielgrzymi, pieszej tarnowskiej pielgrzymki na Jasną Górę, aby tam razem wspólnie z pielgrzymami modlić się w intencji naszej umiłowanej ojczyzny, ale też aby tam właśnie w tym historycznym miejscu w Racławicach inspirować do tej modlitwy tych, którzy pielgrzymują na Jasną Górę.
0: Mówi dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek. Piesza pielgrzymka tarnowska dotrze na Jasną Górę 25 sierpnia. Z Tarnowa do Piwnicznej Zdroju uczestnicy warsztatów będą pisać ikony. Organizuje je Tarnowskie Stowarzyszenie Miłośników Ikon Piękno Ikony. Warsztaty odbędą się w Ośrodku Rekolekcyjno-Misyjnym Stowarzyszenia Misji Afrykańskich w Piwnicznej Zdroju. Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ikon Piękno Ikony i zarazem jeden z twórców, Jarosław Zdoński z Tarnowa, od kilkunastu lat tworzy takie dzieła.
5: Najczęściej jest to postać Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i świętych. Uczyłem się na kursach na Ukrainie. Dla mnie jest to taka forma modlitwy. Ikona jest jak gdyby takim moim oknem do nieba.
0: Warsztaty od 4 do 6 września będą organizowane i prowadzone przez członków stowarzyszenia bezpłatnie. Może w nich uczestniczyć około 20 osób. Zgłoszenie pod numerem telefonu 725 024 780. Patronat sprawuje Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
6: To były informacje z życia Kościoła.

0: Panie, daj mi w pokoju przywitać nowy dzień. Wspieraj mnie, abym we wszystkim postępował za Twoją świętą wolą. Objawiaj mi ją w każdym momencie tego dnia. Błogosław mi i wszystkim ludziom, których spotkam. Naucz mnie wszystkich dobrze traktować. Podchodzić do wszystkich pełen duchowego pokoju i pewności, że Ty wszystkim rządzisz.
1: Ucz mnie, jak postępować pewnie i mądrze, nie budząc u innych rozgoryczenia i zakłopotania. Daj mi siłę do pokonania trudów dnia, abym wykonał wszystko, co powinienem zrobić. Pozwól mi, Panie, iść za Tobą przez wszystkie chwile dnia dzisiejszego.
0: Jak zwykle w czwartek chcę, Panie, dziękować Ci za Twoją eucharystyczną obecność, za Twoje bycie pośród mojej często zagmatwanej codzienności. Bądź uwielbiony, Jezu Chryste, Panie nasz, Synu Boga żywego, który większy jesteś niż nasze serca i wiesz wszystko.
1: Który odpowiadasz na pytania, kiedy wszystko milknie.
0: Który umacniasz nas w każdym niebezpieczeństwie.
1: Którego miłość jest większa niż wszystek ból świata.
0: Zbawicielu świata, Mistrzu nasz i bracie, zmiłuj się nad nami.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: niewyobrażalne. 100 lat temu lot samolotem był czymś niewyobrażalnym. Dziś możesz razem z setkami innych osób przelecieć z Warszawy do Toronto w mniej niż 10 godzin. Kiedyś pokonanie tego dystansu zajmowało kilka tygodni. 70 lat temu przeszczepy serca były niewyobrażalne. Dziś tysiące biorców narządów prowadzi normalne życie. 30 lat temu niewyobrażalny był wszechobecny wpływ internetu. Dzisiaj to niezastąpione narzędzie komunikacji, pozyskiwania informacji i prowadzenia biznesu dla setek milionów ludzi. Dziś dla wielu sama myśl o Jezusie, o niebie i piekle jest niewyobrażalna. Ale rzeczy niewyobrażalne dzieją się cały czas. 2000 lat temu na krzyżu, na wzgórzu zwanym Golgotą, Bóg wypisał wiadomość krwią swojego Syna. Brzmi ona: powrócę. To, co stało się na tym krzyżu, było dla ciebie. Dlaczego do mnie nie dołączysz? Dlaczego mi nie ufasz? Pragnę być z tobą przez całą wieczność. Podpisano: Jezus.
1: Henryk Dedo, Kropla wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Bernarda, opata i doktora kościoła. Święty Bernard pochodził ze znakomitego rodu, urodził we Francji. Wzrastał opieką rodziców, którzy odznaczali się wielką pobożnością. Wysłali go do kolegium w Châtillon. Tu wyróżnił się jako bardzo religijny, skłonny do kontemplacji chłopiec. Ukończywszy szkołę, zaczął studia teologiczne i biblistyczne. Po śmierci matki, obawiając się pułapek i pokus tego świata, zdecydował się wstąpić do nowo założonego zakonu cystersów o bardzo surowej regule. Z czasem stał się jego największą ozdobą. Przekonał swoich braci i kilkuset innych przyjaciół, którzy idąc za jego przykładem, także rozpoczęli życie zakonne. W roku 1113 święty Bernard wraz z 30 młodymi ludźmi z wybitnych rodzin udał się do opata świętego Stefana. Pod jego duchowym kierownictwem odbył z wielką gorliwością nowicjat, a po roku złożył śluby zakonne. Wkrótce potem przełożony, dostrzegłszy ogromne postępy w jego życiu duchowym, wysłał go z 12 mnichami, polecając założyć nowy klasztor, który później stał się znany jako opactwo w Clairvaux. Święty Bernard został od razu mianowany opatem i rozpoczął działalność, która spowodowała, że uważano go za jednego z najwybitniejszych postaci XII wieku. Założył liczne klasztory, napisał wiele różnych dzieł, odbył też szereg podróży. Ofiarowano mu kilka biskupstw, ale zawsze odmawiał. Nawet papieże stosowali się do jego rad. Papież Eugeniusz III upoważnił go do ogłoszenia drugiej wyprawy krzyżowej. Posłuszny najwyższemu kapłanowi przejechał wzdłuż i wszerz Francję i Niemcy, wzbudzając wśród szerokich mas wielki entuzjazm dla świętej wojny. Zmarł 20 sierpnia 1153 roku. Był obdarzony niepospolitą łaską czynienia cudów.
0: Kto słucha, nie błądzi.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: 20 dzień sierpnia, czwartek, wspominamy o poranku zmarłego kapłana, polecamy jego duszę Bożemu miłosierdziu. W 2025 roku do domu ojca odszedł arcybiskup Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDM.
0: Więcej pieniędzy w portfelach klasy średniej kosztem największych korporacji, czy jedynie przedwyborcze obietnice bez pokrycia? Rząd Donalda Tuska przedstawił zarys zmian w systemie podatkowym, które miałyby zacząć obowiązywać w 2027 roku. W planach jest podniesienie progu podatkowego, nowa stawka PIT oraz wyższy CIT dla dużych przedsiębiorstw. Więcej na ten temat w wiadomościach o 7:00. Ponowne uruchomienie miejskiej stacji paliw w Tarnowie po ponad 2 latach przerwy okazało się sukcesem, ocenił na antenie RDN prezydent miasta Jakub Kwaśny. Pytany w programie Słowo za Słowo o przyszłość M-Petrol po tym, jak w 2024 roku stacja została zamknięta ze względu na to, że cieszyła się zbyt dużym zainteresowaniem kierowców, prezydent wyjaśnił, że stacją zarządza miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne, które musi pozyskiwać przynajmniej 90% przychodów z usług komunikacyjnych. Aktualnie MPK realizuje więcej usług z zakresu komunikacji, co zwiększa też dopuszczalną kwotę przychodu z działalności stacji paliw. Niewykluczone jednak, że jeśli podobny problem pojawi się w przyszłości, to miasto zdecyduje się na powołanie nowej spółki, która miałaby zarządzać stacją paliw, a w przyszłości stacjami.
2: To rozwiązanie na ten moment daje nam taką szansę, ponieważ spółka realizuje dla miasta sporo w ramach in-house'u usług komunikacyjnych, komunikacji miejskiej. To są znaczące kwoty, więc 10% jest w jakiś sposób uwolnione. Podejrzewam, że będziemy mieć w przyszłości podobny problem. Natomiast mamy plan B, rozważamy go również w innej formule, być może innej spółki, która będzie tymi stacją zawiadywała, już powiedziałem stacjami, bo chciałbym, żeby w Tarnowie przynajmniej jeszcze jedna stacja M-Petrolu pojawiła się w innej części miasta i będziemy nad tym pracować.
0: Stacja M-Petrol mieści się w Tarnowie przy ulicy Okrężnej 9. Na stronie internetowej stacji publikowane są aktualne ceny poszczególnych paliw. Mieszkańcy miasta posiadający kartę miejską wersji premium mogą liczyć na dodatkowe 10 groszy rabatu na litrze benzyny i oleju napędowego. Obie tarcze TBM, które drążyły kolejowe tunele pod Pisarzową, zostały już przetransportowane w okolice Stróży i Wilkowiska. Powstają tam portale startowe, z których rozpocznie się budowa kolejnych tuneli w ramach projektu Podłęże Piekiełko, tym razem na odcinkach nowej linii kolejowej łączącej Szczyżyc z Tymbarkiem, mówi Diana Smakosz, reprezentująca wykonawcę inwestycji.
3: Obie maszyny przechodzą obecnie kompleksowy proces odnowienia i modernizacji. Dzięki temu możliwe będzie ponowne wykorzystanie tych specjalistycznych urządzeń przy kolejnych etapach projektu. Jednak na nową inwestycję przenosimy nie tylko tarczę TBM, ale również sprawdzone rozwiązania technologiczne, zaplecze produkcyjne i kompetencje zespołu.
0: Tarcze wydrążą w nowej lokalizacji tunel kolejowy wraz z ewakuacyjnym o długości prawie 4 km oraz inny o długości ponad kilometra. Jak informował nas inwestor projektu Podłęże Piekiełko, czyli spółka PKP PLK, drążenie tuneli na linii Szczyżyc-Tymbark ma się rozpocząć w styczniu. IMGW ostrzega przed upałem dla południa Polski. Oprócz tego w niektórych miejscach w kraju po południu mogą pojawić się burze. Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że na dziś synoptycy przewidują zachmurzenie umiarkowane i duże oraz przelotne opady deszczu.
4: Temperatura maksymalna od 19 stopni nad morzem, od 22 do 25 w pasie centralnym, a na południu, południowym wschodzie do około 30 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, podczas burz w porywach do 80 km na godzinę.
0: W nocy również mogą pojawić się burze, natomiast jutro w północno-zachodniej części kraju będzie pogodnie, a na pozostałym obszarze mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą maksymalnie do 28 stopni.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Poranek jeszcze z niewielkim zachmurzeniem, ale w ciągu dnia sporo tego słońca będziemy mieli tutaj w regionie tarnowskim i wysokie temperatury, jak słyszeliśmy, dziś do 31 stopni, czyli będzie bardzo gorąco. Już to ciepło odczuwamy z samego rana. Termometry o poranku mogą wskazywać 21-22 stopnie. Jutro też bardzo ciepło, temperatura 26-27 stopni.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Nie tylko w ciągu dnia, bardzo ciepło, również w nocy, wysokie temperatury, dziś w nocy to 17 stopni i wygląda na to, że te najbliższe dwa dni bardzo gorące i ciepłe, temperatury w okolicach 30 stopni, bo dzisiaj nawet ponad 30 stopni, ale jutro to w okolicach 30, a kolejne dni, czyli sobota, niedziela, poniedziałek i tak już do końca miesiąca. Synoptycy zapowiadają nam, że maksymalnie od 22 do 25 stopni i początek września również maksymalnie do 25 stopni, a w nocy temperatura to tylko 12-10 stopni. Tak więc korzystajmy z tych, no jeżeli lubimy wysokie temperatury, to korzystajmy z tego słońca, no i łapmy jeszcze ten brąz. 24 minuty nam zostało do godziny 7.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Polski czwartek, gramy dzisiaj wyłącznie po polsku. A propos tego brązu, no to ten brąz na pewno zagości na naszej antenie. A dokładnie piosenka Dziewczyny lubią brąz. Ale na razie, na dzień dobry, zespół Demono o poranku. Anna mieszka tutaj.

0: Reklama.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mektul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak! Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Gotowi na wielkie święto lata? Już 23 sierpnia Szerzyny zapraszają na dożynki gminne. Spotkajmy się, by podziękować za tegoroczne plony i wspólnie celebrować piękną dożynkową tradycję. Barwny korowód, dożynkowe wieńce, obrzęd, regionalne smaki i mnóstwo dobrej zabawy. A wieczorem muzyczne emocje. Na scenie Eleni...
2: Miłość jak wino.
1: Sławek Uniatowski z orkiestrą dętą OSP Żurowa. A na zakończenie zabawa z zespołem Fantazja. 23 sierpnia. Mały rynek w Szerzynach. Dożynki gminy Szerzyny. Świętujmy razem.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil. Producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
2: Czas jeszcze raz zobaczyć i sprawdzić, jak wygląda sytuacja na tych naszych ulicach. No i powiem, że jest idealnie, spokojnie, wakacyjnie. Troszeczkę niebo zachmurzone, ale przypominam, tego słońca nam dzisiaj nie zabraknie i wysokie temperatury będą troszeczkę nam przeszkadzać. Oczywiście mówię nam, kierowcom, bo wiemy, że za kółkiem przy wysokich temperaturach to troszeczkę gorzej się jeździ, bo spada ta koncentracja, dlatego tutaj apeluję o tą rozwagę, ostrożną jazdę, powoli, bezpieczne wakacje, drodzy zmotoryzowani, pamiętajcie.

0: 9. Zobaczmy sobie Mościce, Aleja Kwiatkowskiego, płynnie od Witosa, od strony Mościckiego, czy od Czerwonych Klonów, tutaj to skrzyżowanie my pokonamy bez problemów, bezproblemowo też na Zblitowskiej. No i zobaczmy sobie jeszcze na ulicę Koszycką, Czerwoną z Krakowską, tutaj też idealnie by można było powiedzieć, no można by było, ponieważ wiemy, że tam na Koszyckiej to często, no wszystko zależy od godziny. Na razie 6:51 i Koszycką przejedziemy, ale dosłownie za parę sekund może być już całkiem inna sytuacja, dlatego tam zawsze zmotoryzowanym przypominam, pamiętajcie, warto wyjechać wcześniej, nie czekać na ostatnią chwilę, ponieważ tych samochodów zawsze tam mamy dużo więcej. To tyle na razie z dróg. Po kolejny raz wyjeżdżamy oczywiście przed 8, przed godziną 9, jak zwykle w porannym spotkaniu na antenie Radia Ardent Małopolska.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
0: I a propos tego podróżowania, no to my jedziemy i szukamy lata. Chociaż nie musimy go szukać za bardzo, bo to lato cały czas mamy. Czasami może kapryśne, ale dziś pokażę swoje to piękne oblicze. Słonecznie, ciepło. No to 2+1. Hej, dogonię lato.

0: 3 minuty nam zostało do godziny 7. Warius Max i maj. Nie maj, sierpień. Dokładnie 20 już dzień sierpnia. Drugi miesiąc wakacji powolutku nam się kończy. No i jak ten sierpień, dokładnie 20 sierpnia. Dziś będzie nam się kształtował w pogodzie. O tym za chwilę, ale wcześniej wiadomości punktualnie o 7.
1: Reklama.
2: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, Budynek Cechu. 23 sierpnia na stadionie w Zbylitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18 Liber i Inoros, a o 20 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
4: Lidl, to się opłaca. Radiowe kino plenerowe.
2: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 23 sierpnia spotkajmy się w Brzeźnicy na boisku sportowym. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez KGW w Brzeźnicy, a punktualnie o 20 rozpocznie się film Greckie Wakacje. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają stowarzyszenia RDN, wójt, sołectwo Brzeźnicy oraz KGW. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
5: Polityczny spór o rządowe plany podatkowe.
6: Ja wątpię w to, że Donald to jest taki projekt złoży do Sejmu, bo Donald to zawsze hołdował w zasadzie 4B, gdzie bogaci się bogacili, a biedni biednieli.
5: Nie legendarny tunel, a zwykła piwnica. Kiedy wznowienie prac na Placu Drzewnym w Tarnowie? O tym w tych wiadomościach. W Wielopolu w gminie Chełmiec powstaje dzienny dom seniora. O tym już za chwilę. Barwne wieńce, fasolowe przysmaki i wielka muzyczna zabawa. Zakliczyn szykuje wyjątkowy weekend. Wiadomości o 7, Anna Mleczko, zapraszam. Więcej pieniędzy w portfelach klasy średniej kosztem największych korporacji, czy jedynie przedwyborcze obietnice bez pokrycia? Rząd Donalda Tuska przedstawił zarys zmian w systemie podatkowym, które miałyby zacząć obowiązywać w 2027 roku. W planach jest podniesienie progu podatkowego, nowa stawka PIT oraz wyższy CIT dla dużych przedsiębiorstw. O szczegółach Piotr Durys.
7: Koalicja Obywatelska przekonuje, że 3-stopniowa skala PIT pozwoli Polakom realnie odczuć wzrost wynagrodzeń, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
8: Chodzi o portfele obywateli. Ludzie z roku na rok zarabiają więcej. Chodzili w następny próg i musieli płacić większy podatek. To jest rozsądne.
7: Z kolei opozycja sceptycznie ocenia rządowe zapowiedzi. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gosek uważa, że to jedynie gra polityczna.
6: Ja wątpię w to, że Donald to jest taki projekt złoży do Sejmu, bo Donald to zawsze hołdował w zasadzie 4B, gdzie bogaci się bogacili, a biedni nie biednieli.
7: Rząd planuje sfinansować ulgi m.in. z podwyżki podatku CIT z 19 do 22% dla firm o obrotach powyżej 50 milionów euro.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Jeszcze w sierpniu robotnicy mogą wznowić pracę na Placu Drzewnym w Tarnowie. Te musiały zostać przerwane po odkryciu tajemniczego miejsca pod ziemią, które nie widniało w żadnych miejskich dokumentach. W mieście od razu pojawiło się wiele spekulacji, że może być to legendarny tunel, który łączył centrum Tarnowa z Górą Świętego Marcina. Badania georadarem potwierdziły jednak przypuszczenia urzędników, że jest to zwykła piwnica, pozostałość po wcześniejszej kamienicy, mówi wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek.
9: Oprócz tego miejsca, gdzie została odkryta piwnica, nic innego nowego nie zostało znalezionego, także tutaj możemy zdementować, że nie był to tunel, który łączył centrum miasta z górą Świętego Marcina. Jest to pozostałość po kamienicy, zresztą ona też jest widoczna, ta kamienica, w mapach historycznych z lat 30. Jeżeli chodzi właśnie o pozostały zakres, to tutaj nic nie znaleziono.
5: Wyniki badań georadarem zostały przekazane do konserwatora zabytków, który ma wydać pozwolenie na kontynuowanie prac. Władze miasta liczą, że będzie to jeszcze w sierpniu. Docelowo przy Placu Drzewnym ma być kilkanaście więcej miejsc parkingowych, będzie obowiązywać parkowanie skośne. Przeniesiony zostanie też postój taksówek. Nowe nasadzenia pojawią się na Placu Wiosną, ma to być 19 nowych drzew. W Wielopolu w gminie Chełmiec powstaje dzienny dom seniora. Wraz z dodatkową infrastrukturą inwestycja pochłonie ponad 13 milionów złotych i zgodnie z planem ma być zrealizowana do końca tego roku. Krzysztof Niedzielan.
10: Będzie to miejsce, w którym seniorzy spędzą dobrze czas. Nie zabraknie tu pomieszczeń do terapii i rehabilitacji, ale też do odpoczynku. Przy budynku powstaną siłownia zewnętrzna czy strefa ciszy. Dzienny dom seniora w Wielopolu będzie miał również sprzęt rehabilitacyjny czy komputery. W jego okolicy powstanie też świetlica, plac zabaw czy pump track. Wszystko będzie kosztować niecałe 14 milionów złotych. Gmina Chełmiec zdobyła ponad 7 milionów dofinansowania, które pokryje 100% kosztów budowy domu seniora wraz z dodatkową infrastrukturą. Częściowo dofinansowane są też inne potrzebne roboty, takie jak budowa infrastruktury związanej m.in. z kanalizacją czy siecią gazową i elektryczną. Reszta pieniędzy pochodzi z budżetu gminy Chełmiec. Dzienny dom seniora wraz z dodatkową infrastrukturą ma powstać w Wielopolu do końca tego roku.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Kolorowe wieńce, barwny korowód, tradycyjne przyśpiewki, lokalne przysmaki i dużo muzyki. W najbliższy weekend Zakliczyn będzie świętował plony, ale też zaprosi mieszkańców i gości na jedno z najbardziej charakterystycznych wydarzeń kulinarnych regionu. W sobotę odbędą się 15 dożynki gminy Zakliczyn, a w niedzielę 23 Małopolski Festiwal Fasoli. Jak mówił na antenie RDN Małopolska dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury Kazimierz Dudzik, tegoroczne dożynki będą wyjątkowe przede wszystkim ze względu na liczbę uczestniczących w nich sołectw.
11: Po pierwsze, to będą największe dożynki gminne w regionie tarnowskim, bo 19 grup wieńcowych, 19 sołectw weźmie udział w tych dożynkach. I tradycyjnie w sobotę o godzinie 14 msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Idziego, a później barwny, piękny i bardzo duży korowód przejdzie od kościoła do rynku i tam będą te wieńce prezentowane i na scenie rozpoczyna się obrzędem dożynkowym. Ten obrzęd zaprezentuje zespół folklorystyczny Gwoździec. I później u nas w Zakliczynie to jest tak, że następuje ośpiewywanie wieńców. Piękny ośpiew, wszyscy są pod wrażeniem, oni się przygotowują.
5: A wieczorem tradycyjny klimat ustąpi miejsce wielkiej muzycznej zabawie. O 20 w Zakliczynie wystąpi Bayerful, a później rozpocznie się zabawa taneczna. Po dożynkowej sobocie przyjdzie czas na kulinarne święto. Niedziela upłynie pod znakiem fasoli, produktu, z którego Zakliczyn i okolice są szczególnie znane. Odbędzie się 23 Małopolski Festiwal Fasoli, któremu towarzyszyć będzie jarmark produktu lokalnego. O szczegółach piszemy na rdn.pl. Na kolejne wiadomości zapraszam o 8:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Poranek jeszcze pochmurny i te chmury mogą nam się utrzymywać do godziny 8, a wraz z upływem dnia tych chmur powinno być coraz mniej i coraz więcej słońca. Dziś gorąco, bardzo gorąco, 31 stopni, tyle zapowiadają nam synoptycy w ciągu dnia. Już poranek jest ciepły, 24 stopnie. Sytuacja biometeorologiczna niekorzystna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Ciepły czwartek, ciepły również i piątek nam się zapowiada, a weekend troszeczkę chłodniejszy, temperatura do 25 stopni. Dziś 20 dzień sierpnia w kalendarzu, 232 dzień roku. Dzień dzisiaj trwa 14 godzin 21 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 6 godzin i 39 minut, ale przypominam, że tego dnia już mamy coraz mniej, coraz krótszy ten dzień nam się robi i jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 25 minut. A robo tego słońca, no to wschód 5.27, a zachód to 19.50. Jeśli na Bernarda zima twarda, to będzie zima harda, a jak miękka, to lekka. No proszę bardzo, no to wiemy wszystko już, tak więc trzeba sprawdzić tą ziemię. Jeśli na Bernarda ziemia twarda, to będzie zima harda, tak więc wychodzimy o poranku i sprawdzamy. No właśnie, jedni wychodzą na pole o poranku, inni wychodzą na dwór, ale nie, w Małopolsce to wychodzimy na pole. 7,5 minuty po siódmej.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Polski czwartek, przypominam, gramy wyłącznie po polsku. Teraz Rafał Brzozowski, a za chwilę Jamala.

0: Autopromocja.
1: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z Radiem RDN na Jasną Górę.
0: To była autopromocja.

0: Kwadrans mamy po godzinie 7, to ten czas, gdzie zrywamy kartkę z kalendarza. 20 dzień sierpnia, 82 lata temu, 20 sierpnia 1944 rok, warszawscy powstańcy zdobyli gmach Pasty, polskiej akcyjnej spółki telefonicznej. Na szczycie 8-piętrowego budynku załopotała biało-czerwona flaga. Polacy utrzymali Pastę aż do końca powstania warszawskiego, czyli do 3 października, gdy podpisano układ o zaprzestaniu działań wojennych w stolicy. Przed wojną Pasta była drugim po Prudentialum, najwyższym budynkiem w Warszawie. Podczas okupacji dla Niemców miała strategiczne znaczenie. Tamtędy bowiem przechodziły wszystkie połączenia telefoniczne z Berlina, a także z frontem wschodnim. Dla powstańców właśnie zdobycie Pasty było tym ważniejsze, że Niemcy prowadzili z budynku nie tylko obserwacje, lecz także ostrzał, celnie strzelali. I tu właśnie paraliżowali właśnie z tej Pasty działania oddziałów i życie ludności. Od początku powstania, to jest od 1 sierpnia, żołnierze Armii Krajowej próbowali odbić gmach przy ulicy Zielonej 39. Ostatecznie budynek zdobyto 20 sierpnia. Zdobył budynek Batalion Kiliński przy współudziale jednostek specjalnych i służb technicznych dowództwa 1 Obwodu i Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. W akcji brało 250 powstańców. Zbigniew Dębski, pseudonim Zbych, który zmarł w 2010 roku, zapisał się w historii jako jeden z żołnierzy, którzy zawiesili flagę na budynku Pasty. Tak właśnie wspominał w 2006 roku chwilę, tamtą właśnie chwilę wyjątkową dla powstańców.
1: Miałem ten zaszczyt i przyjemność wywiesić flagę na szczycie gmachu, oznajmiając całej okolicy, że Pasta jest zdobyta, że ludność, wszyscy ci, którzy wokół mieszkają, nie muszą się obawiać, ponieważ z Pasty prowadzono skuteczny, całodzienny ostrzał wszystkich, którzykolwiek się tutaj pojawili, niezależnie od tego, czy to było dziecko, żołnierz, ludność cywilna.
0: W akcji zdobycia Pasty poległo według różnych źródeł od 6 do 20 ludzi, a co najmniej 60 zostało rannych. Dziś na ostatnim piętrze Pasty znajduje się taras widokowy, który jest udostępniany dla zwiedzających, a 20 sierpnia, właśnie w rocznicę odbicia gmachu przez powstańców, na dachu budynku stoi podświetlana 6-metrowa kotwica, znak Polski walczącej, zaprojektowana przez architekta i byłego powstańca Jacka Cydzika. Pseudonim Ran. Przypominam, dziś mija 82. rocznica, kiedy warszawscy powstańcy zdobyli gmach Pasty.

Palazzi, spotkaniem z Polską. Jeszcze z kalendarza, jeszcze jedna data. Dziś obchodziłbym 70. rocznicę swoich urodzin. Waldemar Milewicz, dla starszego pokolenia bardzo dobrze znany dziennikarz telewizyjny, korespondent wojenny, który urodził się właśnie 20 sierpnia 1956 roku. Dziennikarz telewizyjny, reporter, relacjonował wydarzenia z terenów konfliktów zbrojnych oraz wielkich katastrof. Zginął w 2004 roku w Iraku. Milewicz przygotowywał reportaże m.in. w Bośni, Czeczenii, Kosowie, Rwandzie, w Somalii. W 2003 relacjonował drugą wojnę w Zatoce Perskiej. Był znany m.in. dzięki serii reportaży pod tytułem Dziwny jest ten świat. Często mówił, że ryzyko, które ponosi jeżdżąc w niebezpieczne miejsca, jest po prostu elementem jego pracy. Za swoje najważniejsze zadanie uważał uświadamianie ludziom ogromu tragedii, która dotyka innych. Cieszył się ogromnym szacunkiem i sympatią wśród widzów. Kiedy w 2001 roku odbierał tytuł Dziennikarza Roku, przyznał w konkursie Grand Press organizowanym przez magazyn Press, że ryzyko, które ponosi jeżdżąc w niebezpieczne miejsca, jest po prostu jego elementem pracy. Zginął 7 maja 2004 roku w irackiej miejscowości Al-Laftifaya. Miał 47 lat. W Iraku zbierał materiały do kolejnego odcinka programu Dziwny jest ten świat. Stracił życie, kiedy samochód polskiej ekipy jadący z Bagdadu do Karbali i Nadżafu ostrzelano z broni maszynowej, a razem z nim zginął algierski montażysta z polskim obywatelstwem. 70 lat temu dokładnie urodził się Waldemar Milewicz, dziennikarz telewizyjny, korespondent wojenny. To z naszego kalendarza, z kalendarza sprzed lat, 20 sierpnia. Dziwny jest ten świat i Czesław Niemen.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
3: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
4: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Gotowi na wielkie święto lata? Już 23 sierpnia Szerzyny zapraszają na dożynki gminne. Spotkajmy się, by podziękować za tegoroczne plony i wspólnie celebrować piękną dożynkową tradycję. Barwny korowód, dożynkowe wieńce, obrzęd, regionalne smaki i mnóstwo dobrej zabawy. A wieczorem muzyczne emocje. Na scenie Eleni...
7: Miłość jak wino uderza do głów. Niesie nam życie bez troski.
6: Sławek Uniatowski z orkiestrą dętą OSP Żurowa. A na zakończenie zabawa z zespołem Fantazja. 23 sierpnia. Mały rynek w Szerzynach. Dożynki gminy Szerzyny. Świętujmy razem.
1: Po reklamie.
8: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: No i proszę bardzo, dostaliśmy aktualizację prognozy pogody, że o poranku nie tylko lokalnie zachmurzenie, ale jeszcze lokalnie może nam delikatnie popadać. No nie, no bez przesady. Po co ten deszcz z samego rana? Jak ma być 31 stopni, lato mamy cały czas słonecznie, no to ja proponuję, żeby nie padało i żeby już to słońce nam tutaj świeciło. Ciepły poranek, 24 stopnie.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Proszę bardzo, no i długo nie musiałem czekać i w Tarnowie pokropiło nam teraz delikatnie. Kropi. Tak więc no, parasol wygląda na to, że w tych godzinach porannych do 8 powinien nam się przydać. Później po 8 już powinniśmy ten parasol schować i otworzyć go ponownie. Możemy o godzinie 16. Synoptycy zapowiadają, że 16-17 znów przylotno padnie deszcz, a nawet i lokalnie mogą występować burze. A przy tych wysokich temperaturach, no to mogą te burze występować. Jak spoglądam na zdjęcia satelitarne, no to chmury od południowego wschodu na północny zachód tutaj nam się przemieszczają, no i wygląda na to, że wiatr w porywach do 15 km może tutaj do regionu tarnowskiego te chmury deszczowe no przyciągać, na dokładnie przesuwać nam te chmury. No i te chmury teraz widzimy, że nad miastem, nie tylko nad miastem, ale w regionie tarnowskim nam się utrzymują, a lokalnie może jeszcze delikatnie popadać, tak więc wygląda na to, że ta pogoda troszeczkę w kratkę nam się szykuje.
8: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
10: Ale miejmy nadzieję, że tutaj się już wyklaruje nam ta pogoda i będziemy cieszyć się tutaj tym latem w pełni. A propos zmienności, przypominam zmotoryzowanym, uważajcie, bo tak jak popada ten deszczyk, to jest najgorsze, co może się przytrafić zmotoryzowanym. Szczególnie te ulice wtedy robią się bardzo śliskie. Ten olej jeszcze nie jest spłukany, tylko taka robi się poduszka. No i łatwo tutaj stracić panowanie nad pojazdem, dlatego ostrożnie, powoli, delikatnie operujcie tym gazem.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14:00 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18:00 Liber i Inoros, a o 20:00 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
4: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
5: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14:00, uroczystą mszą świętą w amfiteatrze letnim w Gromniku.
3: Na 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
4: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
5: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
3: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może Was tam zabraknąć.
6: Te oczy zielone, oszalałe.
7: Radiowe kino plenerowe.
0: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 23 sierpnia spotkajmy się w Brzeźnicy na boisku sportowym. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez KGW w Brzeźnicy, a punktualnie o 20:00 rozpocznie się film Greckie wakacje. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają stowarzyszenia RDN, wójt, sołectwo Brzeźnicy oraz KGW. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.

0: No tak się zastanawiam, czy młode pokolenie jeszcze używa tego zwrotu. No przyznam się szczerze, że są tacy, którzy jeszcze pamiętają, że jak coś komuś się pasowało, to mówi po prostu, w to mi grajmy. Chociaż to może mieć też inne całkiem znaczenie. 19 minut nam zostało do godziny 8.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
0: No i właśnie, no i pytanie, czy my w to mi grajmy, też tak będą mówić właścicielom pojazdów, którzy posiadają samochody z hamulcami bębnowymi. No pewnie tak, tak powiedzą. No otóż, no szykują nam się zmiany, zmiany w motoryzacji i powiem szczerze, że no nie spodziewałem się takich zmian. Otóż hamulce bębnowe, które przez lata były symbolem, no troszeczkę takich tańszych samochodów teraz, szczególnie w tym ostatnim czasie, no bo przecież wiemy, że na samym początku no to głównie te bębnówki, ale ustępowały stopniowo miejsce hamulcom tarczowym i teraz okazuje się, że będą te hamulce bębnowe przeżywać niespodziewany powrót, a powodem nie są koszty czy moda, ale po prostu ekologia. Nowe unijne przepisy dotyczące emisji pyłu z hamulców zaczną obowiązywać właśnie w tym roku, no i o co chodzi? Chodzi o to już po prostu o to, że zamknięta konstrukcja ogranicza wydostawanie się pyłu powstającego podczas hamowania do otoczenia. I dlatego te hamulce bębnowe, a propos unijnej normy Euro 7, no wprowadza limity emisji pyłu z układu hamulcowego, które zaczną obowiązywać dla nowych homologacji od listopada tego roku 2026. Tak więc tutaj nie tarczowe, a bębnowe hamulce, okazuje się, będą ekologiczne i będą montowane w pojazdach, chociaż producenci aut elektrycznych już stosują hamulce bębnowe na tylnej osi, korzystając z faktu, że hamowanie rekuperacyjne odciąża klasyczny układ hamulcowy. Tak więc teraz wygląda na to, że nie tylko elektryki, ale i benzyniaki też będą miały te hamulce bębnowe, żeby ograniczyć właśnie tutaj wydostawanie się tego pyłu do otoczenia z tych klocków hamulcowych. Proszę bardzo, jakie zmiany nas czekają? A propos zmian, no pada nam teraz w Tarnowie, tak więc zmotoryzowani uważajcie, bo lokalnie może nam ten deszcz towarzyszyć w tych godzinach porannych. Okazuje się, że tutaj te chmury, które wiszą nad regionem tarnowskim, no to z tych chmur mamy deszcz, no i tutaj zmieniają nam się warunki. Podczas deszczu to wiemy dobrze, że zmniejsza się przyczepność opon, wydłuża droga hamowania, drastycznie też może spadać widoczność, dlatego zwalniamy, zachowamy tutaj 2-3 sekundowe odstępy zachowujemy od samochodów z przodu. No i świateł mijania używamy, a nie tutaj jeździmy na światłach dziennych. Proszę o tym pamiętać. Nie tutaj sugerujemy się, co nam komputer podpowiada pokładowy samochodowy, tylko sami przełączamy. Nie zapominajmy. Bez zdarzeń drogowych teraz o poranku, czyli dobra informacja dla zmotoryzowanych, natomiast na naszych ulicach, no już więcej tych samochodów niż przed godziną 7:00, wzmożone ruchy mamy Dąbrowskiego, krótki postój na Tuchowskiej, Tuchowskiej do Konarskiego, również spory ruch na Klikowskiej, tutaj od Paderewskiego do Ronda Słowackiego, Szkotnik, tych samochodów też więcej na Klikowskiej, od Rzeźniczej do Ronda Elektrycznego Wyszyńskiego, Mosice, Aleje Katkowskiego, tutaj wzmożony ruch od strony Witosa, od Topolowej do Czerwonej Klonów, krótki postój na Zbelitowskiej, dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Chemiczną, jadąc w kierunku Czerwonych Klonów i skrzyżowanie Czerwona Koszycka-Krakowska, tutaj na Czerwonej Koszyckiej bez utrudnień, natomiast na Krakowskiej na wysokości ulicy Barwnej zatrzymujemy się, no i powolutku do tego skrzyżowania w kierunku Centrum, no i przypominam jeszcze wszystkim zmotoryzowanym, pamiętajcie o tych utrudnieniach na skrzyżowaniu Krakowska-Dworcowa-Puławskiego, tam są wyłączone światła, rozpoczął się remont i tutaj te prace remontowe związane z wymianą masztów sygnalizacji oraz fundamentów. Te roboty mogą potrwać do 28 sierpnia, tak więc tam stosujcie się do oznakowań, do znaków i szczególnie tutaj pamiętajcie, ostrożnie, powoli, zwracajcie uwagę na innych zmotoryzowanych. Tam na tym skrzyżowaniu no, mogą występować spowolnienia, również zatory, dlatego warto mieć ten zapas czasowy, a to jest jedno z takich bardziej ruchliwych skrzyżowań w Tarnowie, czyli skrzyżowanie Krakowska, Dworcowa i ulica Puławskiego.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.

Tak, tak, uśmiechamy się dziewczyny, uśmiechajcie się. Tak jak tutaj leszczem nam śpiewały o poranku, dokładnie 7 minut przed godziną 8, ale przypominamy, nie kombinujemy, jak już to oszczędzamy. A warto oszczędzać, szczególnie ci, którzy wybierają się do Włoch, bo przecież jeszcze wakacje trwają, a we Włoszech to się okazuje, że espresso podrożało przez ostatnich 5 lat o 24%. A ceny kawy różnią się w zależności od regionu, a z reguły im dalej na północ, tym drożej. Tak więc ta kawa podrożała. Wiemy, że to espresso to Polacy lubią, kochają, ale pamiętajcie, że jeżeli jesteśmy we Włoszech, to espresso pijemy maksymalnie do godziny 11. Bo później po godzinie 11, oj, to mogą być już problemy. No, Włosi w kawiarni mogą nam tej kawy nie podać. No i w ogóle my możemy się spotkać z nieprzyjemną odmową, że espresso nie po południu, tylko rano. Tylko rano, proszę pamiętać, do godziny 11. Tak więc tutaj trzeba mieć to na względzie. Po obiedzie lub kolacji tradycyjnie to digestivo, które wspomaga trawienie. Dobrze, 5 minut nam zostało do godziny 8, a espresso teraz samego rana idealnie nam się komponuje do porannego śniadania, tak więc życzę smacznego. Za chwilę wiadomości, punktualnie o 8 na antenie Radia RDL Małopolska. Po wiadomościach to nasza poranna rozmowa, słowo za słowo. Dziś gościem radia będzie Krzysztof Bryk, wicestarosta Dąbrowski. Przypominam, ta rozmowa o 8.10, a my wracamy do tej naszej porannej kawy, ale nie pijemy tą poranną kawę we Włoszech, ale pijemy tą poranną kawę w Paryżu. Café de Paris i Dawid Kwiatkowski.

Reklama. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
6: Do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w nocy alert informujący o możliwym zagrożeniu. Rząd zaproponował zmiany podatkowe, opozycja krytykuje.
7: Polscy przedsiębiorcy są właśnie w szoku po usłyszeniu tych informacji.
6: Obie tarcze TBM, które drążyły kolejowe tunele pod Pisarzową, zostały już przetransportowane w okolice Stróży i Wilkowiska. W czwartym dniu wędrówki na Jasną Górę pielgrzymi modlą się za ojczyznę. W radiu RDN będziemy transmitować mszę świętą z Racławic. Usterka naprawiona kosmiczna fontanna w Tarnowie znów ma działać. O szczegółach w tych wiadomościach. Anna Mleczko, zapraszam o 8:00. Do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w nocy alert informujący o możliwym zagrożeniu. Miało to związek ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Później RCB przekazało wiadomość o odwołaniu alertu. Rzecznik tej instytucji Piotr Błaszczyk powiedział, że takie działanie to efekt przeglądu procedur po tym, jak w lipcu na Lubelszczyźnie syreny alarmowe obudziły część mieszkańców. Wówczas komunikat RCB do nich nie dotarł.
8: Rzeczywiście w ostatnim czasie dokonaliśmy takiego przeglądu tych procedur ostrzegania ludności w przypadku zagrożenia z powietrza. Jednym z efektów przeglądu jest to, że będziemy informowali, ostrzegali mieszkańców już właśnie na tym wczesnym etapie identyfikacji zagrożenia, tak jak miało to miejsce dziś.
6: W wyniku zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski, zapewniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. W patrolowaniu polskiej przestrzeni powietrznej uczestniczyły m.in. holenderskie siły zbrojne. Podwyższenie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i 12% podatku od 130 do 150 tysięcy złotych i 24% podatku, a powyżej 150 tysięcy rocznie 32% podatku. To propozycja rządowej obniżki podatków dla klasy średniej. Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej zapowiedział, że zmiany podatkowe będą kosztowały budżet kilka miliardów złotych. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk alarmuje, że wyższy CIT i cięcia limitu ryczałtu uderzą w polską gospodarkę.
7: Polscy przedsiębiorcy są właśnie w szoku po usłyszeniu tych informacji. Pan premier Tusk i pan minister Domański zaatakowali cały sektor gospodarczy. No przecież to jest propozycja podwyżki podatku CIT o 3 punkty procentowe i znaczącej podwyżki także podatku ryczałtowego.
6: Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana poprzez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Takie spółki będą objęte 22% stawką podatku CIT. Obie tarcze TBM, które drążyły kolejowe tunele pod Pisarzową, zostały już przetransportowane w okolice Stróży i Wilkowiska. Powstają tam portale startowe, z których rozpocznie się budowa kolejnych tuneli w ramach projektu Podłęże Piekiełko, tym razem na odcinkach nowej linii kolejowej łączącej Szczyżyc z Tymbarkiem, mówi Diana Smakosz, reprezentująca wykonawcę inwestycji.
9: Obie maszyny przechodzą obecnie kompleksowy proces odnowienia i modernizacji. Dzięki temu możliwe będzie ponowne wykorzystanie tych specjalistycznych urządzeń przy kolejnych etapach etapach projektu. Jednak na nową inwestycję przenosimy nie tylko tarczę TBM, ale również sprawdzone rozwiązania technologiczne, zaplecze produkcyjne i kompetencje zespołu.
6: Tarcze wydrążą w nowej lokalizacji tunel kolejowy wraz z ewakuacyjnym o długości prawie 4 km oraz inny o długości ponad kilometra. Jak informował nas inwestor projektu Podłęże Piekiełko, czyli spółka PKP PLK, drążenie tuneli na linii Szczyrzyc-Tymbark ma się rozpocząć w styczniu.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
6: Żyjemy w wolnym kraju i trzeba to doceniać, mówią młodzi na trasie 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej. W czwartym dniu wędrówki na Jasną Górę pielgrzymi modlą się za Polskę i małe ojczyzny. Msze święte odbywają się w ważnych historycznie miejscach, w części B w miejscowości Zielenice, a w części A w Racławicach. O wartości, jaką jest miłość do ojczyzny, mówią Ola i Karolina z grupy 24.
10: Polska jest dla mnie bardzo ważna. Moim zdaniem modlitwa za nasz kraj, za cały pokój na świecie, jest podstawowa, ponieważ wszyscy chcemy żyć w bezpiecznym, sprawnym państwie.
11: Patriotyzm to jest właśnie takie słowo powtarzane, ale jak można być patriotą dzisiaj?
12: Myślę, że ważne jest, żeby być właśnie sprawiedliwym, żeby swoją postawą pokazywać ten patriotyzm, dawać przykład innym.
10: Przyczyniać się do rozwoju tego państwa. W czasach pokoju o to chodzi, żeby się ciągle rozwijać, żeby to był coraz bardziej bezpieczny kraj, żeby coraz więcej osób lepiej żyło w naszym kraju. I też moim zdaniem bardzo ważna rzecz, dobrze mówić o naszym kraju.
6: O 10.30 transmitować będziemy mszę świętą za ojczyznę z Racławic. W czwartym dniu część A pierwszej pielgrzymki tarnowskiej przejdzie około 27 km z Radziemic do Miechowa. Część B wyruszyła z miejscowości Zielenice i dotrze wieczorem do Hersznicy. Ich trasa liczy około 25 km. Fontanna planetarna w Tarnowie na razie zostaje. Udało się naprawić usterkę, która unieruchomiła tę atrakcję w mieście na wiele tygodni. Fontanna z charakterystycznym układem słonecznym w pobliżu kościoła księży misjonarzy nie spełniała swojej roli przez cały sezon letni. Mówiło się nawet o przebudowie tego miejsca i powrocie do tradycyjnej fontanny sprzed lat. Władze miasta obiecują jednak, że jeszcze na koniec lata w fontannie planetarnej popłynie woda.
13: Trochę tupnęliśmy mocniej nogą i poprosiliśmy firmę, która realizuje prace serwisowe, bieżącą obsługę, która wygrała to postępowanie przetargowe, aby dokonała całościowego audytu tej fontanny planetarnej. No i tutaj ponieśliśmy dodatkowe środki na to, żeby tą fontannę, mówiąc w cudzysłowie, zreanimować pod kątem technicznym, pod kątem pomp, pod kątem sterowników i całego układu elektryczno-elektronicznego. Został on wymieniony. Wykonawca finiszuje te prace, ma czas do końca następnego tygodnia.
6: Mówił wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek. Koszt naprawy fontanny planetarnej sięga 20 tysięcy złotych. Awaria była na tyle poważna, że władze miasta rozważały całkowitą przebudowę tego miejsca i powrót do dotychczasowej fontanny projektu Artura Grodzińskiego Wzlatujące Ptaki. Ten pomysł na razie zawieszono. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę nasi poranni goście w programie Słowo za Słowo w RDN Małopolska. Krzysztof Bryk, wicestarosta powiatu dąbrowskiego, a gościem RDN Nowy Sącz będzie wójt gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Delikatnie o poranku nam popadało, czekamy na przejaśnienia. W ciągu dnia będziemy bardzo gorąco, temperatura wzrośnie nam dzisiaj do 31 stopni, my mamy 23, czyli taka jeszcze komfortowa temperatura. Jutro też ciepło, 26-27 stopni, 17 stopni, natomiast w nocy spodziewane opady deszczu, a jutro to opady deszczu przed południem.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
0: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18 Liber i Inoros, a o 20 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
3: Przemierzaj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER najpiękniejsze szlaki wiary, łączące modlitwę w najważniejszych sanktuariach z odkrywaniem historycznych i kulturowych skarbów Włoch. Podczas pielgrzymki samolotowej w terminie od 2 do 9 października oraz autokarowej w terminie od 9 do 18 października.
0: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
2: Po reklamie.
0: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.

0: RDN Małopolska.
1: Już 10 po 8 w studiu naszym porannym gościem, czyli przechodzimy do naszej rozmowy. Słowo za słowo, a rozmowę dziś prowadzi Jolanta Moździerz.
0: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Gościem o poranku w studiu radia RDN Małopolska jest wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Panie starosto Powiśle, jeszcze wspomina niedzielny koncert patriotyczny. Piękne dźwięki wypełniły plac przy Dąbrowskiej Bazylice. No i sporo osób odpowiedziało na wasze zaproszenie.
3: Tak, faktycznie, jak pani redaktor zauważyła, obchodziliśmy Dzień Wojska Polskiego i 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Właśnie po raz siódmy organizowaliśmy koncert pod hasłem 15 sierpnia powiat dąbrowski pamięta. W tym roku właśnie to był koncert Krynickiej Orkiestry Zdrojowej i wybitnych solistów. No i proszę, jak pani powiedziała, to był wspaniały koncert. Pogoda była piękna, wspaniali artyści, to pisała publiczność. Cieszę się bardzo, że właśnie że w taki sposób poprzez tą ucztę muzyczną mogliśmy uczcić 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej, jak również oddać hołd wszystkim, którzy walczyli o wolność ojczyzny.
2: Myśli pan, że właśnie ten plac przy naszej Bazylice Dąbrowskiej, od niedawna Bazylice, to dobra przestrzeń i w przyszłości będą jeszcze tam się pojawiały koncerty?
3: Proszę państwa, myślę, że tak, no bo to był już siódmy koncert.
2: I miejsca sporo.
3: Miejsca sporo, miejsce bardzo dobre. To jest miejsce na właśnie... mimo to, że jest przy Bazylice, ale możemy oczywiście tam pieśni patriotyczne, muzykę taką, którą wypada śpiewać w takim miejscu. Taka muzyka była i to chyba jest to wartość jak gdyby dodana. Jest to promocja i środowiska, i Bazyliki, a przede wszystkim to jest oddanie hołdu obrońcom. To myślę, że to jest dobre miejsce.
2: Miniony weekend były też nadwiślańskie dożynki religijne, ale przed nami wciąż jeszcze Święto Powiśla Dąbrowskiego. 15. edycja odbędzie się w Szczucinie. To podziękowanie za plony, ale też wspólna zabawa.
3: Tak, właśnie po raz 25. w ramach Stowarzyszenia Samorządu Powiatu Dąbrowskiego będzie organizowane Święto Powiśla. Są to targi gospodarcze i dożynki. W tym roku będą organizowane, co roku są organizowane w innej gminie, w tym roku są organizowane w Szczucinie. Może dlatego w Szczucinie troszkę zmieniliśmy ten kalendarz, że Szczucin ma swój jubileusz. W tym roku obchodzimy 700-lecie parafii i miejscowości Szczucin, dlatego właśnie w tym roku te dożynki będą właśnie w Szczucinie. No dożynki to czas podsumowań pracy, ale również to jest i czas, żeby podziękować Bogu i ludziom właśnie za plony, za to, że za tą ciężką pracę rolnikom, ale również za to, że mamy właśnie ten chleb na stole.
2: Jakie to były żniwa na Powiślu?
3: No, relatywnie to te żniwa przebiegały spokojnie, z małym wyjątkiem właśnie, bo rok był w miarę taki, można powiedzieć, że całkiem niezły. Natomiast w ostatnich dniach, tuż przed żniwami, była taka mała anomalia pogodowa i trochę właśnie popsuło to, zniszczyło plony, jak i utrudniło pracę właśnie w gminie Gręboszów.
2: Ale już rolnicy są po żniwach, teraz czas na spotkanie, na rozmowę, takie wymiany doświadczeń też.
3: Tak, no praktycznie to już można powiedzieć, że po żniwach, ale po żniwach właśnie po zbiorach zbóż, ale coraz więcej ludzi uprawiają kukurydzy, soi i innych tych strączkowych, no to będą żniwa jeszcze do późnej jesieni.
2: Powoli kończą się wakacje szkoły w powiecie dąbrowskim. Są już przygotowane na powrót uczniów do szkolnych ław?
3: Tak, no przygotowywaliśmy się całe wakacje do rozpoczęcia roku szkolnego. W tym roku młodzież, mamy cztery szkoły ponadpodstawowe. No niestety w jednej szkole nie byliśmy w stanie zrekrutować oddziałów klas pierwszych, natomiast w tych trzech szkołach młodzież rozpoczyna w 16 oddziałach klas pierwszych.
2: Za mało było dzieci?
3: No ta szkoła nam jakoś wypadła i właśnie tu ubolewamy, bo ten wpływ, że nie było rekrutacji, może mieć duży wpływ na przyszłość tej szkoły. Natomiast w pozostałych trzech szkołach ta rekrutacja była całkiem dobra. Rozpoczyna, jak już powiedziałem, 16 oddziałów, to jest prawie 400 młodzieży. W dobrze przygotowanej szkole, w szkołach te wszystkie remonty, takie drobne remonty, to już dobiegają końca. Natomiast mamy duże remonty z projektów, ale one będą kontynuowane niezależnie od... One nie będą kolidować w związku z funkcjonowaniem szkoły. To jest dostosowanie wszystkich trzech budynków do osób niepełnosprawnych. To będą budowane windy zewnętrzne, jak również w jednej szkole w Centrum Edukacji Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Wyposażamy pracownie w numeryczne obrabiarki. Te obrabiarki dojadą w tym roku, no i będą tam jeszcze dostosowywane pomieszczenia do tego, ale to nie będzie miało wpływu na proces edukacji.
2: Panie starosto, jeszcze wrócę do tego tematu tej klasy, która się nie zawiązała. Czy to w jakiś sposób wpłynie także na pracę nauczycieli? Czy tutaj jest obawa, że ktoś straci tę pracę, jeżeli nie będzie godzin?
3: To znaczy, w jakiś sposób staraliśmy się pomóc wszystkim nauczycielom, no i jakieś tam pojedyncze przypadki będą, natomiast część nauczycieli ma zajęcia w szkołach tych, które mamy, tam mają uzupełnienie etatów i tak dalej, ale pojedyncze przypadki niestety są takie, że braknie tych godzin.
2: O której to szkole mówimy?
3: Mówimy o zespole szkół w Brniu.
2: Jeśli chodzi o pozostałe szkoły i kadrę nauczycielską, bo w całej Polsce pojawiają się informacje, że tych nauczycieli brakuje niektórych przedmiotów. Zauważyliście taki problem, że gdzieś trzeba było jeszcze przed 1 września szukać nauczyciela do prowadzenia zajęć?
3: Tak, to praktycznie mamy zapewnioną kadrę, natomiast jakieś pojedyncze przypadki, że ktoś tam w ostatniej chwili zrezygnuje i tak dalej, to są, ale to dyrektorzy dają sobie z tym radę. No oczywiście coraz trudniej jest zdobyć właśnie specjalistów w przedmiotach zawodowych, no ale jak na razie mamy młodych inżynierów, tam właśnie szczególnie w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, tam gdzie mamy uczymy przedmiotów zawodowych, potrzebne są wysokiej klasy specjaliści, ale mamy takich młodych pasjonatów i na razie nie mamy większego problemu z tą kadrą.
2: Przejdźmy do inwestycji drogowych. W Lipinach trwają prace związane z budową chodnika przy drodze powiatowej. Kiedy zakończenie tych robót?
3: To jest już na finiszu, ale to nie tylko Lipiny, to jest Luszowice, to jest Bolesław, to jest Olesno, to w Olesnie przebudowujemy drogę ulicę Sucharskiego, to jest taka duża inwestycja. Dzisiaj jeszcze za chwilę, jak od pani odjadę, podpisujemy umowę na budowę ścieżki rowerowej w Narożnikach. To jest kilka inwestycji. Jeszcze będziemy ogłaszać na budowę chodnika w Wielopolu, w Oleśnie. Także tych prac jest dużo i postaram się do końca roku wszystkie zrealizować. Natomiast może tak kwotowo to nie są jakieś potężne większe pieniądze. Myślę, że liczymy na większe pieniądze w roku następnym. Nie wiem, czy tam się uda, bo jeżeli chodzi o pomoc ze strony państwa, no to jest troszeczkę mniejsza niż kiedyś to było.
2: Myślę, że w regionie miłośników dwóch kółek nie brakuje. Wspomniał pan właśnie o podpisaniu dzisiejszej umowy na budowę ścieżki rowerowej w Narożnikach. Jak ta trasa będzie przebiegać, powiedzmy?
3: To jak już pani zaczęła ten temat, to proszę państwa, realizujemy taki projekt wyznaczania tras rowerowych i budowa ścieżki rowerowej. Ja już to mówiłem chyba w poprzednim spotkaniu. Wyznaczamy ponad 200 kilometrów tras rowerowych, utożsamia ścieżką roweru. To jest trasa rowerowa, która przebiega drogą gminną, powiatową, drogą leśną, ale też budujemy właśnie dwa takie odcinki ścieżki rowerowej. To będzie połączenie Dąbrowy Tarnowskiej z Narożnikami.
2: To porozmawiamy jeszcze o inwestycjach w szpitalu. Szpital w Dąbrowie Tarnowskiej zyska sprzęt medyczny i nową aparaturę. Powiedzmy, co to dokładnie za sprzęt i na którym oddziale zostanie wykorzystane.
3: To, co pani mówi, właśnie to, co było podejmowane na poprzedniej sesji, to znaczy dofinansowanie w wysokości 200 tysięcy, to jest tylko taki malutki element tych inwestycji. Te środki tak naprawdę to pozyskaliśmy od marszałka województwa małopolskiego. One poszły poprzez powiat, dlatego podejmowaliśmy uchwałę na sesji, to będzie doposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego w sali operacyjnej, ale również tam będzie aparatura KTG i inne takie inna aparatura, która będzie właśnie potrzebna w tym oddziale. Ale jeśli chodzi o te inwestycje w szpitalu, to dużą inwestycją jest budowanie właśnie POZ-u, który jest już na etapie takim mocno zaawansowanym za kwotę ponad 15 milionów.
2: Kiedy będzie zakończenie tej inwestycji?
3: Na początku roku następnego i właśnie tam powiat właśnie też partycypuje w kosztach. W tym roku przekazaliśmy 1,5 miliona właśnie na dofinansowanie właśnie tej inwestycji. W następnym roku zaplanowaliśmy prawie 3 miliony na dofinansowanie właśnie tej inwestycji w szpitalu.
2: Jak bardzo skorzystają na tym pacjenci?
3: To znaczy, poprawią się warunki w POZ-cie, oczywiście to będzie POZ, jak również dla pogotowia ratunkowego i całodobówki.
2: Ten oddział ginekologiczny z pakietem onkologicznym, o którym też pan wspomniał, działa od 1 marca tego roku. To już pół roku funkcjonowania tego oddziału. Jak pan ocenia działanie tego oddziału właśnie?
3: To znaczy, jeżeli chodzi o ten oddział, to jak już pani powiedziała, od 1 marca został uruchomiony oddział właśnie ginekologiczny z onkologią i poradnia. Średnio przyjmujemy ponad 60 osób miesięcznie na tym oddziale. W poradni przyjmujemy ponad 45 osób tak średnio miesięcznie. To jest spora ilość. Z tego wynika, że jest potrzebny. Natomiast największy problem jest to, że kontrakt, który dostaliśmy właśnie na te zadanie, pokrywa gdzieś w około 50% koszty tego oddziału.
2: Czujecie jednak tą niepewność na przyszłość, jak to będzie wyglądało, jak prowadzić?
3: To znaczy w tej chwili właśnie rozmawiamy z samorządami. Wtedy, kiedy podjęliśmy decyzję o wnioskowaniu do funduszu, o uruchomienie tego oddziału, zwróciliśmy się do wszystkich gmin o pomoc w współfinansowaniu tego oddziału. No, pomoc jest taka, deklaracje są takie na razie różne. Część gmin zadeklarowała pomoc. My też właśnie tą pomoc, którą dajemy na szpital, no to jest też w jakiś tam sposób po to, żeby niwelować te straty na tym oddziale. Ale mamy nadzieję, że w następnym roku ten kontrakt będzie większy. No jeżeli nie będzie większy, no to właśnie trochę będzie problem, bo obciąży to koszty szpitala.
2: Dużo powiat do tego musi dopłacać?
3: No czy, jak już powiedziałem, następny rok planujemy dofinansowanie w kwocie około 3 milionów do szpitala.
2: No to spore obciążenie dla budżetu powiatu. Myśli pan właśnie, bo będziecie negocjować ten kontrakt, że tak jak pan mówi, uda się zrobić, wynegocjować lepsze warunki.
3: Znaczy, miejmy nadzieję.
2: Fundusz Zdrowia jednak tych kłopotach mówi się od dawna.
3: No właśnie, ja mam taką nadzieję, że będzie, ale chociaż to, co widzimy w funduszu, co się dzieje w funduszu, no to właśnie mój optymizm jest bardzo umiarkowany.
2: Ostatniej sesji Rady Powiatu przyjęta została uchwała w sprawie wynagrodzenia dla starosty. No i od razu pojawiło się pytanie od mieszkańców. Czy to oznacza podwyżkę pensji?
3: No, jak pani redaktor zauważyła, właśnie wynagrodzenie nasz samorządowców właśnie budzi duże zainteresowanie, często kontrowersje. Ale tu chciałem właśnie zdementować, że to praktycznie to nie jest podwyżka. W związku z tym, że od 1 stycznia zmienił się przepisy i można zaliczyć działalność gospodarczą do wysługi lat. Dlatego właśnie zaliczono panu staroście właśnie do wysługi lat i pan starosta miał do roku ubiegłego 19 lat dodatku stażowego. Od 1 stycznia będzie miał 20, a więc zwiększa się tylko ten dodatek stażowy. To daje kwotę, proszę państwa, około 100 zł. To także to jest jak gdyby taka formalność i to nie jest podwyżka. No i tak można powiedzieć. No.
2: Panie starosto, śledzi pan to, co w ostatnim czasie wydarzyło się w Prawie i Sprawiedliwości? Czy ten podział, który się dokonał w PiS-ie, wpływa jakoś na samorządy?
3: No, pani redaktor, no trudno mi nie śledzić. Ja w strukturach jestem praktycznie od samego początku, od 2002 roku, jak tylko powstały struktury. Razem tworzyliśmy właśnie te struktury tu w rejonie tarnowskim i trudno mi tego nie śledzić. No, jestem właśnie aktywnym członkiem Prawa i Sprawiedliwości. No, śledzę na bieżąco, no tak trochę się martwię, trochę może nie, bo no powstał nowe stowarzyszenie, które na pewno będzie partią polityczną. No z jednej strony to może i dobrze, że pojawiło się coś na scenie właśnie politycznej, właśnie coś prawicowe. Natomiast z drugiej strony, jak to wpłynie na nasze notowania? No jak na dzień dzisiejszy, jak rozmawiam z naszymi kolegami samorządowcami, to praktycznie nie ma entuzjazmu, żeby przechodzić właśnie na stronę, wychodzić z Prawa i Sprawiedliwości, przechodzić do nowych struktur. Natomiast nowe struktury, jeżeli, ja wiem, dobrze rozegrają, to mają dużo możliwości zagospodarować właśnie ten elektorat, który jest niezdecydowany, który odszedł od nas. Jeżeli w taki sposób to rozegrają, to będzie wartość dodana na właśnie po prawej stronie sceny politycznej.
2: Pan, gdyby stanął przed taką decyzją, opowiedzieć za którąś z tych frakcji?
3: Panie redaktor, nie mam problemu. Także nawet przez chwilę nie myślałem, żeby odchodzić. Nie jestem turystą politycznym.
2: Zostaje pan w Prawie i Sprawiedliwości?
3: No oczywiście. Zostaję. Tutaj nie mam wątpliwości i nie mam tutaj dylematu, czy odchodzić, czy nie odchodzić.
2: Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Brek był dziś naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
0: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Gotowi na wielkie święto lata? Już 23 sierpnia Szerzyny zapraszają na dożynki gminne. Spotkajmy się, by podziękować za tegoroczne plony i wspólnie celebrować piękną dożynkową tradycję. Barwny korowód, dożynkowe wieńce, obrzęd, regionalne smaki i mnóstwo dobrej zabawy. A wieczorem muzyczne emocje. Na scenie Eleni.
3: Miłość jak wino.
2: Sławek Uniatowski z orkiestrą dętą OSP Żurowa. A na zakończenie zabawa z zespołem Fantazja. 23 sierpnia. Mały rynek w Szerzynach. Dożynki gminy Szerzyny. Świętujmy razem.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 23 sierpnia spotkajmy się w Brzeźnicy na boisku sportowym. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez KGW w Brzeźnicy, a punktualnie o 20 rozpocznie się film Greckie wakacje. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają stowarzyszenia RDN, wójt, sołectwo Brzeźnicy oraz KGW. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
6: Przeżyj wyjątkowy czas łaski i modlitwy na szlaku polskich sanktuariów z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER w terminie od 2 do 4 października. Odkryj tajemnicę objawień w Giedrzwałdzie. Zachwyć się perłą baroku w Świętej Lipce. Dotknij historii w Stoczku Klasztornym, miejscu więzienia prymasa tysiąclecia i poczuj pokój franciszkański w Niepokalanowie.
5: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
1: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
8: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
9: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. To będzie tenisowy hit, a obie zawodniczki na przestrzeni tygodnia zagrają za sobą drugi raz. Iga Świątek w ćwierćfinale prestiżowego turnieju Cincinnati Open rangi WTA 1000 zagra z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Tenisistki przed tygodniem zagrały za sobą w finale w Toronto, w którym górą była Polka. Spotkanie zaplanowane jest na godzinę pierwszą w nocy z czwartku na piątek, czasu obowiązującego w Polsce. O szczegółach Jan Pachlowski.
10: W czwartej rundzie Iga Świątek bez większych problemów ograła francuskie Diane Paris 6-3, 6-3 i czekała na zwyciężczynię pojedynku Jeleny Rybakiny z Rosjanką Dianą Schneider. Nie było niespodzianki. Kazaszka zwyciężyła 6-4, 6-4 i obie tenisistki zagrają ze sobą ponownie. Po trzech meczach rozgrywanych w okolicy południa w Cincinnati, tym razem nasza zawodniczka zagra w sesji wieczornej. Rozgrywanie meczu na początku dnia jest po prostu zdrowsze, ale tak naprawdę trzeba być gotowym do obu sesji, mówi Iga Świątek. Kobiecy tenis przeżywa obecnie znakomity okres. Nie brakuje zaciętych rywalizacji, najlepsze zawodniczki docierają do decydujących faz turnieju, a już od ćwierćfinału oglądamy pojedynki zapowiadające się niezwykle emocjonująco. Tak właśnie wygląda sytuacja podczas turnieju WTA w Cincinnati, gdzie nawet deszcz nie przeszkodził czołowym tenisistkom świata w odnoszeniu kolejnych zwycięstw i budowaniu świetnego bilansu. Dowodem na to jest postawa właśnie Igi Świątek i Jeleny Rybakiny.
9: Zorza Zaczarnie będzie rywalem A-klasowej drużyny rezerw Tarnowi w trzeciej rundzie Pucharu Polski na szczeblu tarnowskiego podokręgu piłki nożnej. Drugi zespół Tarnowi to jedyny zespół z Tarnowa, który uczestniczy w tym szczeblu rozgrywek. W pozostałych parach GKS Gromnik zagra z Dunajcem Zakliczyn, a LKS Krzyszów z Dunajcem z Bylitowska Góra. Wolny los trafił w tej rundzie LKS Szynwałd. Mecze zostaną rozegrane 2 września. Jest decyzja środowiskowa na profesjonalnym, mrożony tor saneczkowy na górze Iwonka w Krynicy Zdroju. Jak oceniają władze uzdrowiska, to bardzo ważny krok ku realizacji tej inwestycji wraz z całą potrzebną infrastrukturą. Prawie dwukilometrowy tor ma być jednym z niewielu tego typu obiektów sportowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak mówił na antenie RDN Nowy Sącz burmistrz Krynicy Zdroju Piotr Ryba, następnym etapem jest zdobycie decyzji geologicznej.
11: Tor to jest rynna, która ma prawie 2 kilometry długości. Długość konkursowa przekracza 1,5 kilometra. I tak naprawdę ten tor jest posadowiony na palach. Tych pali jest kilkaset, także po to są te badania, ścisłe badania gruntu tam właśnie na zboczu góry Iwonka, żebyśmy wiedzieli, jaki jest grunt, jak głęboko trzeba pale nawiercać i na to sobie daje około 6 miesięcy, żebyśmy uzyskali decyzję geologiczną, oczywiście po badaniach profesjonalnych. Natomiast robię wszystko, żeby powiedzmy na wiosnę przyszłego roku ten przetarg już był ogłoszony, czyli przygotujemy dokumentację, specyfikacje techniczne. I szacuję, że taki projekt z uwagi na jego skomplikowanie będzie się robił pewnie do 18 miesięcy.
9: Według Piotra Ryby cała procedura dokumentacyjna może trwać do roku 2029, kiedy to mogłoby się rozpocząć budowa toru. Jej koszt ma oscylować wokół kwoty około 100 tysięcy złotych. Gmina Krynica Zdrój będzie zabiegać o centralne finansowanie budowy toru, na którym przyszłościowo mają odbywać się zawody rangi międzynarodowej. W pierwszy weekend września ruszą rozgrywki Polskiej Futbol Ligi Junior w kategorii U20. O tytuł najlepszej juniorskiej ekipy futbolu amerykańskiego w Polsce walczyć będzie ekipa Hunters Tarnów. Podobnie jak w zeszłym roku w lidze wystąpi 10 zespołów podzielonych na grupy północną i południową. Tarnowianie w grupie południowej mierzyć się będą z Silesia Rebels Katowice, Falcons Tychy, Panthers Wrocław i Kraków Kings. W sezonie zasadniczym każdy zespół rozegra po 2 mecze u siebie i po 2 na wyjeździe. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do playoffów. Tarnowianie zainaugurują sezon 6 września wyjazdowym meczem z zespołem z Tychów. Tydzień później na Stadionie Miejskim w Mościcach zagrają z drużyną z Krakowa.
8: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: Pochmurno cały czas. Te chmury na razie dominują i w tych godzinach porannych lokalnie mogą występować lekkie opady deszczu. 23 stopnie z samego rana, ale maksymalnie w ciągu dnia to 30, nawet 31 stopni. Ciepło zapowiada nam się również noc. W nocy 17, ale w nocy może nam popadać również i również opady deszczu spodziewane są jutro przed południem, a jutro temperatura do 27 stopni.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: Z takiej pogody to na pewno się cieszą komary. Na dziś w kalendarzu święt nietypowych mamy właśnie Dzień Komara. I tutaj nie chodzi o przycinanie tego komara z samego rana, tylko chodzi właśnie o te takie żyjątka, które uprzykrzają nam życie, szczególnie w tych godzinach wieczornych, gdzie nie możemy wyjść z domu, ponieważ gryzą, kąsają nas te komary. Tak więc wieczorem w Dniu Komara ja proponuję dziś zostać w domu. Niech sobie robią ucztę gdzie indziej, nie na nas po prostu. Tak więc pytanie tylko, czy faktycznie te komary mają czas na świętowanie? Pewnie tak, bo przecież jak Dzień Komara w kalendarzu świąt nietypowych, to czemu nie? Czemu nie obchodzić? Chociaż tak naprawdę ten dzień został ustanowiony na pamiątkę doktora Ronalda Rossa, który w 1897 roku odkrył, że samice komarów przenoszą malarię między ludźmi. Dlatego obchodzimy właśnie Dzień Komara. 25 minut nam zostało do godziny 9. Za chwilę jeszcze raz sytuacja na tarnowskich ulicach.
8: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
3: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
4: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
0: Po reklamie.

0: płynem, no to my płyniemy tym naszym okrętem po tych naszych ulicach, no już suchych ulicach, bo przypominamy, popadało nam troszeczkę. No i sprawdzamy, jak tym okrętem, a dokładnie tym naszym pojazdem się pływa po tych naszych drogach.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
0: Pogoda nas troszeczkę nie rozpieszcza, o poranku niebo zachmurzone, lokalnie może w tych godzinach porannych jeszcze delikatnie nam popadać, a synoptycy zapowiadają, że też i lokalnie mogą występować burze. No i w takiej sytuacji wielu osób zastanawia się, czy samochód rzeczywiście jest bezpiecznym schronieniem przed piorunem. Odpowiedź brzmi tak, ale nie w każdym aucie ochrona wygląda tak samo. Właściciele elektryków i hybryd powinni dodatkowo pamiętać o jednej ważnej zasadzie. Ja tylko przypomnę, a propos tutaj tych naszych samochodów spalinowych. Pozostanie w samochodzie jest bezpieczniejsze niż przebywanie na zewnątrz pod warunkiem zamknięcia okien i unikania dotykania elementów połączonych z karoserią. Proszę o tym pamiętać. A właścicielem samochodów elektrycznych i hybryd podczas burz, no pamiętajcie, że niesie się ryzyko uszkodzenia elektroniki. Dlatego kabel należy zawsze odłączyć, gdy prognozowane są wyładowania. Nie ładujemy wtedy naszych samochodów. Czekamy, aż burza przejdzie. Dlatego my proszę o tym pamiętać, no żeby nie uszkodzić tego naszego pojazdu. A wiemy, że to drogi samochód. Ulica Tarnowa spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje wtedy dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Jak one teraz wyglądają? No tych samochodów jest troszeczkę więcej niż w tych wczesnych godzinach porannych, ale bez postojów, bez korków. Wzmożony ruch o tej porze tradycyjnie to Konarskiego na wysokości Dąbrowskiego, Tuchowska, tych samochodów więcej, Klikowska, to jest odcinek od Słowackiego dalej Solidarności. Tych samochodów teraz więcej mamy na Romanowicza, jadąc w kierunku Klikowskiej. Wzmożonym ruchem teraz też o poranku mamy na Zbylitowskiej. Tutaj szczególnie odcinek między Topolową a Chemiczną. No i zobaczmy sobie jeszcze skrzyżowanie Czerwona Krakowska-Koszycka. Tutaj już dojeżdżamy do tego skrzyżowania bez problemów, natomiast z problemami, jak spoglądam i widzę, no to troszeczkę tych problemów mamy na skrzyżowaniu Krakowska-Dworcowa-Płaskiego. Wyłączone światła i proszę bardzo. No i niektórzy kierowcy zastanawiają się, jak tu się zachować, kto ma pierwszeństwo. No troszeczkę niektórzy zmotoryzowani mają kłopoty z poruszaniem się, dlatego przypominam, pamiętajcie, tutaj szczególnie zwracamy uwagę na znaki, na oznakowanie, stosujemy się, a takie utrudnienia, bo tam jest wymiana właśnie tutaj sygnalizacji świetlnej, wymiana tych masztów wraz z fundamentami i te roboty będą trwały aż do 28 sierpnia, tak więc proszę pamiętać o tym utrudnieniu na tym skrzyżowaniu, że nie światła, ale po prostu znaki nas prowadzą. No i też pamiętajmy o tym ograniczonym zaufaniu do innych zmotoryzowanych, bo wiemy, że czasami się zdarza, i przynajmniej ja nieraz zaobserwowałem, że ktoś włącza kierunkowskaz, że skręca w lewo, a on proszę bardzo odbija i jedzie w prawo. Dlatego tutaj pamiętajcie szczególnie, miejcie to na uwadze, ostrożnie, powoli, no i trzeba czasami wyczuwać tego kierowcę, który jedzie przed nami. To tyle na razie z dróg. Kolejny raz wyjeżdżamy po południu, czyli po godzinie 12.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
0: Polski czwartek, a teraz coś dla tych wszystkich, którzy my w drodze, żeby troszeczkę słodko nam się zrobiło. O poranku, przed 9:00, pomarańcza i golec w orkiestra.

co ciebie całą. No powiem, że ta piosenka idealna do naszego dzisiejszego dnia, a propos do kalendarza świątyni typowych, bo dzisiaj jest dzień wyznawania miłości. A przypominam, miłość różni się od zakochania. Zaczyna się, gdy spadają różowe okulary.

i znamy prawdziwą osobę. A wyznanie miłości nie dotyczy tylko par, proszę o tym pamiętać, bo to wyznanie miłości dotyczy też rodziców, przyjaciół, rodzeństwa. Oni też zasługują na słowa miłości. Tak więc nie zapominajmy o tym wyznaniu miłości. I do tej miłości jeszcze wrócimy na pewno, nieraz, muzycznie, między innymi na antenie Radia Rady Małopolska, bo przecież dzisiaj Polski Czwartek o miłości, polscy artyści, oj, to umiał opowiadać, umiał mówić. Teraz nie o miłości, ale o deszczu. Patrycja Markowska już za chwilę wiadomości.

0: plan.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: W przyszłym tygodniu transport ciał pielgrzymów do Polski. Wpisami do księgi kondolencyjnej Polacy żegnają Wandę Traczyk-Stawską, uczestniczkę Powstania Warszawskiego, zmarła w wieku 99 lat.
5: Dla mnie osobiście była taką drugą babcią. Chcę jej podziękować przede wszystkim za to, że miałam zaszczyt jej słuchać, ją oglądać.
4: Zbliża się coroczny odpust w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu, o szczegółach już za chwilę. Barwne wieńce, fasolowe przysmaki i wielka muzyczna zabawa za Kliczen szykuje wyjątkowy weekend. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu odbędzie się transport ciał pielgrzymów z Węgier do Polski. W autokarowej wycieczce do Medjugorje zginęło 12 osób z województwa podkarpackiego. Obecnie zamykana jest procedura identyfikacji zwłok, poinformował podczas briefingu wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
6: Nie można mówić o identyfikacji 10-11 ciał i w znaku zapytania w odniesieniu do jednego choćby. Następnie węgierskie procedury karne, lekarskie też wymagają, by w tego typu sytuacji przeprowadzić tomografię komputerową wszystkich ciał. To chwilę zajmie, to do końca tygodnia powinno być przeprowadzone i wówczas ciała po wystawieniu aktów zgonu będą gotowe do transportu do Polski.
4: Przewóz ciał pielgrzymów zorganizuje województwo podkarpackie. Do wypadku autobusu wiozącego pielgrzymów z Medjugorje doszło w niedzielę na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kierujący pojazdem Robert M. został tymczasowo aresztowany. Pamięć o niej zostanie z nami na zawsze. Tak o zmarłej Wandzie Traczyk-Stawskiej mówią mieszkańcy Warszawy i okolic, którzy składają wpisy do księgi kondolencyjnej w Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy. Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek i Atma, była uczestniczką Powstania Warszawskiego, członkiem Szarych Szeregów, żołnierzem Armii Krajowej, a po wojnie psychologiem i działaczką społeczną. Była odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej. Zmarła w wieku 99 lat. Wpisem do księgi kondolencyjnej żegnają ją dziesiątki osób.
7: Napisałam to, co czuję, że była, jest i na zawsze pozostanie naszą bohaterką, no i będziemy pielęgnować tą pamięć po powstańcach, ludności cywilnej i o tym, czego autorką była pani Wanda.
8: Ja jestem pokoleniem osób po 40, więc pani Wanda no, była dla nas przede wszystkim, dla tego pokolenia takim wielkim przykładem, znaczy dla wszystkich Polaków wydaje mi się, że była wielkim przykładem. Dla mnie osobiście była taką drugą babcią. Chcę jej podziękować przede wszystkim za to, że miałam zaszczyt jej słuchać, ją oglądać.
9: Ona faktycznie tą nauczycielką taką życia była faktycznie. Jej wielkość bohaterstwa, zarazem ta ogromna skromność, to jest coś wyjątkowego.
4: Z jej inicjatywy powstała Izba Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli. Wpisy do księgi kondolencyjnej można składać co najmniej do soboty.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Zbliża się coroczny odpust w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu. Od 22 do 30 sierpnia na Beskidzkie Wzgórze przybędą pielgrzymi z różnych stron powiatu limanowskiego i nie tylko. Podczas odpustu będzie można też przyjąć sakrament chorych, czy też przeżyć indywidualne błogosławieństwo. Jak mówi proboszcz i kustosz pasierbieckiego sanktuarium ksiądz Bogdan Stelmach, w tym roku hasłem odpustu są słowa: uczyńcie, co wam mówi Syn, przyobleczcie wiarę w czyn.
10: W tym roku przeżywamy czas pod hasłem uczniowie misjonarze i doskonale wiemy, że żeby najpierw być i uczniem, i misjonarzem, to trzeba się wsłuchać w głos Pana Boga, a nikt inny lepiej nas nie zaprowadzi do swojego Syna Jezusa Chrystusa, jak Matka Najświętsza. Dlatego też i te słowa: uczyńcie, co wam mówi Syn, zawsze mamy to na uwadze, że Maryja jest tą, która nas prowadzi i też wysyła jako tych, którzy głoszą Pana Jezusa, czyli jesteśmy misjonarzami.
4: Przez 9 dni rodziny, chorzy, służba liturgiczna czy wierni z różnych grup modlitewnych będą uczestniczyć we mszach świętych Różańcu czy Drodze Krzyżowej. Jak co roku ostatni dzień odpustu, tym razem w niedzielę 30 sierpnia odprawiona zostanie msza święta o północy. Program tegorocznego odpustu w Pasierbcu można znaleźć na rdn.pl. Kolorowe wieńce, barwny korowód, tradycyjne przyśpiewki, lokalne przysmaki i dużo muzyki. W najbliższy weekend Zakliczyn będzie świętował plony, ale też zaprosi mieszkańców i gości na jedno z najbardziej charakterystycznych wydarzeń kulinarnych regionu. W sobotę odbędą się 15 dożynki gminy Zakliczyna, w niedzielę 23 Małopolski Festiwal Fasoli. Jak mówił na antenie RDN Małopolska dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury Kazimierz Dudzik, tegoroczne dożynki będą wyjątkowe przede wszystkim ze względu na liczbę uczestniczących w nich sołectw. Będzie aż 19 grup wieńcowych, które po mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Idziego w barwnym korowodzie przejdą na Zakliczyński rynek. Wieczorem tradycyjny klimat ustąpi miejsca wielkiej muzycznej zabawie. O 20 w Zakliczynie wystąpi Bayerful, a później rozpocznie się zabawa taneczna. Po dożynkowej sobocie przyjdzie czas na kulinarne święto. Niedziela upłynie pod znakiem fasoli, produktu, z którego Zakliczyn i okolice są szczególnie znane. Odbędzie się 23 Małopolski Festiwal Fasoli, któremu towarzyszyć będzie jarmark produktu lokalnego.
0: Bardzo staramy się, żeby te stoiska były po pierwsze z potrawami tradycyjnymi, jeśli to już są koła gospodyń wiejskich i inne stowarzyszenia, które przygotowują te produkty, a więc będą potrawy fasolowe, ale będą też rozsypki, będą sery, w tym sery szwajcarskie, będzie proziok, ale będą także przedstawiciele winiarstwa na Pogórzu, bo to przecież nowa potęga. I będą tradycyjne inne napoje. Następuje renesans, przynajmniej u nas, czyli kwas chlebowy. Też soki, jabłka, lawenda. Kolejny element taki, który jest popularny, czyli na przykład gospodarstwa, które uprawiają lawendę, bo okazuje się, że Polacy coraz bardziej zwracają uwagę na jakość żywności.
4: Na kilkudziesięciu stoiskach będzie można spróbować regionalnych specjałów i kupić lokalne produkty przygotowane przez rzemieślników. Jedną z atrakcji będzie także darmowa fasolka od burmistrza Zakliczynia. Na finał niedzielnego świętowania o godzinie 20 zagrają turnioki.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Powiem, że troszeczkę smakam tutaj w wiadomościach zrobiono nam, a propos obiadu, czemu nie, na obiad na przykład dziś zrobić sobie fasolkę. No, dobre podejście do tematu, ale my teraz spoglądnijmy na pogodę. Pochmurno popadało nam troszeczkę, jeszcze może nam delikatnie popadać. Dziś ma być bardzo ciepło, 30-31 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Czekamy cały czas na słońce, ale wygląda na to, że chyba na to słońce będziemy musieli jeszcze troszeczkę poczekać. Chmury tutaj na południu Polski, te chmury przemieszczają się z południa, a dokładnie z południowego zachodu na północny wschód, przetaczają się poprzez południową część Hiszpanii, północną część Francji. No i tak sobie by płyną. No i pytanie tylko, kiedy zawita do nas to słońce, które synoptycy nam zapowiadali. No i te temperatury, które nam się cały czas zmieniają. Przypominam, dziś 31, teraz mamy 23-24 stopnie. Taka komfortowa temperatura, ale to wszystko będzie nam się zmieniało. No i 31 to będzie naprawdę bardzo gorąco. Jutro 26-27, ale już kolejne dni będą dużo chłodniejsze, bo temperatura od 22 do 25 stopni i tak do końca sierpnia, nawet i początek września. 8 minut po 9. Szczęście. Paweł Domagała. No to pozdrawiamy wszystkich szczęściarzy, a za chwilę będziemy pozdrawiać naszych solenizantów i sprawdzać, kto tam dziś, no właśnie, ma swój dzień.

0: Reklama.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head, wykonany ze stali i z regulacją wysokości, kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk.
8: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
0: Po reklamie.

Polski czwartek, chłopcy z placu broni, miłość od pierwszego wejrzenia. No właśnie, dzisiaj mamy dzień wyznawania miłości. Nie wyznawaj zbyt wcześnie miłości, gdy to jeszcze fascynacja, pamiętaj, a nie głębsze uczucie. Miłość różni się od zakochania. No i a propos właśnie tej miłości, no to o takiej wyjątkowej miłości, a dokładnie o balonie, który pokonał aż 900 kilometrów i wiąże się z nim właśnie bardzo romantyczna historia. Naleśnictwo Browsk w Gruszkach przekazało, że wszystko zaczęło się od małego czerwonego punktu, który mocno odcinał się od zieleni liści. Leśniczym zauważyli podczas codziennego obchodu, że wysoko na gałęzi jednego z drzew wisiał mały czerwony balonik. Okazało się, że to nie zwykły śmieć. Do sznurka była przywiązana starannie zabezpieczona karteczka z krótkim napisem w języku niemieckim: wszystkiego najlepszego z okazji ślubu. Ustalono, że balon został wypuszczony przez weselników z Berlina, a podmuchy wiatru poniosły go na wschód, przeleciał prawie 900 kilometrów, przekroczył granicę i wylądował właśnie w Puszczy Białowieskiej. Leśnicy odesłali karteczkę na adres zwrotny podany przez nadawców z informacją, gdzie ten balonik, liścik zaniósł. No i pytanie tylko, czy leśnicy dostali teraz tort weselny w podziękowaniu za to, że przekazali ten liścik tutaj osobie, która tutaj przyczepiła ten liścik do balonu. No, mam nadzieję, że tak, i by mogli wspólnie tutaj świętować wspólnie uroczystość, która już odbyła się dawno, ale w nawiązaniu do tego, co ten liścik przekazywał, no to mogli ten tort weselny, że tak powiem, spożyć i spróbować tych słodkości. No mam nadzieję, że tak było. I oby tak było. Tak więc, no moi kochani, no takie wyznania miłości, wyjątkowe wyznania miłości, tutaj akurat wszystkiego najlepszego z okazji ślubu, czasami też tak możemy przekazywać właśnie za pomocą balonika, do którego doczepiony jest ten liścik. Chociaż no bardziej wydaje mi się tutaj wskazane byłoby no liścik albo w butelce, chociaż nie, no najlepiej to osobiście wyznać tą miłość. A dzisiaj mamy właśnie dzień wyznawania miłości. No i pytanie, jak powiedzieć kocham cię? No czasami ciężko, trudno, bo są takie chwile, kiedy te słowa kocham cię cisną się na usta, ale coś powstrzymuje. No na przykład wstyd, strach przed odrzuceniem, przekonanie, że no oni tak wiedzą, to po co to mówić? Nie, nie, nie wstydzimy się, tylko wyznajemy tą miłość.

jesteśmy ciągle iść w stronę słońca. No my dzisiaj bardziej o poranku w poszukiwaniu my tego słońca idziemy 23 minuty po godzinie 9, ale powiem tak, że teraz idziemy do naszych solenizantów z życzeniami. A kto czeka na te życzenia od wczesnych godzin porannych? Bernard, Samuel, Krzysztof, Maria, Małgorzata, Paweł, Maksym, Hieronim, Eliasz, Sobiesław, Lucjusz, Sabina oraz Samuela. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. No i w dniu właśnie wyznawania miłości. Kocham cię, kochanie moje, dla naszych dzisiejszych solenizantów. A tak przy okazji miłości, drodzy panowie, my decydujemy się szybciej na pierwsze wyznanie miłości szybciej niż kobiety. Proszę bardzo. To takie fakty a propos różnic czasu. Kto szybciej się decyduje? No to kocham cię, kochanie moje. 23 minuty po 9. Manam.

0: Reklama.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl. To się opłaca.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 23 sierpnia spotkajmy się w Brzeźnicy na boisku sportowym. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez KGW w Brzeźnicy, a punktualnie o 20 rozpocznie się film Greckie wakacje. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają stowarzyszenia RDN, wójt, sołectwo Brzeźnicy oraz KGW. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
6: Castorama!
7: W teorii okazje na ogród się skończyły.
6: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości ekonomiczne.
9: Aneta Mleczko, zapraszam. Więcej pieniędzy w portfelach klasy średniej kosztem największych korporacji, czy jedynie przedwyborcze obietnice bez pokrycia? Rząd Donalda Tuska przedstawił zarys zmian w systemie podatkowym, które miałyby zacząć obowiązywać w 2027 roku. W planach jest podniesienie progu podatkowego, nowa stawka PIT oraz wyższy CIT dla dużych przedsiębiorstw. O szczegółach Piotr Durys.
10: Koalicja Obywatelska przekonuje, że trzystopniowa skala PIT pozwoli Polakom realnie odczuć wzrost wynagrodzeń, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
11: Chodzi o portfele obywateli. Ludzie z roku na rok zarabiają więcej. Chodzili do następny próg i musieli płacić większy podatek. To jest rozsądne.
10: Z kolei opozycja sceptycznie ocenia rządowe zapowiedzi. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gosek uważa, że to jedynie gra polityczna.
12: Ja wątpię w to, że Donald to jest taki projekt złoży do Sejmu, bo Donald to zawsze hołdował w zasadzie 4B, gdzie bogaci się bogacili, a biedni biednieli.
10: Rząd planuje sfinansować ulgi m.in. z podwyżki podatku CIT z 19 do 22% dla firm o obrotach powyżej 50 milionów euro.
9: W europejskich magazynach gazu jest znacznie mniej paliwa niż zwykle o tej porze roku. Błękitnego paliwa jest w nich nieco ponad 60%, to najmniej od 2009 roku. Wicedyrektor działu analiz Michał Stajniak wyjaśnia, że są dwa powody niskiego wypełnienia magazynów.
13: Po pierwsze, jesteśmy po dosyć mroźnej zimie, kiedy te zapasy wypełnienia magazynów spadło poniżej 30%. Druga sprawa to oczywiście załamanie dostaw gazu LNG z Kataru. Natomiast Katar nie odpowiadał za bardzo dużą część dostaw do Europy, więc jakby tutaj dostawy w dalszym ciągu będą kontynuowane.
9: Michał Stajniak powiedział, że europejskie magazyny gazu uda się przed zimą wypełnić w 80%. Ekspert dodaje, że zapotrzebowanie na gaz w tym roku może być mniejsze ze względu na zjawiska pogodowe.
13: Wskazuje się na to, że może to być nawet największe El Niño w historii, które zazwyczaj prowadzi do tego, że północna półkula jest zdecydowanie cieplejsza w okresie od listopada do grudnia lub nawet do stycznia, więc to może spowodować, że zużycie gazu na potrzeby cieplne będzie zdecydowanie niższe.
9: Ekspert dodał, że Polska jest lepiej przygotowana na zimę. Polskie magazyny gazu są wypełnione w 89%. Włoskie espresso podrożało przez ostatnie 5 lat o 24%. Ceny kawy różnią się w zależności od regionu, a z reguły im dalej na północ, tym drożej. Od 2 do 3 espresso dziennie wypija przeciętny Włoch. Średnio za filiżankę kawy przy barze musi zapłacić euro 29 centów. To prawie 1/4 więcej niż 5 lat temu, wynika z analizy badań nad konsumpcją CR Chia Soutenti. Najdrożej jest w Bolzano, gdzie średnia cena sięga euro 51 centów. Niewiele mniej, bo euro 49 kosztuje kawa w Pescarze i to właśnie tam w ciągu 5 lat odnotowano największy wzrost, bo aż o 49%. Najtańsze espresso można wypić w Messynie, średnio za euro 6 centów. Według autorów badania za podwyżkami stoją m.in. rosnące koszty energii i prowadzenia lokali. Co ciekawe, ceny samej kawy na światowych rynkach są obecnie niższe niż rok temu.
4: Tyle Aleksandra Nietopiel.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
14: Przypominam, że espresso we Włoszech to tylko do godziny 11. A w Polsce? Nie ma znaczenia, która godzina, czy rano, czy południe, czy wieczorem. Temperatura dziś maksymalnie 31 stopni, my mamy 23-24 stopnie. Cały czas pochmurne niebo i te chmury nam się cały czas przetaczają przez region tarnowski. Jeszcze w tych godzinach przedpołudniowych może nam popadać delikatnie, a nawet może również zagrzmieć. Jutro 26-27.
4: Pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
14: Temperatury wysokie, ale słońca jak na lekarstwo. Jutro przed południem przelotne opady deszczu również spodziewane. Opady deszczu, nawet i burze mogą występować w nocy. W nocy temperatura to 17 stopni. Weekend, zobaczmy jak tutaj ten weekend w regionie będzie nam wyglądał. To tak, sobota opady deszczu i pochmurna sobota nam się zapowiada. 24 stopnie, ale niedziela ma być już słoneczna i 23 stopnie. A przyszły tydzień, no to temperatura od 22 maksymalnie do 24-25 stopni i takie temperatury nam się utrzymają również na początku września.
8: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Gotowi na wielkie święto lata? Już 23 sierpnia Szerzyny zapraszają na dożynki gminne. Spotkajmy się, by podziękować za tegoroczne plony i wspólnie celebrować piękną dożynkową tradycję. Barwny korowód, dożynkowe wieńce, obrzęd, regionalne smaki i mnóstwo dobrej zabawy. A wieczorem muzyczne emocje. Na scenie Eleni...
2: Miłość jak wino uderza do głów. Niesie nam życie bez troski, bez...
1: Sławek Uniatowski z orkiestrą dętą OSP Żurowa. A na zakończenie zabawa z zespołem Fantazja. 23 sierpnia. Mały rynek w Szerzynach. Dożynki gminy Szerzyny. Świętujmy razem.
3: 23 sierpnia na stadionie w Zbylitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18 Liber i Inoros, a o 20 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
4: Serdecznie zapraszam na dożynki gminne w Bobowej. Wyjątkowe święto plonów, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Zielonej w Bobowej. Uroczystości dożynkowe rozpoczniemy o godzinie 13.30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe przejadą do amfiteatru w Bobowej, gdzie odbędzie się część oficjalna oraz bogaty program artystyczny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią gwiazdy wieczoru Teresa Werner,
2: bo miłość jest piękna, dla ciebie żyje me gorące...
4: oraz zespół Daj to głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Titbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
0: Po reklamie.

0: No tak, czas się nie zatrzyma, ale ten czas czasami możemy spowolnić. 14 minut nam zostało do godziny 10. A propos tego czasu, no to spoglądamy na zegar. Zegar biegnie nieubłaganie, ale też i spoglądamy do naszego kalendarza. Ja mówiłem o naszych dzisiejszych solenizantach i a propos właśnie imion. No to mamy takie zestawienie, najnowsze zestawienie, a dokładnie ranking 2026 najpopularniejszych imion dla dzieci. No i już wiemy, jakie Polacy imiona dla swoich maluchów wybierają. Wciąż najchętniej stawiają nam Zofię i Nikodema, ale nie tylko Zofia i Nikodem, bo tutaj zacznijmy tak, zacznijmy od dziewczynek. Top 10 imion dla dziewczynek. Najczęściej nadawane imiona dziewcząt to tak: Zofia, Zuzanna, Maja, Hanna, Laura, Oliwia, Pola, Julia, Alicja i Antonina. A dla chłopców pierwsze miejsce wśród imion chłopców zajmuje Nikodem, następnie Antoni, Jan, Leon, Franciszek, Aleksander, Ignacy, Stanisław, Jakub i Mikołaj. Ale tutaj jeszcze warto dodać o tym drugim imieniu, bo to przecież tradycja, która jest wciąż żywa. Drugie imię miało zapewnić opiekę patrona. Dziś często jest takim ukłonem w stronę tradycji rodzinnych. No i najczęściej nadawane drugie imiona pozostają niezmienne, czyli w przypadku chłopców to Jan, Piotr i Józef, a wśród dziewcząt Maria, Anna oraz Zofia. No i proszę bardzo, no i już znamy te najbardziej popularne imiona tego roku, ale jeszcze rok, przypomnę, się nie skończył, tak więc to wszystko jeszcze może się nam pozmieniać, ale wydaje mi się, że tutaj chyba zbyt dużych zmian nie będzie, bo Zofia cały czas króluje, chociaż wśród chłopców tutaj no różnie bywa, bo Nikodem czy Antoni, Jan, tutaj wszystko cały czas nam się zmienia. Dobrze, imiona zostawiamy, teraz głos Anioła, dokładnie zespół Fil.
1: Jak anioł!

na rozstaju. Druk Bóg wskaże drogę. A propos tej drogi, ja przypomnę, że po godzinie 10, ładnie do godziny 10.30, transmisja mszy świętej na antenie radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz z Racławic. Przeniesiemy się na trasę pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, również po godzinie 10. Sprawdzimy, co u naszych pielgrzymów słychać, jak im się pielgrzymuje, jaka pogoda. Przypominam, dziś część A do pokonania mam 27 km, część B to 25 km i Racławice to jest takie wyjątkowe miejsce, bo to ten czas, gdzie dziś na pielgrzymce my modlimy się za ojczyznę. Przypominam, transmisja mszy świętej to godzina 10.30. A propos modlitwy za ojczyznę i a propos właśnie naszej ojczyzny, to z kalendarza historycznego 82 lata temu warszawscy powstańcy zdobyli gmach Pasty. To był rok 1944. To jest Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna. Na szczycie 8-piętrowego budynku zaopotała biało-czerwona flaga. Polacy utrzymali tą pastę aż do końca Powstania Warszawskiego, czyli do 3 października, gdy podpisano układ o zaprzestaniu działań wojennych w stolicy. A to był bardzo ważny budynek w Warszawie. Podczas okupacji dla Niemców miała strategiczne znaczenie. Tamtędy bowiem przechodziły wszystkie połączenia telefoniczne z Berlina, także z frontem wschodnim. Tak więc to było bardzo ważne dla powstańców, zdobycie właśnie tego budynku. Niemcy prowadzili z budynku nie tylko obserwacje, lecz także ostrzał centralnej części stolicy.

0: Reklama.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: Pielgrzymi już prawie na półmetku. W Wielopolu koło Chełmca powstanie dzienny dom seniora, o szczegółach już za chwilę. Na razie nie będzie przebudowy kosmicznej fontanny w Tarnowie. Instalacja ma zostać naprawiona. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko zapraszam. To już 4. z 9-dniowej wędrówki dzień pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Część A pokona dzisiaj 27 km z Radziemic do Miechowa, a część B około 25 km z Zielenic do Harsznicy. W swojej wędrówce pielgrzymi zbliżają się do półmetku trasy. Nasza reporterka sprawdziła, jakie nastroje towarzyszą pielgrzymom.
5: Troszeczkę bolą mnie nogi i plecy również, ale jest super, atmosfera cudowna, ludzie w mojej grupie również bardzo super, naprawdę cudownie.
6: Jakieś bąble już były na nogach, jakieś odciski?
5: Na razie jeszcze nie, odciski są, chociaż bąbli jeszcze nie ma, chociaż wydaje mi się, że dzisiaj się już mogą pojawić, ale na razie jest super.
7: Bardzo dobrze, nogi nawet nie bolą, choć jest to bardzo dziwne i trochę się czuję, jakbym oszukała system, więc trochę śmiesznie, ale nie, bardzo dobrze się idzie i atmosfera też super.
4: A z Asią i Zosią, które pielgrzymują z grupą piątą w części A rozmawiała Maria Mułka. W 4. dniu pielgrzymi modlą się w intencji ojczyzny. W Radiu RDN będziemy transmitować mszę świętą z Racławic o 10:30, czyli za niespełna pół godziny. W Wielopolu w gminie Chełmiec powstaje dzienny dom seniora wraz z dodatkową infrastrukturą. Inwestycja pochłonie ponad 13,5 miliona złotych i zgodnie z planem ma być zrealizowana do końca tego roku. Krzysztof Niedzielan.
8: Będzie to miejsce, w którym seniorzy spędzą dobrze czas. Nie zabraknie tu pomieszczeń do terapii i rehabilitacji, ale też do odpoczynku. Przy budynku powstaną siłownia zewnętrzna czy strefa ciszy. Dzienny dom seniora w Wielopolu będzie miał również sprzęt rehabilitacyjny czy komputery. W jego okolicy powstanie też świetlica, plac zabaw czy pump track. Wszystko będzie kosztować niecałe 14 milionów złotych. Gmina Chełmiec zdobyła ponad 7 milionów dofinansowania, które pokryje 100% kosztów budowy domu seniora wraz z dodatkową infrastrukturą. Częściowo dofinansowane są też inne potrzebne roboty, takie jak budowa infrastruktury związanej m.in. z kanalizacją czy siecią gazową i elektryczną. Reszta pieniędzy pochodzi z budżetu gminy Chełmiec. Dzienny dom seniora wraz z dodatkową infrastrukturą ma powstać w Wielopolu do końca tego roku.
9: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Fontanna planetarna w Tarnowie na razie zostaje. Udało się naprawić usterkę, która unieruchomiła tę atrakcję w mieście na wiele tygodni. Fontanna z charakterystycznym układem słonecznym w pobliżu kościoła księży misjonarzy nie spełniała swojej roli przez cały sezon letni. Mówiło się nawet o przebudowie tego miejsca i powrocie do tradycyjnej fontanny sprzed lat. Władze miasta obiecują jednak, że jeszcze na koniec lata w fontannie planetarnej popłynie woda.
10: Trochę tupnęliśmy mocniej nogą i poprosiliśmy firmę, która realizuje prace serwisowe, bieżącą obsługę, która wygrała to postępowanie przetargowe, aby dokonała całościowego audytu tej fontanny planetarnej. No i tutaj ponieśliśmy dodatkowe środki na to, żeby tą fontannę, mówiąc w cudzysłowie, zreanimować pod kątem technicznym, pod kątem pomp, pod kątem sterowników i całego układu elektryczno-elektronicznego. Został on wymieniony. Wykonawca finiszuje te prace, ma czas do końca następnego tygodnia.
4: Mówił wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek. Koszt naprawy fontanny planetarnej sięga 20 tysięcy złotych. Awaria była na tyle poważna, że władze miasta rozważały całkowitą przebudowę tego miejsca i powrót do dotychczasowej fontanny projektu Artura Grudzińskiego Wzlatujące ptaki. Ten pomysł na razie jednak zawieszono. Fontanna kosmiczna, czyli z układem słonecznym na skwerze księdza Jerzego Popiełuszki, powstała w 2010 roku. Koszt jej budowy wyniósł 1 milion złotych.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: A propos tej fontanny, to w godzinach przedpołudniowych, no czeka nas fontanna, a dokładniej to taki lekki deszczyk, zapowiadają nam synoptycy. Te chmury cały czas nam się przetaczają tutaj przez region tarnowski. Lokalnie mogą też występować burze. Maksymalnie dziś to 31 stopni. Burze również i w nocy są spodziewane. W nocy temperatura 17, jutro 26-27 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: A propos pogody, my to za chwilę przeniesiemy się do Wrocławic i sprawdzimy prognozę w Wrocławicach. No i pytanie, czy słońce, czy chmury towarzyszą naszym pielgrzymom, ale o tym to za chwilę.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. Projekt realizowany przez gminę Czchów i Zespół Szkół i Przedszkola w Domu Słabicach, finansowany z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027. LOWE to inicjatywa wspierająca edukację dorosłych i ideę uczenia się przez całe życie. Dzięki projektowi ponad 160 mieszkańców rozwinęło swoje umiejętności, zainteresowania i kompetencje społeczne. LOWE pokazało, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
6: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska. Studio 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę. Ze śpiewem i radością, z modlitwą i z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
1: Dziś troszeczkę wcześniej studium pielgrzymkowym, już za chwilę o 10.30 msza święta z Racławic. No to przenieśmy się na chwilę do Racławic. Ewa Biedroń.
2: Jesteśmy w Racławicach, gdzie jest piękne słońce, czekamy na mszę świętą i tutaj w cieniu drzew schronili się pielgrzymi z grupy numer 7. Witamy, szczęść Boże!
3: Szczęść Boże!
2: Jak się idzie?
4: Super!
5: No powiem, że gościnność jest fajna, atmosfera super, piosenki też, cały czas śpiewamy, nie brakuje modlitwy i wspaniali ludzie.
2: Czy kogoś bolą nogi?
3: Absolutnie nie. Nie ma czasu na ból nóg, nie ma takiej opcji. To musimy śpiewać, grać, wszystko musi się dziać.
2: Jaka jest gościnność, słuchajcie, na trasie? Jak to wygląda? Gdzie macie noclegi?
6: No, doświadczamy na każdym postoju praktycznie na razie gościnności lokalnych ludzi, także bardzo miło z ich strony.
3: Niektórzy nocują w namiotach, natomiast oczywiście istnieje inna opcja, jak wczoraj na przykład nocowaliśmy w remizie, więc każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, to co woli.
7: Dokładnie, mamy wybór, wiadomo, namiot to zawsze jednak ta atmosfera pielgrzymkowa, ale jeśli chcemy, to mamy możliwość skorzystania z noclegów albo w domu, albo właśnie na remizach. Także naprawdę pod tym względem jest świetnie.
2: A jaka w ogóle jest atmosfera w grupie? Jak to wygląda? Czy się już wszyscy znają?
4: Tak, wszyscy się już tutaj poznaliśmy. Każdy z innej części Małopolski. No, ale to nam nie przeszkadza w ogóle.
5: No, powiem, że jest fajnie. Przyjechałem tutaj z grupą znajomych, ale tutaj teraz poznałem, można powiedzieć, nową ekipę. I cały czas nowych ludzi poznaję, cały czas jest śmiesznie, fajnie i atmosfera przegenialna.
2: My widzimy, że wieczorami to nawet niektórzy tańczą i śpiewają po apelach. U was jest podobnie?
7: To zdecydowanie nasza grupa, ponieważ wczoraj mieliśmy poprawiny, gdyż wesele było właśnie z naszej grupy z siódemeczki, więc zabawa trwała dłużej niż powinna. No delikatnie zakłóciliśmy ciszę nocną, ale nikt nie miał raczej do nas o to pretensji. No zabawa była świetna, były tańce, były placki, świetna atmosfera, naprawdę.
2: Teraz czekamy na mszę świętą i na nabożeństwo patriotyczne. Jesteśmy w wyjątkowym miejscu. Ja tutaj podpowiem słuchaczom, że niektórzy jeszcze śpią, no bo jeszcze jest, prawda, kilka minut do mszy świętej. A wy gracie w planszówki?
7: Dokładnie. My gramy sobie w Pana i w Uno. Musimy w jakiś sposób zabić ten czas, więc zdecydowanie integrujemy się jak tylko możemy w każdej możliwej chwili.
2: Pozdrawiamy wszystkich.
3: Pozdrawiamy!
1: No i tak oto poznaliśmy życiem pielgrzymów na trasie pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Jak słyszeliśmy, uśmiechnięci. Teraz w Racławicach słoneczko świeci, pogoda idealna. Ja przypominam, że dzisiaj dzień czwarty, a dzień czwarty na trasie pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Tutaj w tym dniu pątnicy modlą się za Polskę i małe ojczyzny. Msze święte odbywają się w ważnych historycznie miejscach. Część B miała mszę świętą o godzinie 7 w Zielenicach. Natomiast część A mszę świętą będzie miała już za chwilę i wszystkie grupy już dotarły do Racławic. Msza święta punktualnie o godzinie 10.30 i msza święta transmitowana na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: Studio 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę. Ze śpiewem i radością, z modlitwą i z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.

0: Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
1: Zbliża się godzina 10.30. Już za chwilę przeniesiemy się do Racławic na trasę pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, skąd transmitować będziemy mszę świętą dla części A. Mszy świętej będzie przewodniczył biskup pomocniczy Stanisław Salaterski, a homilię wygłosił ksiądz doktor habilitowany Wojciech Węgrzyniak, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

0: Bracia i siostry, każda pielgrzymka jest drogą. Nie tylko drogą naszych stóp, ale przede wszystkim drogą serca. Każdy krok prowadzi nas ku Jasnej Górze, ale także ku głębszemu spotkaniu z Bogiem i z drugim człowiekiem. Dzisiaj na racławickiej ziemi nasze myśli biegną ku tym, którzy przed wiekami stanęli tutaj w obronie ojczyzny. Nie walczyli dla własnej chwały. Walczyli, aby przyszłe pokolenia mogły żyć w wolnej Polsce. My również jesteśmy wezwani do walki. Nie z bronią w ręku, lecz z tym wszystkim, co niszczy naszą ojczyznę i człowieka. Z egoizmem, obojętnością, kłamstwem i nienawiścią.
1: Święty Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny wołał: Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. To wołanie nie straciło nic ze swojej aktualności. Dlatego potrzeba dziś odnowy serc Polek i Polaków. Potrzeba odnowy życia rodzin naszej ojczyzny. Potrzeba odnowy sumień. Potrzeba ludzi, którzy nie będą pytać tylko, co Polska może zrobić dla mnie, ale przede wszystkim, co ja mogę uczynić dla Polski, którą Bóg powierzył mojej odpowiedzialności. Dlatego miłość do ojczyzny to codzienna uczciwość, sumiennie wykonywana praca, troska o rodzinę, wychowanie dzieci do wiary i odpowiedzialności, szacunek dla starszych, przebaczenie zamiast nienawiści, odwaga stawania po stronie prawdy, nawet wtedy, gdy jest to trudne.

0: Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński mówił: kocham ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej. Prymas Tysiąclecia uczył, że prawdziwy patriotyzm rodzi się z wiary. Naród, który pamięta o Bogu i Matce Najświętszej, potrafi podnosić się z największych upadków. Dlatego prośmy dzisiaj, abyśmy nie zmarnowali duchowego dziedzictwa naszych przodków, abyśmy nie zagubili wiary, która przez wieki dawała Polakom siłę w chwilach niewoli, prześladowań i wojen. Prymas Tysiąclecia przypominał także: naród jest rodziną rodzin. Dlatego prośmy, abyśmy w naszych rodzinach uczyli się przebaczenia i wzajemnego szacunku. Abyśmy jako pielgrzymi, którzy jesteśmy posłani, potrafili odbudowywać jedność naszej ojczyzny nie przez spory, ale przez świadectwo naszego życia.
1: Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko nie nosił broni. Jego orężem była Ewangelia. Powtarzał słowa świętego Pawła: zło dobrem zwyciężaj. Przypominał także: człowiek zachowuje swoją godność, gdy pozostaje wierny prawdzie. Te słowa są programem życia chrześcijanina i pozostają niezwykle aktualne. Ojczyzna potrzebuje ludzi, którzy nie będą odpowiadać złem na zło, nienawiścią na nienawiść, pogardą na pogardę, kłamstwem na kłamstwo. Potrzebuje ludzi przebaczenia, potrzebuje ludzi modlitwy, potrzebuje ludzi sumienia, potrzebuje świętych. Dlatego pytajmy dziś samych siebie: czy jestem uczciwy? Czy modlę się za Polskę? Czy troszczę się o dobro wspólne? Czy uczę młodych miłości do Boga i Ojczyzny? Czy moje słowa budują jedność? Czy potrafię przebaczać?

0: imię Boga, który jest Panem życia i śmierci. W imię Chrystusa, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie otworzył nam bramy życia wiecznego. W imię Matki Najświętszej, Bogu Rodzicy Dziewicy, Królowej Polski. W imię świętych patronów naszej Ojczyzny. Stajemy na racławickiej ziemi, aby modlitwą ogarnąć wszystkich synów i córki naszej Ojczyzny, którzy na przestrzeni dziejów oddali swoje życie za Boga, za wolność i za godność człowieka. Niech nasza pamięć będzie dziękczynieniem, niech będzie modlitwą, niech będzie zobowiązaniem.
1: Do bohaterów bitwy pod Racławicami, do Tadeusza Kościuszki, Bartosza Głowackiego oraz wszystkich kosynierzów, którzy dali świadectwo odwagi i umiłowania wolności, stańcie do apelu.
2: Do wszystkich, którzy w czasach zaborów bronili polskiej wiary, języka i kultury, do uczestników powstań narodowych, którzy nie utracili nadziei na wolną Polskę, stańcie do apelu.
3: Do świętych i błogosławionych, którzy uczyli nas miłości Boga i Ojczyzny, do kapłanów, sióstr zakonnych i świeckich, którzy oddali życie za Ewangelię, stańcie do apelu.
4: Do żołnierzy Wojska Polskiego, którzy bronili granic naszej Ojczyzny, do obrońców Lwowa, Westerplatte, Helu i wszystkich pól bitewnych, stańcie do apelu.
1: Do ofiar II wojny światowej, więźniów obozów koncentracyjnych, zesłańców Sybiru, pomordowanych w Katyniu, ofiar niemieckiego i sowieckiego terroru, stańcie do apelu.
2: Do żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych oraz wszystkich formacji niepodległościowych, które walczyły o wolność Polski, stańcie do apelu.
3: Do powstańców warszawskich, którzy przez 63 dni bronili honoru narodu i dali świadectwo miłości silniejszej niż śmierć, stańcie do apelu.
4: Do żołnierzy niezłomnych, którzy po zakończeniu wojny nie wyrzekli się marzenia o wolnej Polsce i pozostali wierni złożonej przysiędze, stańcie do apelu.
1: Do robotników Poznania, Wybrzeża, Radomia, Ursusa i Lubina. Do wszystkich, którzy pokojowo upominali się o prawdę, godność i wolność. Stańcie do apelu.
2: Do błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i wszystkich kapłanów wiernych Ewangelii, którzy cierpieli prześladowanie za głoszenie prawdy. Stańcie do apelu.
3: Do wszystkich matek i ojców, którzy wychowali kolejne pokolenia Polaków w wierze, miłości do Boga i Ojczyzny, do nauczycieli, wychowawców i społeczników, wiernie służących narodowi. Stańcie do apelu.
4: Do pielgrzymów tarnowskich, którzy przez dziesięciolecia zdążali na Jasną Górę, a dziś są już w domu Ojca. Stańcie do apelu.
5: Stańcie do apelu.
0: Niech przed Bogiem staną również ci, których imion nie znamy. Bezimienni bohaterowie, zapomniani, spoczywający na wojennych cmentarzach. Ci, których grobów nie odnaleziono. Ci, którzy oddali życie za bliźnich. Za nich wszystkich wołamy. Stańcie do apelu. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Boże, Ojcze wszystkich narodów, dziękujemy Ci za dar naszej Ojczyzny. Dziękujemy za jej historię, za świętych i bohaterów, za ludzi wiernych sumieniu, za tych, którzy bronili wolności, za tych, którzy przekazali nam wiarę. Nie pozwól nam zmarnować tego dziedzictwa. Uczyń nas pokoleniem, które będzie budowało Polskę na fundamencie Ewangelii, prawdy, uczciwości, solidarności i wzajemnego szacunku. Niech Maryja, Królowa Polski, prowadzi nas do Chrystusa. Niech święty Jan Paweł II uczy nas wymagania od siebie. Niech błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński uczy nas odpowiedzialnej miłości do ojczyzny. Niech błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko uczy nas zwyciężać zło dobrem. A my, jako pielgrzymi posłani, nieśmy światu i naszej ojczyźnie nadzieję, która rodzi się z wiary. Amen.

0: Ojczyzna staje się silna wtedy, gdy jej synowie i córki odpowiadają na Boże zaproszenie i żyją Ewangelią na co dzień, w rodzinie, w pracy, w życiu społecznym. W dniu dzisiejszym, podczas naszego pielgrzymowania, zatrzymujemy się na to piękne nabożeństwo patriotyczne i mszę świętą. Pragniemy powierzyć Bogu całą Polskę i rodaków w kraju i za granicami. Rano w sanktuarium Matki Bożej w Zielenicach, a teraz w parku w Racławicach, w tych miejscach jakże ważnych dla naszej historii, tożsamości narodowej. Prosimy, aby dobry Bóg umacniał w nas wszystkich miłość do Ojczyzny, odpowiedzialność za jej przyszłość oraz jedność serc i sumień. A serce Boga jest otwarte dla każdego. Dziś Ewangelia opowiada o zaproszonych na ucztę i przypomina, że On wciąż szuka człowieka. Niestety wielu lekceważy to zaproszenie na mszę świętą, w niedzielę, w święta, na modlitwę, do życia sakramentalnego. Ale Bóg nie przestaje kochać, dalej szuka i tęskni. W kontekście modlitwy za Polskę możemy także usłyszeć w Ewangelii wezwanie do odpowiedzialności za dar wiary i wolności. Dziś patriotyzm ma wiele twarzy. Nie zawsze nosi mundur. Czasem ma twarz matki, która uczy dziecko modlitwy. Czasem ma twarz strażaka, który ratuje ludzi, twarz nauczyciela, który uczy prawdy, twarz młodych, pomagających starszym. Bracia i siostry, pielgrzymi, czcigodni radiosłuchacze, módlmy się gorliwie, abyśmy nie zmarnowali Bożego zaproszenia, ale z wdzięcznością i z radością zajęli to miejsce przy Nim na uczcie, jako ludzie odpowiedzialni za naszą Ojczyznę. Wołajmy z głębi naszych serc: Boże, błogosław Polsce. Rozpoczynamy wspólną Eucharystię w tej intencji, a naszej modlitwie przewodniczy ksiądz biskup Stanisław Salaterski, którego witamy, pozdrawiamy i prosimy o błogosławieństwo i posłanie nas na dalszą drogę.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. W Eucharystii, która jest wielkim dziękczynieniem, dziękujemy Panu Bogu za naszych przodków, za tych, którzy życiem, pracą, modlitwą, walką sprawili, że żyjemy w wolnej Ojczyźnie. Szacunkiem, pamięcią i modlitwą dopełniamy ich dzieła, prosząc także dla nich o wieczne zbawienie. I modlimy się, abyśmy, podejmując tak szlachetne i drogocenne dziedzictwo, nie zmarnowali go, ale rozwinęli, przekazali pokoleniom, które po nas będą żyć na tej świętej, pięknej ziemi. Abyśmy te wszystkie intencje przedstawili Bogu z czystym sercem,

Boże, Ty rządzisz całym światem, przyjmij łaskawie prośby, które zanosimy za naszą ojczyznę. Niech dzięki mądrości rządzących i uczciwości obywateli panuje zgoda i sprawiedliwość, abyśmy żyli w pokoju i dobrobycie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan. Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone jest przez was pośród nich i poznają ludy, że ja jestem Pan, gdy okaże się świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych zbożków. I dam wam serca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Oto słowo Boże.

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły, tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i poszli, jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemniał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.

Serdeczne księże biskupie, gotowe poczty, harmonio, Chopina i Moniuszki, siostry i bracia z bąblami, stojący, siedzący i ci, których już powaliło Słowo Boże albo co innego. Trzy słowa i jedna anegdota. Pierwsze słowo to jest lekceważyć. Zlekceważyli. Zlekceważyli ucztę, zlekceważyli króla, zlekceważyli królestwo. Ciekawe, że w czwartym przykazaniu nie ma mowy o posłuszeństwie. Bądź posłuszny ojcu i matce. Czci ojca i matkę swoją. I tak zawsze mi się wydawało, czy ja czczę ojca, czy ja czczę matkę, o co w tym wszystkim chodzi. Tam jest takie hebrajskie słowo kabbet, kabbet, które pochodzi od czasownika kawat, czyli być ciężkim, być ciężkim. A jak jest coś ciężkie po hebrajsku, zresztą nie tylko po hebrajsku, to też jest wartościowe, nie? Jak idziesz do sklepu i jest kilo mięsa, no to jest bardziej wartościowe niż pół kilo mięsa. A dwa kila mięsa jest jeszcze bardziej wartościowe. Stąd na przykład w starożytności, im ktoś był grubszy, to był bardziej wartościowy, nie? Jak moja bratowa pierwszy raz przyszła do domu, moja babcia, jeszcze takie myślenie, moja babcia, mówię, tucznikowe, patrzy na nią, mówi, no fajne, ale za chuda, nie? Więc generalnie wartość zależała od wagi, od wagi. Więc w tym przykazaniu chodzi o to, żeby dowartościować, robić wszystko, żeby ktoś był ciężki. Dlaczego? Bo to nie jest przykazanie dla dzieci. Bóg nie musi się objawiać, żeby dzieci słuchały rodziców. Do tego nie trzeba objawienia. To jest normalne. To jest przykazanie dla dorosłych mężczyzn, którzy odchodzą z domu. Jak oni mają traktować rodziców? Rodzice mają spadek wartości, czują się już niepotrzebni. Dla kogo ja teraz żyję, po co to robię? No i nasi rodzice, jak my się dojrzewamy, mają takie poczucie spadku wartości i naszym zadaniem jest co robić, jest ich dowartościować, wszystko robić, żeby oni mieli ciężko, żeby byli ciężcy na naszej wadze życia. I w języku polskim nie ma takiego czasownika, ale za to jest genialne przeciwieństwo tego czasownika, to znaczy lekceważyć, że sobie lekceważysz rodziców, lekceważysz sobie to czy tamto. Chodzi o to, żeby ciężko ważyć. Przez rzecz z kropką ciężko ważyć. Nieraz mamie mówiłem, że tylko niepełnosprawne dzieci muszą słuchać rodziców do końca życia. Natomiast ja cię nie będę słuchał, bo ja już jestem dorosły. Natomiast moim zadaniem jest wszystko robić, żeby ci pokazać, że cię kocham, że jesteś dla mnie ważna, że jesteś wartościowa. I to przykazanie, które jest, odnosi się do rodziców, również odnosi się do ojczyzny. Do ojczyzny, żebyśmy sobie nie lekceważyli Polski, żebyśmy sobie nie lekceważyli ojczyzny. Ojczyzna to jest moja matka, mówił Jan Paweł II. To jest moja matka. To są moi bracia i siostry. Pamiętacie, jak prawie krzyczał w Kaliszu? Ojczyzna to jest moja matka. I kiedy Pan Bóg mówi, żeby czcić ojca i matkę swoją, to w tym przykazaniu również jest to, żebyśmy czcili, żebyśmy nie lekceważyli sobie naszej ojczyzny. Bóg nie powiedział, żebyśmy wszystkich kochali na świecie. Najważniejsze przykazanie to nie jest miłuj wszystkich ludzi, nie? Bo łatwo jest kochać kogoś w Japonii, jak go nie spotkałeś, ale miłuj bliźniego swego. Miłuj bliźniego, ten, który jest bliski. Czasem to jest Samarytanin, który jest na twojej drodze, czasem to jest Ukrainiec, czasem to jest Żyd, czasem to jest Rosjanin, Niemiec, czasem najczęściej to jest twój sąsiad. Twoją sąsiadem, twoim bliźnim jest Polska, to jest twój kraj. Żeby sobie nie lekceważyć, żeby nie myśleć kategoriami, a my jesteśmy katolicy, to my myślimy tylko o Panu Bogu. My jesteśmy chrześcijanie, to my myślimy tylko o Ojczyźnie Niebieskiej. Nie, to jest nasz bliźni, to jest nasza siostra, to jest nasz brat, to jest nasza matka, to jest nasze przykazanie miłości. Jestem powołany jako chrześcijanin, jako katolik, jako ksiądz, jako człowiek, jestem powołany do tego, żeby kochać ojczyznę moją. Moją ojczyznę, żeby ona była tak bliska jak słowo Polska, jak słowo Kościół, jak słowo mama, jak słowo dziecko, jak słowo miłość. To jest moja ojczyzna. Nie? I nie wiem, jak to opowiedzieć, bo myślę, że każdy z nas ma takie struny serca, że czujecie, że to jest to, że to jest to. Że tego się nie da lekceważyć, że to jest taki świat, że Polska to jest coś więcej niż rząd. Polska to jest coś więcej niż Polacy. Polska to jest taka rzeczywistość, która, nie wiem, jak słyszysz słowo Chopin, słyszysz Moniuszko, słyszysz Kopernik, Marii Curie Skłodowska, słyszysz Piastowi, Jagiellonowie, słyszysz AK, powstańcy, powstanie warszawskie. To wszystko gdzieś gra w twojej duszy, nie gra w twojej duszy. Widzisz tego Matejkę, mówisz, to rzeczywiście gra. Widzisz te przepiękne krajobrazy, mówisz, to jest po prostu mój dom. A kiedy ucho usłyszy słowa Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie.
czy do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie, to mówisz, no to gdzieś, to jest moje, to jest moje. Zamknijcie drzwi od kaplicy, stańcie dookoła trumny, żadnej lampy, żadnej świcy, w okna zawieście całuny. Niech księżycowa strasność blada z strumieniami tu nie wpada, tylko żwawo, tylko śmiało. Jak kazałeś, tak się stało. To jest moje, nazywam się milion, bo kocham i cierpię za miliony. Nazywam się milion, lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświatę kaganiec, a kiedy trzeba na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. I ta Maria Konopnicka, która w usta Matki Bożej włoży słowa: nigdym ja Ciebie, ludu, nie rzuciła, nigdym Ci mego nie odjęła lica, jam po dawnemu moc Twoja i siła Boga Rodzica. Każdy z nas jest inny, każdy z nas jest na co innego wyczulony, jeden na muzykę, drugi na poezję, trzeci na historię, czwarty na jakieś czyny, ale nie lekceważmy sobie, bo to jest to jest jakaś taka tożsamość, wartość, to jest mój dom. Nie zapomnę tej dziewczyny z Dębna, którą jechałem kiedyś autobusem z Nowego Targu do rodziny mizernej. Ona mówi: proszę księdza, raz w życiu nie byłam na Wielkanoc po prostu w Polsce. No tak przepłakałam, ja nie mogę. Nawet gdyby mi dali pieniądze, ja nie mogę. Ja muszę być tutaj. Ja muszę brać udział w tych świętach. Ja muszę brać udział w tych tradycjach, bo to jest moje, bo to jest mój dom. Nie lekceważmy sobie Polski. Nie lekceważmy sobie miłości do ojczyzny. Drugie słowo to jest strój weselny. No nie miał stroju weselnego. No generalnie, znowu Pan Bóg nam, mamy takie ciężkie czytania teraz, że Pan Bóg nam się tak jawi, jak ten gospodarz, że no do stroju się doczepił. No a z drugiej strony czujemy blusa, no zaprosiłeś na wesele, przyszedł w gumiakach. No mógłby się jednak troszkę ubrać, nie? Że jednak są jakieś takie po prostu konwenanse. Nie wiemy, o co chodzi. Już od starożytności mówimy, to może łaska uświęcająca. Nie wystarczy być zaproszonym, trzeba być w łasce. I tak mówimy o Komunii Świętej. Niektórzy mówią, że ta szata to jest znak miłości, że Bóg cię kocha, ale trzeba na tę miłość odpowiedzieć miłością. Niektórzy mówią, że to jest po prostu, że to jest jakiś uczynek, że trzeba jakiekolwiek uczynki zrobić. Do końca nie wiemy, o co chodzi. Ale chyba każdy z nas czuje coś takiego, że bardzo wiele dał ci gospodarz. Bardzo wiele dostałeś w tym królestwie. I jesteś zaproszony na ucztę, chociaż nie byłeś godzin, ale coś musisz zrobić ze swojej strony. I to nie chodzi o to, że łaska nie jest darmowa, ale chodzi o to, że w relacji zawsze musi być wzajemność. Tam, gdzie jest miłość, jest wzajemność. Bo przecież nawet w piekle są ci, którzy są kochani. A dlaczego cierpią? Bo nie ma w nich wzajemności. I ta szata jest jakimś symbolem wzajemności. Ojczyzna cię kocha, ojczyzna cię wychowała, ojczyzna nauczyła cię języka, nauczyła cię inteligencji, wychowała cię, wykształciła, przygotowała cię do życia, że możesz być na całym świecie, w takim czy w innym kraju. To ci dała Polska, twoja ojczyzna. I gdzie twoja szata? Jaka jest twoja wzajemność? Co takiego możesz zrobić dla Polski? To, co było pięknie powiedziane, nie mów, co ona zrobi dla ciebie, bo już wiele zrobiła, ale co ty możesz? I tu naprawdę nie każdy z nas pomyśli o tej swojej szacie, nie? Bo możesz oczywiście odlecieć za granicę, z kraju wyjechać przed wojną, wywieszać ubrania, nigdy flagi, wybierać omijanie wyborów, nie krytykować opozycji rządu, kibicować niebiało-czerwonym, nie podpisywać petycji, łukiem omijać demonstracje nasze, wasze, niczyje, nijakie, zachwalać to, co polskie, siedzieć cicho, żyć prawie dla siebie, z sercem z kamienia wyciszać mazurka, wstydzić się kraju i rodaków. Możesz wszystko, jesteś człowiekiem, jesteś wolny, ale proszę o jedno, nie mów, że kochasz twój dom. To jest twój dom i ta miłość musi być jakoś konkretna, nie? Jak pisała nasza noblistka, bez tej miłości można żyć, mieć serce suche jak orzeszek malutki, los na parskiem pić, z dala od zgryzot i pocieszeń. Można, ale nie można owocować. I chcemy dzisiaj, w czasie tej stacji, w czasie tego dnia sobie powiedzieć: ja chcę zrobić coś dla ojczyzny. Może to być modlitwa, naprawdę. Może to być jakiś zespół muzyczny. Może to być, zacznij płacić normalnie podatki. Może to być traktowanie innych, ale cokolwiek, żebyśmy sobie powiedzieli: nie, ja chcę coś dla tej ojczyzny zrobić. A może to jest coś więcej?
Roberto Benigni, włoski znany aktor, zwłaszcza z takiego filmu jak La Vita è Bella, Życie jest piękne. Kiedyś go zaprosili, jak rząd włoski chciał zmienić jeden z artykułów konstytucji, zaprosili go na taką przemowę, trudno nazwać konferencją, ale taka kilkuminutowa przemowa, gdzie on wszystkich przekonywał, że polityka jest bardzo ważna. I nie można się nie interesować polityką. Mówi, jak można nie interesować się tym, czego się będą uczyły wasze dzieci w szkole? Jak można nie interesować się tym, jak będzie wyglądała służba zdrowia? Jak można nie interesować tym, jak będzie wyglądał twój kraj? To jest twój dom. Jak można nie interesować się domem? My nieraz mamy, polityka. Ale może to jest taki czas, żeby sobie powiedzieć, tu w Racławicach chcę odkryć moje miejsce w Polsce, nie? Moje miejsce szczególne dla Polski. Przecież wszyscy wiemy, że w historii naszej ojczyzny prawie zawsze na ojczyznę wpływało 5% Polaków, 4% Polaków. Nawet w największej batalii wrześniowej, w kampanii wrześniowej w 1939 roku brało udział 1 000 000 żołnierzy, a gdzie było 25 milionów? Nie wszyscy pójdziemy na wojnę, nie wszyscy weźmiemy zakosy. Wielu będzie jak moi pradziadkowie, będą orać po prostu, doić krowę, dawać siano i płacić podatki różnym ludziom. Nie wszyscy będą bezpośrednio jakoś zaangażowani, ale może ty będziesz. Może ty będziesz należał do tej elity, do tych 5%, 4, 3%, tych ludzi, którzy mówią, ja chcę wziąć w swoje ręce losy mojej ojczyzny, bo to jest moje powołanie, bo to jest moja misja. Może tu w Racławicach narodzi się w tobie Polak, który całe życie poświęci Polsce. Nie, czemu nie? Czemu nie? To też jest piękna miłość. I dzięki temu, że ludzie poświęcili życie, a nawet śmierć, to dzięki temu dzisiaj możemy tu stać i ja mogę do was mówić po polsku. Po polsku, a nie auf polnisch. I trzecie słowo to jest stworzyć. Stworzyć. Słyszeliśmy w psalmie: stwórz, Boże, we mnie serce czyste. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. W języku hebrajskim jest tam słowo bara. Bardzo ciekawy czasownik, bo on występuje 40 parę razy w Biblii, ale występuje tylko wtedy, kiedy Bóg coś robi, Bóg działa. Bóg jest podmiotem czynności bara. Czyli człowiek nigdy nie jest w stanie bara, człowiek nigdy nie jest w stanie stwarzać, tylko Pan Bóg może stwarzać. Człowiek może asa, może robić, może tworzyć. I w języku polskim mamy ten świetny po prostu niuans, że mówimy stworzyć i tworzyć. Bóg stwarza, my tylko po prostu tworzymy. Ale dlaczego to słowo jest ważne? Bo zarówno w pierwszym czytaniu, jak i w psalmie, to jest wielka prośba o to, żeby Pan Bóg stworzył we mnie serce. Żeby zabrał to serce z kamienia, a dał mi serce z ciała. Co to znaczy, że stworzył? Że to on ma zrobić, nie ja. Nie ja mam podliftować serce. Nie ja mam naprawić serce. Nie ja mam coś zmienić, bo tego się nie da zmienić. Są takie samochody, których się już nie da naprawić. Trzeba to po prostu do kasacji. Moje serce jest już do kasacji. Więc proszę Pana Boga, daj mi nowe serce. Stwórz, Boże, we mnie nowe serce. A jeszcze jak weźmiemy pod uwagę, że serce w Biblii jest organem myślenia, podejmowania decyzji, zastanowienia się, można by nawet lepiej przetłumaczyć mózg, to tak w takim języku potocznym można by powiedzieć, Panie Boże, wymień mi rozum na nowy, albo wymień mi mózg na nowy, bo z tym starym to ja nawet do Częstochowy nie dojdę. Wymień mi mózg, ja potrzebuję wymiany. I to jest ten trzeci element bardzo ważny w miłości ojczyzny, że są takie momenty w miłości ojczyzny, że ja muszę liczyć tylko na Pana Boga, że ja wołam do Pana Boga, że ja wołam do Pana Boga. Cud nad Wisłą, a 79 rok, kiedy Jan Paweł II wołał na Placu Zwycięstwa w Warszawie, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Jak on to powtarzał, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. To naprawdę nie wierzycie, że to nie zadziałało? Ja głęboko jestem wierzący w to, że te słowa Polaka, papieża Polaka, że ta modlitwa, że to wzywanie ducha w tym momencie stworzyło nowe serce i nowego ducha. I są takie momenty, że musimy wołać do Pana Boga, bo sami sobie nie poradzimy. Nie poradzimy sobie sami również tutaj nad Wisłą, nie poradzimy sobie sami, żeby się pogodzić też narodowo, nie poradzimy sobie sami, potrzebujemy Boga, dlatego Go wzywamy. Nie bójmy się, nie wstydźmy się. Przecież On jest naszym Ojcem. A Ojciec jest też po to, żeby Go po prostu wołać. Stwórz we mnie nowe serce.
Anegdota, rok 2002. Jestem drugi rok na studiach w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Mieszkam w Kolegium Polskim. Jest zwyczaj, że księża na święta jadą na parafie różne spowiadać. Ja się zgłosiłem na Sycylię, parafia Spadafora. A znam język, tak jak znam, wiecie, jak po roku to się za dużo nie zna. Dzwoni proboszcz tej parafii, żeby się ze mną umówić, no, jak mi odebrać ze stacji kolejowej. No i ja mówię, padre, nie ma problemu, non c'è problema, ja jestem blondyn. No i poza tym będę ubrany, to znaczy powiedziałem prosto, będę miał ze sobą i zamiast powiedzieć coletto, koloratkę, powiedziałem coltello, czyli nóż. A on tak przez telefon, ma che coltello, a co za nóż? A ja mówię, no ma normale, normalny, nie? A on mówi, ma molto strano, że to jest dziwne. Ja mówię, lo so che strano, ja wiem, że to jest dziwne. In Italia, we Włoszech to dziwne. Ma in Polonia, ale w Polsce oni prete, każdy ksiądz. Porta il suo coltello, nosi ten. A on mówi, byłeś w Polsce? Nie, no to widzisz. A czy będziesz się mnie wstydził? Mówi, no nie, no nie będę się, ale mi się wydaje, że dziwne. Spoko, nie przejmuj się, damy radę. Skończyliśmy rozmowę. Ja sobie myślę, no słyszałem, że na Sycylii nie ma obuczyn, ale żeby gość nie wiedział, co to jest koloratka, gdzie ja w ogóle jadę. A on mi potem opowiada, no słyszałem, że Polska to jest taki daleki kraj, ale żeby oni tak z nożami jeździli, to... Także pięknie jest poznawać obce języki, pięknie spotykać się z różnymi kulturami. Ale fajnie, jak po prostu tak można sobie pogadać po polsku, po naszemu. Jak człowiek walnie po prostu w drzwi, to wie, jak powiedzieć w języku polskim o jacie.

0: Stoimy we wspólnej modlitwie, przedstawmy Bogu wszystkie intencje, które nas tu gromadzą.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby prowadzony przez Ducha Świętego wiernie głosił Ewangelię we współczesnym świecie. Ciebie prosimy,
2: wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za papieża, biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane oraz wszystkich pasterzy Kościoła, aby Chrystus obdarzał ich mądrością i odwagą, a ich posługa przynosiła obfite owoce dla dobra całego ludu Bożego. Ciebie prosimy,
2: wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za wszystkich sprawujących władzę w naszej Ojczyźnie, aby kierowali się odpowiedzialnością, prawdą i troską o dobro wspólne, a w swoich decyzjach zawsze mieli na względzie dobro każdego obywatela i pomyślność naszej Ojczyzny. Ciebie prosimy,
2: wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za naszą Ojczyznę, Polskę, aby Bóg zachował ją w pokoju, chronił jej granice, błogosławił jej mieszkańcom i pozwolił wszystkim Polakom budować przyszłość opartą na prawdzie, sprawiedliwości, wzajemnym szacunku i chrześcijańskich wartościach. Ciebie prosimy,
2: wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za wszystkich obywateli naszej Ojczyzny, za rodziny, dzieci i młodzież, ludzi starszych, chorych, samotnych, ubogich, bezrobotnych i tych, którzy zmagają się z codziennymi trudnościami, aby Bóg otaczał ich swoją opieką i wzbudzał w sercach Polaków wzajemną życzliwość, solidarność i gotowość do niesienia pomocy. Ciebie prosimy,
2: wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, którzy odeszli od nas, za zmarłych pielgrzymów pieszej pielgrzymki tarnowskiej oraz za wszystkich poległych i pomordowanych w obronie Ojczyzny, aby Bóg miłosierny przyjął ich do swojego królestwa i obdarzył wiecznym pokojem. Ciebie prosimy,
2: wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas, pielgrzymów zgromadzonych na tej Eucharystii, aby trud pielgrzymiej drogi, modlitwa, wyrzeczenia i wspólnota wiary prowadziły nas do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, umacniały nasze rodziny i pomagały nam być wiernymi świadkami Ewangelii w codziennym życiu. Ciebie prosimy,
2: wysłuchaj nas, Panie.
0: Boże nasz Ojcze, Ty znasz pragnienia naszych serc i widzisz trud naszego pielgrzymowania. Przyjmij nasze modlitwy, które z wiarą zanosimy przed Twój tron w niebie przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Przyjmij, o Najświętszy Panie, tę ofiarę chleba wina, co się wkrótce ciałem stanie i krwią świętą Twego Syna. Śpiewając tę pieśń ze strony 27, w czasie przygotowania ołtarza, pomyślmy raz jeszcze o naszych intencjach, z którymi stajemy do ołtarza Jezusa Chrystusa i złóżmy je na ołtarz.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, składamy Ci sakramentalną ofiarę jedności i pokoju, obchodząc wspomnienie świętego Bernarda Opata, który słowem i czynem zabiegał o pokój i ład w Twoim Kościele, przez Chrystusa

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Janem, obecnym wśród nas biskupem Stanisławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o poległych w obronie Ojczyzny i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Bernardem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażmy sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Rozpoczyna się obrzęd Komunii Świętej. Kapłani proszeni są, aby wchodzić na ołtarz z prawej strony, a schodzić z ołtarza po Komunii Świętej z lewej strony i udzielać Komunii Świętej na placu, zaczynając od końca w stronę ołtarza. Prosimy zrobić szerokie przejście na wprost do ołtarza oraz po skosie trzy alejki. Niskoglutenowa komunia dla osób uczulonych będzie przy namiocie scholi.
1: A my, oczekując na Komunię Świętą, włączmy się w śpiew pieśni Pan stąpił z nieba pod postacią chleba, strona 23.

Z wiarą, z miłością i wielką ufnością oczekujemy na przyjście Pana Jezusa do naszych serc. Oczekując, śpiewajmy: Jezu, ufam Tobie. Ci, którzy jeszcze Komunii Świętej nie przyjęli, bardzo prosimy, aby stali i czekali w swoich miejscach, kapłani podejdą. Dzięki temu będziemy widzieć, gdzie jeszcze komunia nie została rozdana. Jezu, ufam Tobie. Śpiewajmy wszyscy.

Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Ciebie. Dlatego, Jezu, chcę Cię uwielbiać, mając Cię już w swoim sercu, ciesząc się Komunią Świętą. Chcielibyśmy teraz wyśpiewać tę radość. Wielbić Pana chcę radosną, śpiewać pieśni. Znamy ten kanon wszyscy, więc włączmy się. Niech to będzie takie nasze wspólne, piękne uwielbienie.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, spraw niech nas uświęci sakrament przyjęty w dzień świętego Bernarda, abyśmy żyjąc według Jego przykładu i pouczeń zostali ogarnięci miłością wcielonego Słowa Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.
1: Amen. Słowo pozdrowienia do pielgrzymów skieruje ksiądz proboszcz Krzysztof.
2: Tak, do pielgrzymów i tych, którzy idą na nogach, tych, którzy pomagają pielgrzymom i tych, którzy do nich głoszą Słowo Boże. Wszystkich was, bracia, noszę w sercu, jako też stary pielgrzym, chociaż obecnie mniej chodzący na pielgrzymkę, ale więcej po górach. Pamiętam, jak mój ojciec pierwszy raz zaprowadził mnie na Jasną Górę. Chcecie wiedzieć jak? No, uczyłem się jako młody chłopiec jeszcze przed szkołą wymawiać pewne nie samogłoski, tylko spółgłoski, bo nie wszystkiego umiałem mówić. No i pojechałem do logopedy z ojcem do Częstochowy. A że czekaliśmy troszkę w kolejce, no to ojciec mówi, pójdziemy na spacer. No idziemy pod górę, a tu przed nami po ciemku już tam liche światło, jakieś mury wyrosły. No i dotknęliśmy tych murów i to była moja pierwsza pielgrzymka. Także cieszę się, że wśród nas jesteście i wy pielgrzymi obarczeni trudem takim bezpośrednim i tym trudem, który my parafianie wchodzimy też. Cieszę się i pozdrawiam tych, którzy wam przygotowali grochówkę. Mam nadzieję, że wszystkim starczy chętnym. Chciałem przeprosić świętą Kingę za to, że nie mogłem być 24 u niej w sanktuarium. A to dlatego, że byli pielgrzymi rowerowi u mnie też z Nowego Sącza, z okolic. Także proszę o wybaczenie. I pozdrawiam też tych rowerowych pielgrzymów, wśród których jest tutaj ksiądz Marek. Dobrze mówię? Marek, dobrze zapamiętałem. Także wasza grupa największa jest jako czwarta, która nawiedza Racławice, plebanie, chociaż wy bezpośrednio plebanie nie nawiedzacie, ale tam jak będziecie szli 500 metrów troszkę dalej, to pomachajcie trochę w stronę plebanii. Tak, patrząc na jedną z sióstr, widziałem jak ładnie stuka rytm, nie? Tak, tak. I tak sobie myślę, skąd to się wzięło? A to stąd, że po prostu miałem dzisiaj taki sen. Nie szedłem w marszu jak wojacy, ale tak właśnie stupałem przednią częścią stopy i tak mi się to wystukało. Też patrzę dzisiaj na pięknie grających, też ich pozdrawiam. No chyba tyle, nie? Bo szkoda waszych czasu. Bóg zapłać za obecność.
1: Bardzo dziękujemy księdzu proboszczowi i pragniemy wręczyć prezent od pielgrzymów, to jest kompas, żeby chodząc na turbacz po górach i tupiąc po swojej gospodarce zawsze miał ku temu siły i żeby myślał o tym celu, który wskazuje kompas. Ku niebu, Bóg zapłać.
2: Dziękuję.
1: Nasze pielgrzymowanie jest możliwe dzięki temu, że na naszej drodze Pan Bóg stawia wielu ludzi dobrej woli z otwartymi sercami i drzwiami swoich domów. Na ręce wójta, pana Janusza Kozioła, pragniemy złożyć podziękowanie za możliwość korzystania z tego pięknego parku, że gościmy w Racławicach i za wszystkie otwarte serca składamy serdeczne Bóg zapłać i chcemy wręczyć panu wójtowi miód z opoki, papieski miód, bo my się karmimy Słowem Bożym, które nas umacnia i jest w naszych sercach słodkie jak miód. I wszystkich chętnych pozostałych pielgrzymów, uczestników też zapraszam po miód do samochodu dyrektora. Tam jeszcze tego miodu jest dużo. Osłodzicie sobie życie w dniu dzisiejszym. Pragnę przekazać kilka ważnych informacji. Proboszcz z Iwkowej zaprasza parafian z Iwkowej, grupę numer 5. Za ołtarzem czeka z niespodzianką, aby się posilić. Ksiądz Paweł Bobrowski również przywiózł 300 litrów grochówki. Też zaprasza wszystkich chętnych. Wszystkim gospodarzom za przygotowanie grochówki w tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy. Słowo, informacje o tym, że można wiele cennych rzeczy nabyć na pielgrzymce, chcę powiedzieć dyrektor Biblosu, który właśnie zmierza w stronę mikrofonu, a że nogi ma długie, to będzie tu moment.
3: Kochani pielgrzymi, podczas naszej pielgrzymki za nami jeżdżą samochody Biblosu i serdecznie zapraszam do tego, żeby się zakręcić koło Biblosu. Można tam kupić dobre, jakieś wartościowe upominki po prostu dla naszych gospodarzy. Możemy tam nabyć też jakieś książki, ikony, obrazy, różańce, gadżety, magnesy. No wszystko to, co może nam się przydać jeszcze po drodze, szczególnie też na pogodę i na słoneczną i deszczową można się jeszcze tam zaopatrzeć. Widziałem, że zauważyliśmy, że bardzo się cieszą zainteresowaniem nasze krówki, dlatego żeby wspomóc tych, którzy chcą jeszcze je kupić, albo tych, którzy mają spadki cukru, to serdecznie zapraszam i udzielam dzisiaj dodatkowego rabatu na wszystkie krówki w Biblosie. Zapraszam.
1: Najpierw takie informacje jeszcze porządkowe, a potem ciąg dalszy podziękowań i informacje o niespodziankach. Kochani, wychodzimy z Racławic o godzinie 13. Bardzo proszę, żeby samochody ciężarowe wyjechały, zanim wyruszą grupy. Proszę dbać o bezpieczeństwo. Ciągle powtarzamy, że jest to priorytet. Dziękujemy za segregowanie śmieci i zbieranie po sobie wszystkich butelek. To jest bardzo budujące, że każdy plac, gdzie pielgrzymka miała postój, sprawdzam dokładnie i jest idealnie. No bo wiadomo, zbieramy na całego kaucję do żółtego. Za śmieci duże i małe worki pozostałe. To już wiemy. Dla najmłodszych pielgrzymów teraz informacja. Każdy Polak zna mały katechizm Bełzy. Kto ty jesteś,

0: miejscu przewidziano wielkie brawa dla grupy siódmej za nabożeństwo patriotyczne. Bardzo dziękujemy prezydentowi Tarnowa i gościom z Urzędu Miasta w Tarnowie za drożdżówki i wodę, które są do odebrania na skraju parku. Bardzo, bardzo dziękujemy. Witamy i pozdrawiamy przedstawicieli Akcji Katolickiej Klubu Dobrze Nastawionych i uczestników mszy świętej za ojczyznę, których w liczbie 150 osób przywiózł dyrektor radia ksiądz Jan. Pozdrawiamy Was. Dziękujemy wszystkim mediom za relacjonowanie, co się dzieje na pielgrzymce, aby duchowi pielgrzymi mogli się z nami łączyć. Wymieniam dzisiaj Synaj TV, RDN Małopolska i Nowy Sącz, Gość Niedzielny i media pielgrzymkowe. Dziękuję za Waszą misję. Wy też jesteście posłani, żeby dotrzeć do innych. Na koniec uświadamiamy sobie, że na to trudne zadanie, o którym dzisiaj mowa, potrzebujemy Bożej pomocy, Bożego błogosławieństwa i posłania nas na dalszą drogę. Dziękując za obecność, za Eucharystię, za pozdrowienie księdzu biskupowi Stanisławowi, który jest z nami. Pragniemy mu wręczyć koloratkę.
1: To dlatego koloratka, że tańsza od noża. Pielgrzymi są posłani, a dzisiaj sobie uświadamiamy, że posłani jesteśmy jako ci, których obdarowały miejsca dzisiejszej Eucharystii, Zielenice, spotkanie z Matką Bożą i Racławice, z bohaterami, którzy walczyli o naszą wolność kiedyś. Modlitwa i konkretny czyn to są konkretne postawy, które każdy z nas i dzisiaj powinien podejmować, jeżeli chce być patriotą, jeżeli chce kochać ojczyznę. Podejmijmy to wyzwanie, to zadanie i tak ubogaceni wsparci wstawiennictwem Matki Najświętszej, świadomością, że swoim życiem spełniamy także jasnogórskie śluby narodów, o których cały czas pamiętamy, wędrujmy dalej do Jasnej Góry, wędrujmy do swoich domów, no i tam dzielmy się tym, co najpiękniejsze Pan Bóg pozwolił na pielgrzymce przeżyć, doświadczyć, ofiarować sobie wzajemnie. A Boże błogosławieństwo niech nas wspiera, chroni od nadmiaru słońca i od deszczu, gdyby się pojawił też. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.

0: I jeszcze jedno ostatnie, bardzo ważne ogłoszenie. W tym roku na pielgrzymkę przygotowaliśmy mapę, bo jesteśmy posłani i musimy się orientować do kogo i do czego. Mapa pokazuje drogę z Tarnowa na Jasną Górę, uwzględnia miejsca, w których mamy mszę świętą, uwzględnia również miejsca tak ważne historycznie jak Racławice. Zachęcam, aby taką mapę sobie nabyć. Jest w samochodzie dyrektora i można ją nabyć na zasadzie wymiany. To znaczy trzeba przynieść jeden wizerunek pierwszego władcy Polski.
1: I stała prośba o pozostanie jeszcze na pieśń, na zakończenie i zaśpiewanie tej pieśni wspólnie. Strona 16. Idźcie, oto posyłam was. Bardzo proszę, aby jeszcze pozostać i włączyć się w śpiew.

mszy świętej dla części, a przewodniczył biskup pomocniczy Stanisław Salaterski, a homilię wygłosił ksiądz doktor habilitowany Wojciech Węgrzyniak, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Słuchajcie, Radia Demo Polska, Jerdenowy Sącz, jest godzina 12:00.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Dużo pacjentek, niski kontrakt. Czy samorządy z Powiśla pomogą utrzymać oddział ginekologii w Dąbrowskim Szpitalu? Członkowie Akcji Katolickiej i Radiowego Klubu Dobrze Nastawionych modlili się w Racławicach w intencji ojczyzny.
2: Tu w Racławicach przy pomniku gromadzimy się, aby modlić się za ojczyznę, ale też dać świadectwo tym, którzy zmierzają na Jasną Górę.
1: Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Potrzeba jest duża, ale ponoszone koszty są większe niż płaci NFZ. Tak funkcjonowanie oddziału ginekologicznego z pakietem onkologicznym w Dąbrowskim Szpitalu podsumowuje wicestarosta powiatu dąbrowskiego Krzysztof Bryk. Gość porannej rozmowy Słowo za Słowo wylicza, że miesięczne prowadzenie oddziału to koszt rzędu 500 tysięcy złotych, przy czym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia opiewa na kwotę około 250 tysięcy. Krzysztof Bryk przyznaje jednocześnie, że oddział jest potrzebny.
3: Średnio przyjmujemy ponad 60 osób miesięcznie na tym oddziale. W poradni przyjmujemy ponad 45 osób tak średnio miesięcznie. To jest spora ilość. Z tego wynika, że jest potrzebny. Natomiast największy problem jest to, że kontrakt, który dostaliśmy właśnie na te zadanie, pokrywa gdzieś w około 50% koszty tego oddziału.
1: Oddział ginekologiczny z pakietem onkologicznym został uruchomiony 1 marca tego roku, po tym jak w szpitalu została wygaszona porodówka. Władze powiatu dąbrowskiego liczą, że na przyszły rok uda się wynegocjować lepszy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rozmowy mają się odbyć końcem tego roku.
4: Z życia Kościoła.
1: Członkowie Akcji Katolickiej i Radiowego Klubu Dobrze Nastawionych przyjechali do Racławic, by modlić się w intencji Polski. Ojczyzna to hasło czwartego dnia na 44. pieszej pielgrzymce tarnowskiej na Jasną Górę. W Racławicach odbyła się msza święta dla części A. Było też nabożeństwo patriotyczne. W tej modlitwie ze sztandarami uczestniczyli działacze Akcji Katolickiej. Mszy świętej przewodniczył biskup Stanisław Salaterski, a w gronie kapłanów koncelebrujących liturgię był także ksiądz Jan Bartoszek, asystent kościelny Akcji Katolickiej.
2: Przyjechało około 150 osób, dwa autokary plus indywidualni pielgrzymi, którzy z różnych stron diecezji na własną rękę również tutaj przybyli. Są to w dużej mierze uczestnicy co miesięcznych mszy świętych za ojczyznę, którzy gromadzą się w kościele świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. Tu w Racławicach przy pomniku gromadzimy się, aby modlić się za ojczyznę, ale też dać świadectwo tym, którzy zmierzają na Jasną Górę, jak ważna jest właśnie ta intencja o pomyślność naszej ojczyźnie, jak ważne jest, aby modlić się o jedność w naszej ojczyźnie.
1: Nabożeństwo w intencji ojczyzny w części A przygotowała grupa numer 7. Dodajmy, że klubowicze Radia RDN pojadą także do Wiślicy, gdzie będzie m.in. wizyta w Muzeum Archeologicznym i Muzeum Parafialnym.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Jeszcze do jutra gmina Łukowica czeka na dobrowolne zgłoszenie się podejrzanych o dewastację na jednym z boisk. Urzędnicy posiadają nagrania, na których widać osoby, które w tym czasie przebywały na Orliku w Łukowicy. W nocy z 17 na 18 sierpnia zniszczone zostały tam bramki. Po tym zdarzeniu zabezpieczony został gminny monitoring. Wójt gminy Łukowica powiedział w Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz, że jeśli do wyznaczonego terminu nikt się nie zgłosi, materiał z nagrania zostanie przekazany na policję. Tymczasem organom ścigania przekazano już inną sprawę dotyczącą szerszej dewastacji, do jakiej kilka dni wcześniej doszło również na boisku w Świdniku.
5: Ławka rezerwowych została zniszczona, krzesełka zostały poniszczone, baner czy nawet paliki trzymające flizelinę w związku z tym, że była uzupełniona trawa na boisku. No to jest przykre mienie, z którego korzystają nasi mieszkańcy, przede wszystkim dzieci, młodzież, które tam trenują, grają. No niestety, a ktoś przez swoją, nie wiem, bezmyślność, chęć popisu dopuszcza się takich aktów wandalizmu.
1: Sprawcy nadal nie zostali ujęci, a zarówno w przypadku jednego, jak i drugiego aktu wandalizmu gmina Łukowica zwraca się z apelem o przekazywanie na policję informacji, które mogą pomóc w walce z wandalami. Urzędnicy zapewniają pełną anonimowość. Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że jutro od godziny 7 do 17 zostanie zamknięty dla ruchu odcinek ulicy Dunajcowej. Prace będą polegały na ułożeniu kolejnej warstwy asfaltu. Sugerowany objazd ulicami Jagodową, Marcinkowicką, obwodnicą Północną i ulicą Krakowską.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Chmurzy się w całym regionie, ale jeszcze nie pada. Niewykluczone burze, tak zapowiadali na dzisiaj, i też możliwe przelotne opady deszczu, burze z piorunami. A na termometrach wysoko, bo 27, także zrobiło się ciepło, gorąco, upalnie będzie, bo nawet powyżej 30, nawet do 33 stopni zapowiadają meteorolodzy. No jest parno, więc wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście gdzieś popada.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: To już 9 minut po południu, Jerzy Olszówka, witam, zapraszam, dzień dobry, mamy czwartek, polski czwartek w Radiu RDN Małopolska, 20 dzień sierpnia 2026 roku. No już widzimy na horyzoncie szkołę.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Widać ją na pewno też w marketach. No tak, jest duży ruch przy stoiskach z artykułami szkolnymi, książkami, zeszytami, przyborami. Tak, to już nawet nie od dziś, a już od początku sierpnia. Jerzy Olszówka, raz jeszcze kłaniam się wszystkim na dzień dobry w polski czwartek. Ryszard Rynkowski. Dziewczyny lubią brąz. Troszeczkę słońca jest potrzeba do tego.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z Błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
3: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14, uroczystą mszą świętą w amfiteatrze letnim w Gromniku.
4: Na 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
2: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
3: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
4: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może was tam

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.
0: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.

Grzegorz Chorzy, na chwilę zaglądamy na karty kalendarza. Zerwaliśmy kolejną kartkę, to już 20 dzień sierpnia, 232 dzień 2026 roku. Do końca roku pozostały 133 dni. Do rozpoczęcia roku szkolnego 11. Słońce wstało o 5.33, zajdzie o 19.44. Do zachodu słońca pozostało nam więc 7 godzin 23 minuty. Dzień liczy sobie 14 godzin 10 minut. Dłuższy od najkrótszego dnia w roku jeszcze o 6 godzin 6 minut i 27 sekund, a krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny 11 minut i 33 sekundy. Za 34 dni przyjdzie do nas astronomiczna jesień. Dokładnie będzie to 5 minut po godzinie 2, 23 września. Krzysztof Krawczyk w duecie z Katarzyną Nosowską z najlepszymi życzeniami dla wszystkich dzisiaj świętujących na liście Bernard, Sobiesław i Samuel. Wszystkiego dobrego od całego zespołu radia RDN Małopolska. Teraz duet, a później Urszula Solo 22 po 12.

0: Obejmujemy wszystkich słuchaczy radia RDN Małopolska. 25 minut po godzinie 12. Za chwil kilka sprawdzimy, co mają nam do powiedzenia meteorolodzy na najbliższe godziny i dni. A teraz Urszula, witamy.
1: Cześć, to Urszula. Gorąco pozdrawiam słuchaczy radia RDN.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pan Rembiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie. Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
7: Wygląda na to, że o tej porze w Latoszynie jest najwięcej promieni słonecznych, w Ciężkowicach, w Zakliczynie, tutaj pogodne niebo i słonecznie. W Tarnowie mniej tego słońca jest, podobnie w Jodłowej czy w Rygnicach, ale na termometrach wysoko, bo 28 stopni teraz pokazują w Tarnowie. W nocy dzisiaj temperatura 17 stopni, możliwe także burze z piorunami. Jutro przed południem przelotne opady deszczu i 26 stopni.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
7: Wiatr zachodni teraz wieje z prędkością około 20 km na godzinę w porywach do 45. Sytuacja biometeorologiczna niestety niekorzystna, taka będzie utrzymywać się do końca dnia. Również jutro biometr niekorzystny. Maksymalnie na termometrach dzisiaj nawet do 33 stopni. Teraz o maju, wyjątkowo zimnym. Kora. Dzień.

0: Reklama.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pan Rembiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
8: Wakacje trwają, więc jeszcze wakacyjnie na ulicach Tarnowa bez większych problemów poruszamy się po mieście. Tak, jedziemy ulicą Lwowską od Nowego Szpitala w kierunku centrum, dojeżdżamy do jednego ronda, szybko już jesteśmy przy drugim, przy ulicy Orkana i dalej do ulicy Słonecznej jedziemy płynnie Sitki Słowackiego, Klikowska, tutaj bez problemów. Podobnie na Sitki Słowackiego, jak i Mickiewicza i Alei Solidarności na równoległych ulicach ruch niewielki. Lwowską też dojeżdżamy bardzo spokojnie do ulicy Dąbrowskiego, dalej do ulicy Konarskiego, chociaż tutaj przy skrzyżowaniu kolejka od Gumińskiej, no i na Konarskiego ruch nieco większy w kierunku Tuchowskiej, ale później już w miarę spokojnie jedziemy mniej więcej od ulicy Wodnej, płynnie jedziemy na Rutowicza w kierunku Krakowskiej. W drugą stronę dużo lepsza jest sytuacja, właśnie dopiero przy ulicy Tuchowskiej zwalniamy. Na Krakowskiej przy Warsztatowej nieco więcej pojazdów, na Koszyckiej Czerwonej ruch umiarkowany, Szujskiego, Mościckiego, Aleja Kwiatkowskiego niewiele aut, podobnie wygląda ciąg komunikacyjny Wyszyńskiego, Kardynała Wyszyńskiego, elektryczna, spokojna i błonie. Na Alei Jana Pawła II także pusto. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
8: Kręćcie i prowadźcie bezpiecznie swoje pojazdy i jednoślady. Wszystkiego bezpiecznego raz jeszcze. Kasia Kowalska teraz wakacyjnie prowadzi mnie i my też prowadzimy w jakiś sposób, w sposób duchowy, pielgrzymów do Częstochowy, a na pewno prowadzą ich postacie dnia. Już za kilka chwil poznamy postać czwartego dnia pierwszej tarnowskiej pielgrzymki na Jasną Górę. Zostańcie z radiem RDN Małopolska na zegarach 12:38 i pół minuty. Zgodnie z zapowiedzią Kasia Kowalska, prowadź mnie.

0: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z Radiem RDN na Jasną Górę. Pielgrzymkowa postać dnia.
1: Wróćmy dzisiaj w prezentowaniu naszych postaci do Starego Testamentu. I chciałbym, żeby dzisiaj nam towarzyszył Jeremiasz. Jeremiasz, bardzo ciekawy człowiek, który żył w VII wieku, w VI przed Chrystusem, na przełomie tych dwóch wieków, który żył w bardzo ważnym czasie w historii Izraela, bo wtedy, kiedy została zburzona świątynia jerozolimska, kiedy Nabuchodonozor, król babiloński, najechał cały Izrael, wziął do niewoli Żydów, sprawił, że tak naprawdę państwo przestało istnieć na dobrych kilkadziesiąt lat. Stał się przyczyną jednej z największych katastrof. No i on w tym czasie jest prorokiem, pochodzi z rodu kapłańskiego, z takiego miasteczka Anatot. Zaczyna już działać w VII wieku, czyli jeszcze dobrych 20-30 lat przed zburzeniem świątyni. Trochę mu zeszło, można powiedzieć, albo trochę to jego życie rzeczywiście jest przepełnione nauczaniem, ale generalnie rzecz biorąc jest jednych z największych proroków Starego Testamentu. No i czy ten Jeremiasz może nas czegoś po prostu nauczyć? Oczywiście, że tak. Pierwsze to tego, że można być świadomym swojej słabości. Zaraz na początku swojej księgi, kiedy on pisze o swoim powołaniu, cytuje się samego siebie: ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem. Pan Bóg chce go posłać, żeby poszedł do narodów, a on mówi: przecież ja nie potrafię. Bardzo nam to przypomina Mojżesza, ale przypomina nam to, że człowiek w pewnym wieku, jak jest młody, to jemu się wydaje, że to jest za duże na niego, że to jest za mocne na niego, że to jest rzecz, która się po prostu wydaje niewiarygodna. Ale to nie znaczy, że skoro on nie potrafi mówić, a to dziękuję, to znajdę sobie kogoś innego. Tobie się wydaje, że jesteś słaby, ale ostatecznie rzecz biorąc, to Pan Bóg zdecyduje, czy cię wykorzysta takiego, jaki jesteś. Ja pamiętam, jak w 6 czy 7 klasie szkoły podstawowej myślałem o tym, żeby może zostać księdzem, ale jak słuchałem, jak pięknie taki karmelita w Pruszkowcach, gdzie miałem religię, jak pięknie mówił kazania, sobie myślę: no przecież ja bym w życiu nie powiedział kazania. To widocznie ja się nie nadaję do kapłaństwa. Pamiętam też w klasie maturalnej, jak poszedłem do spowiedzi, mówiłem: ja sobie pewne rzeczy muszę poukładać, muszę nad pewnymi sprawami popracować, to dopiero wtedy mogę pomyśleć o seminarium. No to wtedy ojciec spowiednik powiedział: mądrze człowieku, co ty ustawiasz? Warunki Panu Bogu? Warunki stawiasz po prostu Panu Bogu. To nie jest tak, że nasi rodzice się pobierali dlatego, że druga strona była idealna czy perfekcyjna, nie? To nie jest tak, że wybieramy jakąś szkołę czy zawód, że nie mamy żadnych pretensji. Nawet na wyborach mamy pretensje do kogoś, że nie wszystko jest tak, jak jest. Więc chodzi o to, żeby nie mieć do siebie pretensji, że jesteś w czymś słaby, bo jeżeli Bóg cię posyła, albo ktoś cię posyła, albo jest takie zadanie, no to nie jest tak, że to się nie da. Oczywiście nie wszystko wszyscy potrafimy robić, ale bardzo często to, co hamuje naszą misję, posłanie, jest: no ja tego nie umiem, ja jestem za słaby, ja się nie nadaję. Nie bój się o tym powiedzieć. Nie bój się, Jeremiasz jest świetnym patronem tego, żeby się nie bać mówić. Ale to wcale nie znaczy, że Bóg ci nie odpowie, że moc słabości się doskonali. Druga rzecz, Jeremiasz uczy nas tego, że Bóg nas zna od dziecka. To jest niesamowite, co czytamy właśnie w tym pierwszym rozdziale, kiedy Pan Bóg mówi do niego: zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. To jest niewiarygodne, bo jak my słyszymy: zanim ukształtowałem cię w łonie matki, to nam się kojarzy, że to jest takie myślenie, taka biologia Starego Testamentu, można powiedzieć, czy tamtych czasów, że jak mężczyzna z kobietą współżyją, to wlewa się mleko do kobiety, to mleko staje się takim serkiem, jak już staje się takim serkiem, to Pan Bóg ten serek może trochę tak ulepić, ukształtować jak oscypek, no i potem po prostu on przez te 9 miesięcy tam się spokojnie dochodzi do siebie i potem człowiek po prostu jest. Oczywiście wiemy, że to myślenie jest absolutnie starożytne, ale ono pokazuje jedno, że Pan Bóg chce powiedzieć, to ja cię ukształtowałem, to ja decydowałem, jakie tam będą twoje, jak ty będziesz wyglądał, że ja cię znam od samego początku. Co więcej, ja cię poświęciłem. On był jeszcze nienarodzony, my przecież nie chrzcimy dzieci w łonie matki, a tu Pan Bóg mówi, że on go kadasz, że on go uświęcił, on go poświęcił na tą czy inną sprawę. I to jest takie piękne, bo to pokazuje, że Bóg mnie zna, że tak naprawdę to, że każdy z nas tutaj jest, my możemy mniej Pana Boga znać, my możemy mieć różny stosunek do Niego, ale przecież Bóg wie, jakim jestem. Bóg wie, że dam sobie radę, albo Bóg wie, że w tym sobie nie dam rady, żeby się też trochę tak nie bać, że Pan Bóg da mi jakąś taką misję w życiu, albo postawi mnie w takim miejscu, że to będzie dla mnie niemożliwe. Nie, no przecież On Cię zna lepiej niż Ty znasz samego siebie, niż my znamy samych siebie. Trzecia rzecz, jeśli chodzi o Jeremiasza, to, że czasem trzeba ludziom mówić to, co się innym nie podoba. No Jeremiasz ma, powiem szczerze, tak trochę przechlapane, że on prawie całe życie musi głosić ludziom, że oni nie są dobrzy i musi głosić ludziom, żeby oni się poddali Babilończykom. No to był hardkor, bo proszę sobie wyobrazić taką Polskę 1920 wiek i takiego biskupa, czy kapłana, czy kogokolwiek, który mówił, że Pan Bóg chce, żebyśmy się poddali bolszewikom, nie? Albo nawet takie 39 rok, nie brońcie się przed Niemcami, bo to opatrzność Boża chciała, żeby Polska była zniszczona przez Niemców. Nie, no takiego gościa się więzi, takiego gościa się pacyfikuje, takiemu gościowi zamyka się usta. No i tak zrobiono Jeremiaszowi. Nie dość, że został wychłostany, że był rzucony do cysterny. No był generalnie prześladowany i on się z tym bardzo źle czuje. Jakby w sensie ma takie poczucie, że ja tu jestem posłany przez Pana Boga, Pan Bóg jest kimś wielkim, ja mam jakąś misję, a ludzie mnie w ogóle nie chcą słuchać, nie? A ludzie mnie nie chcą słuchać i co więcej, cokolwiek mam otworzyć usta, to mam mówić gwałt i ruina, że ja nie mam głosić jakiegoś słowa takiego pozytywnego, tylko słowo bardzo negatywne. To może się nieraz kojarzyć z tym, że nieraz rodzice muszą dzieciom przypominać pewne rzeczy, które no nie są przyjemne. Albo Kościół. No my w Kościele często też mamy takie poczucie, że jesteśmy skazani, żeby mówić o tym, czego ludzie nie lubią słuchać, nie? Nie lubią słuchać o tym, że nie można mieszkać przed ślubem, że nie można się rozwodzić, nie, że z tymi środkami antykoncepcyjnymi to nie jest tak, jak wam się wydaje, że my ciągle po prostu, my mamy tyle tych różnych spraw, których no nie jest tak, że my ciągle o tym mówimy, no ale powiedzmy sobie szczerze, no gdzieś tam się to pojawia i ludzi to denerwuje, ludzie się złoszczą, śmieją się, że średniowiecze, że my mamy takie czy inne myślenie i może być tak czasem, że jakiekolwiek masz misję, jakimkolwiek jesteś posłany, to może się okazać, że środowisko tego nie przyjmie, nie akceptuje, albo jest to coś, co jest dla niego niewygodne. Nie? Niewygodne i na tym oczywiście polega mądrość, że ja muszę mówić nawet jak jest niewygodne, ale to na pewno pozytywne dla niego nie jest, czy łatwe nie jest. Stąd Jeremiasz, można powiedzieć, jest też patronem mówienia szczerze nie tylko ludziom o tym, co trudne, ale Panu Bogu. Przecież to, co on mówi w 20 rozdziale, to jest naprawdę Himalaje szczerości, kiedy on mówi Panu Bogu, przeklęty dzień, w którym się urodziłem. Nie chcę już prorokować, mówi, koniec, dosyć. Ja postanowił sobie w sercu, że on już nie będzie wspominał imienia Pana Boga, bo jak ja mam, to ja się wykończę przy takim. Wszyscy są przeciwko mnie, a ja mam być wierny Panu Bogu. I mówi mocne słowa, że lepiej, żebym się po prostu nie narodził. No. Lepiej, żeby mój ojciec nie słyszał, że ma syna, niż żeby ten syn miał mieć takie życie. 20 rozdział jest bardzo trudny, bo pokazuje, że Jeremiasz, czy to jest w depresji, jak niektórzy tytułują ten rozdział, czy jest dramat wewnętrzny proroka, czy wielki kryzys, ale sytuacja jest absolutnie trudna i on mówi szczerze Panu Bogu. Ja bardzo dziękuję Bogu też za ten rozdział 20 Jeremiasza, bo on mi pokazuje, że jeśli ci jest źle, jeśli się buntujesz na Pana Boga, jeśli masz pretensje do Niego, to wcale nie znaczy, że jesteś złym człowiekiem. To znaczy tylko, że jesteś w 20 rozdziale Jeremiasza i tylko nie popełnij głupstwa, nie zakończ sobie życia, bo Jeremiasz przez to, że tego nie zrobił, to jeszcze dopisze kolejne 32 rozdziały, łącznie z tymi, które mówią przepięknie o Nowym Przymierzu, Berit Hadasza, o Nowym Testamencie. Natomiast jeśli on, wielki prorok, mógł mieć kryzys, jeśli on powołany przez Pana Boga mógł mieć pretensje do Pana Boga, jeżeli taki człowiek może przeżywać trudności, to również ja mogę przeżywać trudności, żeby się nie bać tego, że masz trudności. Nie mamy mieć coś wyrzutu sumienia, że jesteśmy chorzy, nie mamy mieć wyrzutu sumienia, że są trudności. Czasem oczywiście one są z naszej winy, ale to nie jest tak, że jak człowiek przeżywa jakiś kryzys, to jest zły. Nie, po prostu to jest część powołania, część misji, część posłania. No i ostatnia rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o Jeremiasza, to jest to, żeby być wiernym niewiernym. To znaczy, kiedy miasto zostało zburzone, kiedy Żydzi zostali zabrani do niewoli babilońskiej, a przynajmniej jakaś tam główna elita, no Jeremiasz ucieka z tego miasta razem ze swoimi rodakami, czy do Egiptu, czy do innego miejsca, bo też nie wiadomo, gdzie on skończył. No to nie wiemy, ale jest wierny ludziom. On nie mówi, że koniec, w takim razie, skoro mnie nie posłuchaliście, no to ja się temu, to od tego to odzę. Nie, jestem wierny. Tak jak jestem wierny mamie czy tacie, bez względu na to, jacy są, jakie mają ich zdrowie i jakie samopoczucie, jak jestem wierny mężowi, żonie, jak jestem wierny dzieciom, jak jestem wierny Kościołowi, jestem. Nie, bez względu na to, jaki będzie ten Kościół, jaki będzie Ojciec Święty, jaki będzie biskup, to będę mu wierny. Nawet gdyby mnie się wydawało, że jest niewiernym, bo to jest inna rzecz, że on niewierny nie musi być. Ale to jest przepiękny dar, jakby taka przepiękna sprawa, że bez względu na to, co się będzie dziać na świecie, to my się zachowamy jak trzeba. Że my się zachowamy jak trzeba być posłanym, być misjonarzem, czy być wezwanym do jakiejś wielkiej sprawy, to jest też to, żeby być tej sprawie wiernym aż do końca i bez względu na konsekwencje.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Przypomnę, że na trasę 44 pierwszej tarnowskiej pielgrzymki na Jasną Górę dzisiaj w godzinach popołudniowych, także będziemy jeszcze się przenosić przed godziną 15. Wsłuchamy się w intencje pątników między godziną 13.30 a 14.30. Studio pielgrzymkowe, które poprowadzą ksiądz Marcin Gryzło i Ewa Biedroń. No i oczywiście będziemy też wspólnie modlić się koronką do Bożego Miłosierdzia, a pozdrowienia z trasy pielgrzymki od pielgrzymów o godzinie 16.40. Teraz Twoje ulice, grupa Demono, a za 6 minut o 13.00 wiadomości.

0: Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk.
5: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
4: Radiowe kino plenerowe.
6: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 23 sierpnia spotkajmy się w Brzeźnicy na boisku sportowym. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez KGW w Brzeźnicy, a punktualnie o 20 rozpocznie się film Greckie wakacje. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają stowarzyszenia RDN, Wójt, Sołectwo Brzeźnicy oraz KGW. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie. Referendum w sprawie odwołania prezydenta Tarnowa nie będzie.

0: Zebrano za mało podpisów.
1: Z naszych wyliczeń wynikało, że inicjatorzy muszą złożyć co najmniej 8075 prawidłowo złożonych podpisów.
0: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu planuje już zimowe utrzymanie dróg. Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Tarnowa. Choć delegatura Krajowego Biura Wyborczego nie opublikowała jeszcze postanowienia na ten temat, wszystko wskazuje na to, że inicjator zebrał znacznie mniej podpisów niż wymagało prawo. Weryfikacja poprawności podpisów wciąż trwa. Wniosek jeszcze też sprawdzany pod kątem formalnym. Komisarz wyborczy w Tarnowie Katarzyna tutaj przyznaje, że do urzędu wpłynęło 8 kart z podpisami, a organizatorzy inicjatywy referendalnej powinni wiedzieć, jaka liczba podpisów jest wymagana.
1: Inicjator referendum złożył 8 jednostronnie zadrukowanych kart z podpisami mieszkańców Tarnowa. Jeżeli chodzi o wymaganą liczbę podpisów, to z naszych wyliczeń wynikało, że inicjatorzy muszą złożyć co najmniej 8075 prawidłowo złożonych podpisów.
2: Czy inicjator referendum w momencie, kiedy się zgłasza, jest informowany przez biuro wyborcze, ile tych podpisów musi być?
1: Inicjatorzy powinni wystąpić z stosownym wnioskiem do prezydenta miasta Tarnowa z zapytaniem właśnie o to, ile podpisów oni muszą zdobyć. My oczywiście również sobie dane z naszego rejestru ściągamy, stąd wiemy, ile to jest to 10%, natomiast co do zasady inicjator powinien pytać się prezydenta miasta Tarnowa.
0: Z ustaleń RDN Małopolska wynika, że delegatura biura wyborczego otrzymała nie więcej niż 80 podpisów. Inicjatorzy publikowali wcześniej w internecie wzory kart, na których było po 10 rubryk na podpisy. Komisarz Katarzyna tutaj przekazała, że organizatorzy, tak zwany ruch Zorro, nie mają już możliwości złożenia kolejnych list poparcia, ponieważ minął przewidziany prawem termin na złożenie wniosku.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Choć lato w pełni, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu planuje już zimowe utrzymanie dróg. Do 15 września firmy mogą składać oferty w przetargu. W budżecie powiatu jest ponad 8 milionów złotych na ten cel, mówi Wojciech Błażusiak, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
4: Założenia są i standardy takie same jak w latach ubiegłych, z tym, że zarząd zdecydował, że w tym roku połowa odcinków chodników na terenie powiatu będzie utrzymywana przez firmy zewnętrzne, druga połowa przez nas, jako przez zarząd dróg własnym sprzętem. Tak obrazując, wszystkie drogi w tak zwanym standardzie trzecim, czyli wyższym, na przykład nie wiem, ulica Papieska w Chemcu, odcinek Limanowa Chełmie, czy nawet obwodnica zachodnia, będzie utrzymywane przez firmy zewnętrzne i takie, powiedzmy, dalsze obszary od centrum powiatu, czyli część gminy Łososina, Gródek, Łącko, tam, gdzie ten dojazd sprzętu dla nas jest czasochłonny.
0: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu swoimi siłami będzie utrzymywał drogi wokół Nowego Sącza, by czas reakcji na opady śniegu czy przymrozki był możliwie jak najszybszy. W regionie sądeckim jest ponad 455 km dróg powiatowych do odśnieżania, a także 94 km chodników.
3: Z życia kościoła.
0: Żyjemy w wolnym kraju i trzeba to doceniać, mówią młodzi na trasie 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej. W czwarty dzień wędrówki na Jasną Górę pątnicy modlą się za Polskę i małe ojczyzny. Msze święte odbywają się w ważnych historycznie miejscach. W części B w miejscowości Zielenice, a w części A w miejscowości Racławice. Małżeństwo z okolic Tuchowa, Paulina i Zygmunt z grupy 24. pokazują swój patriotyzm ubiorem.
5: Jest dzień właśnie taki ojczyzny, patriotyczny, mamy koszulki z orłem, no więc też, żeby ta nasza ojczyzna była taka bezpieczna. No, tak jakoś człowiek był wychowany dawniej, że to było ważne. Mam w sercu, w pamięci wspomnienia moich dziadków, którzy tą wojnę naprawdę przeżyli jako młodzi 18-19-letni ludzie.
6: Mamy koszulki już zakupione w zeszłym roku z orłem, też pewno będzie flaga do niesienia, więc generalnie jest to taki dzień uroczysty dla nas osobiście. No i tak myślę, że dla całej grupy, myślę, że dla pielgrzymki ta modlitwa za ojczyznę jest ważna.
7: Trzeba pokazać, że się jest Polakiem dzisiaj.
5: Zdecydowanie, tak, zdecydowanie. Ten szacunek właśnie dla flagi, żeby dla każdego ona właśnie coś znaczyła i ten orzeł biały.
0: A dzisiaj część A przejdzie około 27 km z Radziemic do Miechowa. Część B natomiast wyruszyła z miejscowości Zielenice i dotrze wieczorem do Harsznicy. Ich trasa liczy około 25 km.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Linia kolejowa Tarnów-Leluchów ma 150 lat, a w weekend gminy przygotowują atrakcje dla osób, które będą jeździć pociągami jubileuszowymi. Będzie tak m.in. w najbliższą niedzielę w Marcinkowicach. Pociąg przyjedzie tutaj o 14.00. 14.12, a na pasażerów będzie czekać grochówka legionistów. Jubileuszowe składy pojadą też w sobotę na trasie Nowy Sącz-Muszyna-Nowy Sącz oraz w niedzielę na trasie Nowy Sącz-Stróże-Nowy Sącz-Marcinkowice. Atrakcje w tych dniach czekają na wszystkich, m.in. na stacjach kolejowych w Starym Sączu, Piwnicznej, Muszynie czy w Stróżach.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: 28 i nawet prawie 29 stopni pokazują termometry. Maksymalnie do 33 zapowiadają synoptycy, ale słońce jak na lekarstwo przebija się od czasu do czasu przez chmury, ale jest go naprawdę mało. Przeważnie pochmurno, choć to w całym regionie. Możliwe jeszcze dzisiaj burze z piorunami, także w nocy burze z piorunami zapowiadają synoptycy. Spadek temperatury do 17 stopni. Jutro przed południem przelotne opady i 26 stopni w ciągu dnia.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Na zegarach dobrze nastawionych, 6 minut po godzinie 13, kolejną godzinę naszego programu rozpoczyna Szymon Wydra z zespołem Carpe Diem. Warto

0: Reklama.
1: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przeżyj wyjątkowy czas łaski i modlitwy na szlaku polskich sanktuariów z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER w terminie od 2 do 4 października. Odkryj tajemnicę objawień w Giedrzwałdzie. Zachwyć się perłą baroku w Świętej Lipce. Dotknij historii w Stoczku Klasztornym, miejscu więzienia prymasa tysiąclecia i poczuj pokój franciszkański w Niepokalanowie.
1: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
0: Po reklamie.
5: Już 11 minut po godzinie 13, 20 dzień sierpnia 2026 roku, Polski Czwartek. A skoro czwartek, to już za kilka chwil audycja Rodzina w sercu Małopolski. Zapraszam, zostańcie z nami. Teraz malowanie.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
2: Witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. Dzisiaj zatrzymamy się w miejscu szczególnym dla naszej diecezji i regionu, przy ołtarzu papieskim w Starym Sączu. Chcemy zapytać o to, jak przestrzeń tego miejsca staje się dla przebywających tutaj ołtarzem rodzin i jak uczyć się dostrzegania sakrum w naszej najbardziej zwyczajnej codzienności. Nasz patron, święty Jan Paweł II, właśnie tutaj na Starosądeckich Błoniach w 1999 roku kanonizował świętą Kingę i wołał do nas: niech polska rodzina dochowa wiary Chrystusowi. Dziś w świecie pełnym pośpiechu szukamy fundamentu, który pozwoli nam przeżywać domową codzienność jako drogę do Boga. O tradycji święta rodzin, o bogatej strukturze centrum pielgrzymowania, na które składa się ołtarz, dom opoka i muzeum, oraz o wnoszeniu Bożej obecności pod dach naszych domów porozmawiamy z księdzem Pawłem Brońskim, dyrektorem diecezjalnego centrum pielgrzymowania imienia Jana Pawła II w Starym Sączu. Szczęść Boże!
3: Szczęść Boże, pani redaktor, i wszystkim naszym słuchaczom.
2: Księże dyrektorze, u podstaw diecezjalnego święta rodzin, które rokrocznie gromadzi tysiące ludzi na Starosądeckich Błoniach, leży papieskie wezwanie do wierności. Jan Paweł II uczył nas, że nic nie dzieje się mechanicznie i rodzina potrzebuje stałej troski oraz formacji. Jak to coroczne świętowanie pomaga współczesnym małżonkom budować ową autentyczną wierność i stałość w uczuciach?
3: Ilekroć wspominamy tamto wydarzenie, wizytę Ojca Świętego w Starym Sączu, to jakoś mocniej bije serce, wracamy do tamtych wydarzeń i wracamy do tego, co tam wybrzmiało, do tych niesamowicie ważnych treści adresowanych przede wszystkim pod względem naszych rodaków, ale też i do wszystkich rodzin. I myślę sobie, że u podstaw tego wszystkiego jest ta wielka troska o rodzinę, troska świętego Jana Pawła II. Na miano o wiernego zasługuje taki człowiek, który potrafi stanąć na wysokości zadania, jakie mu zostało powierzone. Jak weźmiemy pod uwagę małżonków, rodzinę, uświadamiamy sobie, jak ważne jest to powołanie. Tylko na wzajemnej wierności małżonków można zbudować zdrowe społeczeństwo. Ponad ćwierć wieku temu Ojciec Święty prosił właśnie tutaj w Starym Sączu o tę wierność i właśnie pod wpływem jego słów zrodziła się ta nasza troska o rodzinę, o święto rodziny w tym wymiarze diecezjalnym, ale też ogólnopolskim, ponieważ wielu ludzi przez pośrednictwo radia uczestniczy w tych wydarzeniach, a więc nie jest to jakaś tylko impreza, ale jest to czas wyjątkowego zaproszenia, jakie Pan Bóg kieruje do nas, naszej odpowiedzi na to zaproszenie. No i ta odpowiedź też polega na tym, żeby swoje rodziny kształtować na wzór Chrystusa, na tym fundamencie wartości chrześcijańskich budować swoje życie. I myślę, że poprzez to wspólne spotkanie, najpierw modlitwa różańcowa, a później Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Tarnowskiego, to jest doskonała okazja, aby wyjść naprzeciw każdej wspólnocie małżeńskiej, dając im umocnienie, nadzieję, która wypływa z Bożego Słowa, które płynie z błogosławieństwa.
2: Piękną i niezwykle barwną tradycją diecezjalnego święta rodzin stał się powrót do strojów regionalnych i pod ołtarzem papieskim widzimy wtedy pełną gamę tradycyjnych ubiorów z różnych stron naszej diecezji. Dlaczego ten zewnętrzny, kultowy znak jest tak ważny w kontekście duszpasterstwa rodzin?
3: Znów, kiedy przypomnimy wizytę Ojca Świętego, to przypomnimy sobie, ile tam było ludzi w strojach rozśpiewanych. Czuć było siłę tego narodu, który się modli, który jest na Eucharystii. Zresztą wydaje się, że też przez tej Eucharystii papież sam nabrał siły do tego, żeby później opowiadać o swoich doświadczeniach, o pobytach na Sądecczyźnie, o tej słynnej powtórce z geografii. Myślę, że ten dynamiczny powrót do strojów regionalnych to coś głębszego niż tylko folklor, jakiś zewnętrzny znak. To jest wyraz naszego uszanowania tej tradycji, kultury, tych niezmiennych, fundamentalnych wartości, na których przez pokolenia była budowana polska rodzina, szczególnie tutaj na południu. Zakładając strój charakterystyczny dla swojego regionu, pielgrzymi szczycą się tą przynależnością do tego regionu, do tego piękna, do tej tradycji, do tej siły, która jest w tych ludziach. No i pokazujemy też w ten sposób jakieś bogactwo lokalnych kultur, a zarazem naszą pełną jedność w Chrystusowym Kościele i widać również to wielkie bogactwo w tej różnorodności.
2: Dla tych, którzy nie mogą przybyć osobiście, ogromnym udogodnieniem jest oczywiście transmisja medialna, ale dla obecnych na miejscu starosądeckie błonie stają się przestrzenią radosnego, bezpiecznego piknikowania. Jak udaje się połączyć tę powagę modlitwy liturgicznej z rekreacją i rodzinnym wypoczynkiem?
3: No tak łączymy, jak później widać w różnych relacjach, dzięki transmisji radiowej, dzięki mediom, fotografom, którzy przenoszą nas jeszcze raz do Starego Sącza pod ołtarz papieski. Jest mnóstwo osób, którzy uczestniczą w tym fizycznie, no i jest niepoliczona liczba ludzi, którzy przeżywają to dzięki temu, że obserwują, łączą się. Ogromnie nas cieszy ten fakt, że msza święta transmitowana z ołtarza papieskiego dociera do wielu domów w diecezji i poza diecezją, poprzez właśnie transmisję Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Jednak tych, którzy przebywają osobiście, to zawsze zachęcamy, aby zostali dłużej, aby zabrali koce, aby usiedli w cieniu, porozmawiali. To są takie piękne widoki jednej diecezjalnej rodziny, która przeżywa swoje święto. Obszerny zielony plac, zawsze przygotowany, czysty, piękny, przestrzeń, gdzie jest bezpiecznie, nie ma ruchu samochodów, dzieci mogą biegać, jest plac zabaw, jest boisko sportowe, scena, odbywają się różne koncerty, dbamy o dobrą muzykę, atrakcje dla dzieci i całych rodzin, konkursy. No w tym roku wspomnę, że wśród tych atrakcji była możliwość selfika z wielbłądem, który jest zwierzęciem dojrzadkim jak na nasze położenie geograficzne, czy ten słynny deszcz cukierków, na które dzieci z utęsknieniem czekały. To takie niespodzianki, które przyciągnęły uwagę wielu, nie tylko młodszych uczestników, ale starszych, no i całych rodzin. Stary Sącz staje się wtedy jednym wielkim, radosnym domem, gdzie pielgrzymowanie naturalnie łączy się z odpoczynkiem, budowaniem bliskości, z radością, z piknikiem, z koncertem. No i Akademia Ciupaga to było wydarzenie, które tysiące ludzi zgromadziło i była ogromna eksplozja radości z tego faktu, że możemy jako jedna diecezjalna rodzina cieszyć się wspólnie i umacniać.
2: Tak jak ksiądz mówi, po uroczystej mszy świętej pielgrzymi mogą korzystać z bogatej oferty domu pielgrzyma Opoka, między innymi tej oferty gastronomicznej. Ten dom to pierwsze w Polsce tak nowoczesne zaplecze przy ołtarzu. W jaki sposób Opoka i jej słynna dobra kuchnia dopełnia te idee chrześcijańskiej gościnności?
3: Wielkie zainteresowanie pielgrzymów sprawiło, że musimy ciągle podnosić poprzeczkę i dbać o jakość tego, co jesteśmy w stanie zaoferować. Mamy tego świadomość, że domowe jedzenie musi być pyszne, świeże, smaczne, że te smaki dzieciństwa, które nosimy gdzieś w swojej świadomości, to one są na całe życie. I mam nadzieję, że jest tak samo, kiedy przybywamy do Starego Sącza, korzystamy z bogatej oferty gastronomicznej domu pielgrzyma Opoka. Dom Opoka, w którego fundamentach kryje się kamień węgielny z grobu świętego Piotra, to myślę doskonałe miejsce na pobyt formacyjny, taki dłuższy, jak i na taki krótszy wypad, niedzielny obiad, modlitwa wspólna, opowiadanie młodszym, co tutaj się wydarzyło. Przypomnijmy, że to już 27 lat, więc to młodsze pokolenie zna tylko z opowiadań i z historii. Natomiast my starsi możemy im to przekazywać i nawet nie jest żadnym nadużyciem, żeby te historie Starego Sącza liczyć do wizyty papieża i od kanonizacji świętej Kingi, ponieważ no będąc w tym miejscu, niesamowicie Ojciec Święty Jan Paweł II wyróżnił Stary Sącz, Sądecczyznę, Południe, naszą kulturę, naszą tradycję, nasze przywiązanie do wartości, ale przede wszystkim naszą wiarę, modlitwę i mówił o tym, że ta rodzina jest Bogiem silna dzięki temu, że czerpie z tego źródła, które jak na ołtarzu papieskim widzimy wypływa spod ołtarza, ale to tylko jest taki znak, że ta siła płynie z Eucharystii dla rodzin, dla małżonków, dla wszystkich. Mhm.
2: Dom pielgrzyma to jest także prężnie działający dom rekolekcyjny, w którym odbywają się między innymi kursy przedmałżeńskie. Jak ta stała oferta formacyjna centrum służy młodym ludziom w rozeznaniu ich życiowej drogi?
3: Intencją, która towarzyszyła powstaniu tego centrum, było stworzenie takiej przestrzeni także dla młodych ludzi, aby mogli zgłębiać to dziedzictwo, które nam zostawił Jan Paweł II, jego przesłanie, jego nauczanie, aby oni mogli mądrze rozeznać swoją przyszłość, aby mogli sobie uświadomić, że do wielkich zadań Pan Bóg powołuje, ale też nie odmawia pomocy tych, którzy będą o to prosili. I przecież sakrament małżeństwa, który jest znakiem tej Bożej pomocy, łaski i obecności, jest właśnie po to, żeby ci ludzie nie byli sami w tych zadaniach pięknych, a trudnych zarazem czasami. Dlatego warto dobrze się do tego małżeństwa przygotować. Cieszymy się z tej ogromnej liczby narzeczonych, którzy przybywają, a później dzielą się z innymi, że warto tutaj przyjechać, że dużo się dowiedzieli o sobie, że warto się zatrzymać, że ten weekend bardzo zbliżył ich do siebie i ufam też, że przede wszystkim do Pana Boga, bo to tak działa, że im bliżej człowiek Pana Boga, tym również bliżej drugiego człowieka, a przecież o to chodzi w małżeństwie i w rodzinie.
2: Przy ołtarzu papieskim działa także Muzeum Świętego Jana Pawła II, które znajduje się bezpośrednio pod ołtarzem w dawnej zakrystii kardynalskiej z 1999 roku. Znajdziemy tam bardzo niezwykłe i osobiste pamiątki po papieżu, w tym jego sutannę, odzież turystyczną czy pierwszą piuskę. Jak te namacalne eksponaty pomagają młodemu pokoleniu zbliżyć się do postaci naszego patrona?
3: Jak chodzi o młodych ludzi, to bardzo można to łatwo wykorzystać, żeby wzbudzić ich zainteresowanie. Często uczestnikom rekolekcji przed bierzmowaniem zadaję pytanie, jaki rozmiar buta nosił święty Jan Paweł II? I wtedy jest wielkie zainteresowanie i wielkie poszukiwania, ponieważ w domu naszym znajdują się buty świętego Jana Pawła II i widać też rozmiar tego buta. Słuchaczom też nie odpowiem, bo to będzie zachęta, żeby przyjechać do Starego Sącza i poszukać odpowiedzi na to pytanie, no ale właśnie w taki sposób, poprzez to pokazanie, że Jan Paweł II pokazuje nam, że był blisko Pana Boga i blisko człowieka. Widzimy narty, że chodził po górach, że kochał przyrodę, że potrafił odpoczywać, że potrafił gromadzić tysiące ludzi koło siebie. Widać to na fotografiach z tamtych czasów. Widać tę niezliczoną liczbę pamiątek takich czy innych związanych z jego pontyfikatem. To są takie rzeczy, które są takim znakiem jego obecności pośród nas. Myślę, sutanna, piuska, mitra, narty czy plecak turystyczny jeden i drugi, a w ostatnim czasie dzięki uprzejmości dobrych ludzi udało się zdobyć plecak i śpiwór, z którymi podróżował po Sądecczyźnie. Ten plecak i śpiwór znajdowały się u pani profesor Wandy Pułtawskiej, która u schyłku swego życia przekazała swojej opiekunce. A ta pani postanowiła się podzielić tym dobrem i doszliśmy wspólnie do wniosku, że większy będzie z tego pożytek, jak ten plecak i śpiwór będzie jednak w diecezjalnym centrum pielgrzymowania, za co pani serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. No i przyjeżdżając do Starego Sącza, można się przekonać, że nasz wielki rodak, ten prorok na nasze czasy, był naprawdę jednym z nas i może po to Pan Bóg go postawił przed nami, żebyśmy mieli taki czytelny wzór, że warto i to jest piękna droga.
2: Tym bardziej, że święty Jan Paweł II wskazywał na Maryję jako na tę, która nieustannie troszczy się o Kościół i inspiruje do świętości. Jak to maryjne zawierzenie, mocno obecne w duszpasterstwie, pomaga rodzinom radzić sobie ze współczesnymi, trudnymi wyzwaniami?
3: Myślę, że przede wszystkim tak, jak pomogło jemu. Bardzo wcześnie stracił swoją mamę i tę miłość do mamy przełożył, jeśli tak można powiedzieć, na Matkę Najświętszą. To tu stół, cały twój, wszystko postawił na Maryję, jak kardynał Stefan Wyszyński, zawierzył jej całkowicie. I widzimy, że całe jego posługiwanie kapłańskie, biskupie, papieskie było pod płaszczem Matki Najświętszej. I tak samo Maryja, która jest naszą matką od Golgoty, ofiarowana przez Jezusa Janowi i każdemu z nas w jego osobie, spełnia rolę tej najlepszej matki. Troszczy się, widzi nasze zmartwienia, problemy i myślę, że papież uczył nas przede wszystkim uciekać się pod to macierzyńskie spojrzenie Maryi, żeby czerpać z jej bliskości życiową inspirację. Przechowujemy w muzeum m.in. różańce, które Ojciec Święty osobiście ofiarował pielgrzymom. To taki był bardzo pożądany przez wszystkich przybywających do Watykanu pielgrzymów znak. Otrzymać różaniec od Ojca Świętego, to było coś. Dla współczesnej rodziny, która często zmaga się z różnymi pewnie problemami, trudnościami, może jakąś nawet presją otoczenia, Maryja jest tym wzorem, żeby pierwszeństwo dawać łasce Bożej nad tym codziennym zabieganiem, troską o rzeczy materialne. Tak więc jeśli w naszych domach zaczniemy przyjmować codzienność z taką pokorą i miłością, jak uczy Matka Najświętsza, to na pewno dużo mniej będzie lęków, zmartwień, kłopotów, a pod dach naszego domu wróci pokój, nadzieja, radość i takie przekonanie, że jesteśmy pod najlepszą opieką Matki Najświętszej.
2: Dziękujemy bardzo za tę inspirującą rozmowę. Dziękujemy także za pracę, za serce włożone w tworzenie diecezjalnego centrum pielgrzymowania. Naszym gościem dziś był ksiądz Paweł Broński, dyrektor tej placówki diecezjalnej. Szczęść Boże!
3: Szczęść Boże!
2: Rozmowa z naszym gościem dotyka prawdy, która stanowi sam fundament programu wsparcia małżeństw w naszym regionie. Małopolska to ziemia, gdzie wiara od zawsze przenikała każdy aspekt życia rodzinnego, promując model rodziny opartej na wartościach chrześcijańskich, szacunku do dziedzictwa świętego Jana Pawła II i wzajemnej solidarności. Projekt Rodzina w sercu Małopolski przypomina, że prawdziwe sakrum rodzi się w naszej codziennej miłości i wierności. Śladami naszego patrona odkrywamy na nowo, że to właśnie w starosądeckim sanktuarium podczas corocznego święta rodziny, rekolekcji w domu pielgrzyma Opoka oraz w trakcie cichych odwiedzin w Muzeum Papieskim bije serce naszych domów. Ołtarz rodzin pomaga nam budować bezpieczną przyszłość opartą na Bogu. Niech ta lekcja dostrzegania Bożej obecności w zwykłych chwilach towarzyszy nam w każdym dniu nadchodzącego tygodnia. Do usłyszenia.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Gotowi na wielkie święto lata? Już 23 sierpnia Szerzyny zapraszają na dożynki gminne. Spotkajmy się, by podziękować za tegoroczne plony i wspólnie celebrować piękną dożynkową tradycję. Barwny korowód, dożynkowe wieńce, obrzęd, regionalne smaki i mnóstwo dobrej zabawy. A wieczorem muzyczne emocje. Na scenie Eleni.
3: Miłość jak wino uderza do głów. Niesie nam życie bez troski.
2: Sławek Uniatowski z orkiestrą dętą OSP Żurowa. A na zakończenie zabawa z zespołem Fantazja. 23 sierpnia. Mały rynek w Szerzynach. Dożynki gminy Szerzyny. Świętujmy razem.
4: Castorama!
5: W teorii okazje na ogród się skończyły.
4: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Ktoś przez duże K oczywiście włączył słońce nad Tarnowem, ale nie tylko nad tą miejscowością, także nad Rygnicami i Odłową. Sporo pogodnego nieba. Możemy też powiedzieć to samo o Zakliczynie, w Starym Sączu, w Nowym Sączu też pogodne niebo jest teraz. No w Żabnie tego słońca jest teraz jakby mniej, ale będzie. I też możliwe jeszcze dzisiaj opady deszczu i burze, mówią synoptycy. Na termometrach w Tarnowie w tej chwili 30 stopni powyżej zera.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Reklama.
1: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18 Liber i Inoros, a o 20 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
2: Serdecznie zapraszam na dożynki gminne w Bobowej. Wyjątkowe święto plonów, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Zielonej w Bobowej. Uroczystości dożynkowe rozpoczniemy o godzinie 13.30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe przejadą do amfiteatru w Bobowej, gdzie odbędzie się część oficjalna oraz bogaty program artystyczny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią gwiazdy wieczoru Teresa Werner,
3: bo miłość jest piękna, dla ciebie żyje me gorące...
2: oraz zespół Daj to głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Titbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
6: Kwadrans przed 14, ruch umiarkowany na ulicach Tarnowa. Bez kłopotów przejdziemy ulicą Narutowicza, ale na Dąbrowskiego zrobiło nam się ciasno od Lwowskiej do Gumińskiej Konarskiego. Później już swobodnie jedziemy Konarskiego o dziwo. I później też płynnie Narutowicza do Krakowskiej. Krakowska wolna od korku, Wietą i w drugą stronę jedziemy spokojnie. Szujskiego, Mościckiego jest podobna sytuacja, również elektryczna spokojnie. Na Błonie jest spokojnie, ale Jana Pawła II także wolna jest od korków. Wyjeżdżamy z miasta do Brzozówki, tutaj także bez zatorów wyjeżdżamy w stronę Lisiej Góry i dalej do Dąbrowy Tarnowskiej. Na Lwowskiej też ruch umiarkowany. Przy Orkana nieco więcej samochodów, ruch wzmożony na tym rondzie, ale w miarę płynnie je pokonujemy. Też płynnie wyjeżdżamy z Tarnowa w stronę Rzeszowa. W Ładnej może troszeczkę więcej samochodów, ale bez zatorów, bez postojów. Wszystkiego bezpiecznego, szerokości. Pogoda na razie sprzyja, ale mogą pojawić się opady deszczu i burze.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
6: Na razie podziwiamy błękit nieba, chmury, które są nad nami, tylko od czasu do czasu przysłaniają słońce, są niegroźne. Po niebieskim niebie teraz maszerujemy z Małgorzatą Ostrowską, a za kilka chwil jeden z odjazdowych przebojów na lato.

0: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Na skrzyżowaniach świetlnych swoje trzeba odstać. Wie to każdy kierowca samochodu, motoru, roweru. Ci ostatni nawet nie narzekają. Jak jest korek, to gdzieś tam próbują się przecisnąć i przejeżdżają przy pierwszej zmianie świateł. Samochodem to nie zawsze się udaje. Gdy się spieszymy, to czas się wydłuża w nieskończoność. Nie chcę zapalić się pomarańczowe, a później zielone. Czekamy, denerwujemy się, tym bardziej, że przed nami sznur aut. I nie trudno policzyć, że przy najbliższej zmianie nie zdążymy na zielonym przejechać. A do tego innym się nie spieszy tak bardzo jak nam. Albo w ogóle wykorzystują sytuację, rozmawiają w tym czasie przez telefon, odpisują na SMS-y, szukają czegoś pod siedzeniem, jedzą i nie zauważają, że światło się zmieniło już na zielone. Kolejka się wydłuża i trzeba czekać kolejną ich zmianę i tak dalej, i tak dalej. A może to sprawa sygnalizatora, który chce nas zatrzymać na dłużej przy sobie? Jak to wygląda z perspektywy sygnalizatora? Dzisiaj kolejna piosenka z jednośladem w tle, tym razem z rowerem i znowu białym. Ale też o pracy sygnalizatora ulicznego, zmianie świateł z czerwonego na zielone bezpośredniego, który chętnie zatrzymałby się na czerwonym. Oczywiście nie bez powodu. Posłuchajcie, jaki to powód. W roli sygnalizatora ulicznego Paweł Kowalczyk.
0: Odjechane lato i odjazdowe przeboje.
1: Biały rower.

0: jechane lato i odjazdowe przeboje. Nie tylko dla kierowców, dla globtroterów, żeglarzy i baloniarzy. Na lądzie i na wodzie. Przy każdej pogodzie. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Tu Radio RDN Małopolska. 5,5 minuty do godziny 14, czwartek, 20 dzień sierpnia 2026 roku. Teraz Patrycja Markowska, drogi kolego, przypomni wszystkim, że każdy czwartek od rana, od wczesnych godzin porannych do późnych wieczornych gramy.
2: Cześć, mówi Patrycja Markowska. W czwartek.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
4: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
5: Po reklamie.
6: Już za chwilę nietrzeźwa 14-latka na hulajnodze elektrycznej. Policja apeluje o rozsądek. Dobiega końca remont ulicy Batorego w Tarnowie.
7: Została przebudowana w zasadzie całkowicie droga razem z instalacją kanalizacyjną.
6: Na zegarze 14. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Po tragicznym wypadku polskiego autobusu na Węgrzech wracają pytania o skalę kontroli autobusów i kierowców w kraju. Od początku wakacji specjaliści z Inspekcji Transportu Drogowego sprawdzili ponad 3,5 tysiąca tego typu pojazdów. Inspektorzy przyznają, że liczba tych kontroli mogłaby być większa, gdyby specjalistów było więcej.

0: Więcej, a patrole częściej odbywałyby się w nocy. Związkowcy tłumaczą, że aby rozwijać formację, należy ją przekształcić w służbę mundurową. Maciej Szefer.
1: Przewodnicząca Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego Urszula Cyprowska zwraca uwagę, że aby kontroli było więcej i rosła ich skuteczność, inspektorzy powinni mieć możliwość bezpiecznej pracy w nocy.
2: Inspekcja była budowana jako przede wszystkim wyspecjalizowana formacja kontrolna, ale niestety w strukturach urzędniczych.
1: Specjaliści z Inspekcji Transportu Drogowego sprawdzają stan techniczny autobusów i ciężarówek oraz uprawnienia kierowców. W skali kraju na drogach pracuje kilkuset inspektorów, ale nocne kontrole zdarzają się okazjonalnie, przyznaje rzecznik prasowy Głównego Inspektora Transportu Drogowego Wojciech Król.
3: Inspektorzy pracują również na punktach kontrolnych w nocy w zdecydowanie mniejszej skali aniżeli w trakcie dnia.
1: Związki zawodowe apelują do rządu o przyspieszenie prac nad projektem przekształcenia inspekcji w formację mundurową.
0: 14-latka upadła na hulajnodze, a na domiar złego była nietrzeźwa. Policjanci z komisariatu w Starym Sączu wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
4: Ze wstępnych ustaleń wynika, że dwie nastolatki jechały hulajnogami elektrycznymi, kiedy jedna z nich straciła panowanie nad jednośladem i upadła na jezdnię. Świadek zdarzenia wezwał na miejsce służby. Okazało się, że dziewczyna znajdowała się w stanie nietrzeźwości. Trafiła do szpitala, ale na szczęście obyło się bez poważnych obrażeń. Druga nastolatka, która według zgłoszenia miała jechać hulajnogą bez kasku ochronnego, oddaliła się przed przyjazdem patrolu. Teraz policjanci z komisariatu w Starym Sączu wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia i wkrótce przekażą zgromadzone materiały do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, który będzie podejmował dalsze decyzje w tej sprawie.
0: Relacjonował Krzysztof Niedzielan.
5: Wiadomości ważne dla kierowców.
0: Kończy się remont drogi, która łączy ulicę Krakowską z ulicą Nowy Świat w Tarnowie. Kierowcy i przedsiębiorcy nie mogą się doczekać otwarcia, tym bardziej, że prace zaliczyły dość duży poślizg. Początkowo remont miał skończyć się w drugiej połowie maja, ale naprawa 200-metrowego odcinka jest nie od początku, nie szła zgodnie z planem. Wykonawca musiał wstrzymać pracę, bo modernizacji wymagał także biegnący pod drogą rurociąg. Wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek zapowiada, że tym razem uda się dotrzymać terminy i droga będzie w pełni przejezdna tuż przed początkiem roku szkolnego.
6: Została przebudowana w zasadzie całkowicie droga razem z instalacją kanalizacyjną. Została też wymieniona nawierzchnia na nawierzchnię granitową. Czekamy teraz na finalizację frontu robót ze strony Tauronu, ponieważ oświetlenie, lampy uliczne są tauronowskie, także tutaj teraz piłeczka po stronie Tauronu, aby to oświetlenie było wymienione i nawiązywało swoim charakterem już do istniejących lamp na ulicy Krakowskiej.
0: Po skończeniu wszystkich prac zaczną się odbiory. Władze miasta zapewniają, że ruch na ulicy Batorego ma być puszczony końcem sierpnia. A przypomnijmy, Batorego została zamknięta w październiku ubiegłego roku.
5: Z życia kościoła.
0: Pielgrzymów pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę odwiedził dzisiaj biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Stanisław Salaterski. Błogosławił pątnikom w trakcie mszy świętej w Zielenicach i w Racławicach. Włączył się też w modlitwę o Polskę i za małe ojczyzny, która jest myślą przewodnią czwartego dnia pierwszej pielgrzymki tarnowskiej. Biskup podkreślał, jak ważne są takie intencje.
7: Postawa, którą chcemy uzyskać, to jest to, aby o ojczyźnie nie tylko pięknie mówić, ale ojczyźnie konkretnymi czynami, słowami, postawami służyć, bo tego brakuje. Jako mówcy jesteśmy doskonali, jako konkretni działacze podejmujący odpowiedzialność za swoją działkę bywa gorzej, więc chcemy, żeby ten patriotyzm miał taką twarz spracowanych rąk, ofiarnej duszy, jak potwierdzają to Racławice i historia Polski.
0: Biskup Stanisław Salaterski przewodniczył mszom świętym w obu częściach pierwszej pielgrzymki tarnowskiej i błogosławił pielgrzymom na dalszą drogę. A kazania głosił rekolekcjonista ksiądz Wojciech Węgrzyniach. Ich treść publikujemy na rdn.pl w zakładce 44. Piesza pielgrzymka tarnowska.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słonecznie, pogodnie w Zakliczynie, w Ciężkowicach, w Gródku plażowa pogoda, nie brakuje plażowiczów. W Rygwicach, Wiodłowej tutaj także dużo pogodnego nieba, w Piźnie błękit nieba, podobnie jest w Tarnowie i ma to też odzwierciedlenie w temperaturze. Na termometrach 30-31 stopni, czyli robi się ciepło, może być upalnie, bo do 33 zapowiadają dzisiaj synoptycy. W nocy temperatura wyniesie 17 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Tu Radio RDN Małopolska, jest 6 minut po godzinie 14.

0: Reklama.
1: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
2: Gotowi na wielkie święto lata? Już 23 sierpnia Szerzyny zapraszają na dożynki gminne. Spotkajmy się, by podziękować za tegoroczne plony i wspólnie celebrować piękną dożynkową tradycję. Barwny korowód, dożynkowe wieńce, obrzęd, regionalne smaki i mnóstwo dobrej zabawy. A wieczorem muzyczne emocje. Na scenie Eleni.
3: Miłość jak wino.
2: Sławek Uniatowski z orkiestrą dętą OSP Żurowa. A na zakończenie zabawa z zespołem Fantazja. 23 sierpnia. Mały rynek w Szerzynach. Dożynki gminy Szerzyny. Świętujmy razem.
1: Radiowe kino plenerowe.
4: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 23 sierpnia spotkajmy się w Brzeźnicy na boisku sportowym. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez KGW w Brzeźnicy, a punktualnie o 20 rozpocznie się film Greckie Wakacje. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają stowarzyszenia RDN, wójt, sołectwo Brzeźnicy oraz KGW. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
4: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.
6: Tak, i już za kilka chwil przeniesiemy się na szlak pielgrzymki 12 po 14.

0: Studio 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.
1: Na Jasną Górę. Na Jasną Górę.
0: Ze śpiewem i radością. Z modlitwą i z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
2: Witamy wszystkich słuchaczy Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz z trasy 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę. Pozdrawiam Was, Ewa Biedroń.
3: Ksiądz Marcin Gryzło.
2: Cześć Boże. Witamy. Czwarty dzień naszego pielgrzymowania przywitał nas piękną, słoneczną pogodą i mam nadzieję, że taka pogoda będzie nam towarzyszyć przez cały dzisiejszy dzień. Dzisiaj część A ma do pokonania 24 km, a część B 25 km. A my jesteśmy w historycznym miejscu, w Racławicach. To tutaj 4 kwietnia 1794 roku odbyła się słynna bitwa pod Racławicami. Polskie wojska powstańcze wraz z kosynieriami pod wodzą Tadeusza Kościuszki wygrały z korpusem rosyjskich żołnierzy. Dziś w tym miejscu mieliśmy nabożeństwo patriotyczne i Eucharystię, podczas której modliliśmy się za Polskę i nasze małe ojczyzny, bo to jest intencja czwartego dnia naszej pielgrzymki.
3: I przepiękne nabożeństwo w intencji ojczyzny poprowadziła grupa numer 7 świętego Józefa. To z Ujścia Solnego jesteście i częściowo z dekanatu Bochnia Wschód. Witamy Was. Szczęść Boże, witajcie.
4: Szczęść Boże. Szczęść
5: Boże.
4: Szczęść
5: Boże.
4: Szczęść Boże, witam.
3: Jak to dobrze, że my po polsku możemy rozmawiać. Na to kaznodzieja zwrócił uwagę, prawda? Że fajnie jest znać ten angielski. Pewnie jeszcze co tam znacie? Hiszpański,
5: włoski. Włoski trochę, angielski.
6: Francuski.
3: Ale fajnie, że po polsku możemy mówić i także dzisiaj za chwilę zaśpiewacie nam przepięknie po polsku. Jak przygotowywaliście to nabożeństwo? Jakie przesłanie chcieliście przekazać?
7: Kiedy zapadła decyzja ze strony dyrekcji, że grupa siódma ma poprowadzić nabożeństwo za ojczyznę, to taka pierwsza myśl, hasło posłani i gdzieś Duch Święty natchnął, żeby było przesłanie tych trzech wielkich Polaków. Świętego Jana Pawła II, błogosławionego kardynała Wyszyńskiego i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, którzy właśnie żyjąc w tamtych czasach posyłali i motywowali Polaków do tego, aby bronić tych podstawowych prawd, że Polska opierała się na tych hasłach Bóg, honor, ojczyzna i na wierze. To głównie chcieliśmy też, żeby wybrzmiało w dzisiejszym czasie.
2: No właśnie, te trzy postacie, święty Jan Paweł II, kardynał Wyszyński i ksiądz Jerzy Popiełuszko pojawili się w waszym nabożeństwie. Czego uczą nas te postaci dzisiaj? Jakiego patriotyzmu, jakiego podejścia do ojczyzny, jakie przesłanie możemy od nich zaczerpnąć do dzisiejszego budowania naszych małych ojczyzn?
7: Te trzy święte postacie właśnie uczą tego patriotyzmu opartego przede wszystkim na prawdzie i takiej odpowiedzialności za ojczyznę i na wierze, że patriotyzm to również wiara, że Kościół i ojczyzna przenikają się, ta relacja się przenika.
3: My chcemy Boga, zaśpiewali młodzi ludzie tutaj w Racławicach. Chciałabym Was teraz o to tak konkretnie zapytać, bo niektórzy młodzi ludzie nie chodzą do kościoła, ale tutaj na pielgrzymce jest tak bardzo, bardzo dużo młodych ludzi. Jak to u Was wygląda? Czy działacie właśnie w jakichś grupach młodzieżowych? Czy chodzicie do kościoła?
6: Tak, oczywiście chodzimy do kościoła. Jesteśmy niesamowicie wdzięczni za to, że możemy w naszej pięknej ojczyźnie Polsce wierzyć i móc chodzić do tego kościoła. Ja osobiście w swojej parafii mam grupę młodzieżową, na którą uczęszczam. Czytamy Pismo Święte, poznajemy Boga, myślę też od innej strony. Myślę, że wiele ludzi w naszym wieku, rówieśników, ale też starszych osób, jako za wiarę postrzegają same zakazy i nakazy, a to nie jest prawda. Myślę, że wiara to miłość i o to tutaj chodzi. Jesteśmy tutaj szczęśliwi, tańczymy, śpiewamy i po prostu szerzymy tą radość, którą dostajemy od Boga i staramy się ją też przekazywać innym.
8: Ja także jestem bardzo wdzięczny za otrzymaną wiarę, ponieważ można powiedzieć, że nie wynikała ona ode mnie od początku. To rodzice przekazali mi podstawowe prawdy wiary, później wychowywałem się także w duchu pobożności. Dlatego jestem bardzo wdzięczny za tę łaskę otrzymanej wiary. jestem świadomy tego, że nie każdy ma tak dobre doświadczenia, nie każdy otrzymał łaskę wiary od małego, tak jak ja. Dlatego uważam, że takie wydarzenie jak pielgrzymka jest idealną okazją do dzielenia się swoim doświadczeniem wiary. Doświadczenie wiary myślę, że każdy musi właśnie doświadczyć, aby uwierzyć.
3: Przepięknie. Kaznodzieja, ksiądz profesor Wojciech Węgrzyniak mówił, apelował, żebyśmy nie lekceważyli miłości do ojczyzny i też zachęcał, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, co chce zrobić dla Polski. Przepiękne tutaj koszulki macie, orzeł, tak, godło, a tutaj proszę, bieg Pileckiego w Jodłówce, tak? Odbył się, byłeś?
8: Byłem, biegłem. Tutaj z kolegami z grupy siódmej także byliśmy. Myślę, że są różne formy wyrażenia patriotyzmu. Niektórzy mówią, że rzeczy typu jakieś manifestacje, właśnie biegi, to jest takie bardzo płytkie, ale ja uważam przeciwnie, że warto pamiętać, warto przypominać, bo tak jak powiedział Jan Paweł II, o ile dobrze pamiętam, naród, który nie pamięta historii, jest narodem bez przyszłości.
3: Co chcecie zrobić dla Polski?
6: Ojejku.
3: Przekazać wiarę może kolejnym pokoleniom, może kiedyś rodzina, dzieci.
6: No to tak, to na pewno, jak najbardziej.
4: Myślę, że należy szerzyć te postawy patriotyczne i uczyć, edukować się o historii Polski, ponieważ jest to bardzo ważne.
3: Co ksiądz chce zrobić dla Polski?
7: Na pewno jako ksiądz, no to też poprzez modlitwę w intencji ojczyzny i o taką jedność narodu, która jest potrzebna dzisiejszej naszej ojczyźnie.
9: To jeszcze zapytam księdza Łukasza Poloniaszka, który przygotował wraz z młodzieżą to piękne nabożeństwo patriotyczne tutaj w Racławicach. Jak dzisiaj młodym mówić o patriotyzmie? Jak tych młodych, których spotykamy w szkole, w grupach młodzieżowych, jak uczyć i przekazywać ten patriotyzm?
7: Na pewno też poprzez świadectwo swoje, umiłowania ojczyzny, ale też młodym zachęcając ich poprzez pokazywanie właśnie tych wielkich osób z naszego narodu, nie tylko właśnie związanych z Kościołem, tak jak św. Jan Paweł II, ale z historii Polski, o których czasami pomija się dzisiaj, przypominając o patriotyzmie.
3: To młodzi już przygotowują instrumenty, dobrze, już się przygotowujemy, a ksiądz mówi, co tutaj mamy za instrumenty, co to za orkiestra jest,
7: to wszystko za
3: przyjechało tutaj na pielgrzymkę specjalnie.
7: Te instrumenty towarzyszą grupie siódmej, każdego dnia na trasie przygrywają, żeby pielgrzymom lżej się pielgrzymowało do tronu Jasnej Góry. To są uczestnicy orkiestry Okulice, Sobolów i różnych zespołów ludowych i weselnych nawet.
3: To gramy i śpiewamy.
7: Gramy i śpiewamy.

0: Bardzo dziękujemy. To grupa numer 7. Szczęśliwej drogi.
1: Bóg zapłać.
0: Racławice bardzo gościnne. Księże Marcinie, musimy to podkreślić, bo tutaj już pielgrzymi mają okazję coś dobrego
2: zjeść. No słynną grochówkę. Słynna grochówka oczywiście.
0: I księża z parafii także przywożą, tutaj na trasie są. O, żurek tutaj na przykład ktoś niesie. Dobry będzie żurek? Próbowałeś już?
3: Dobry jest, próbowałem.
0: Czy da się tak, żeby się wzmocnić?
2: A ksiądz dyrektor tak. Ma przepyszne ogórki. Też smakowały?
4: Mam przepyszne ogórki. To nie da się opisać tego smaku. Trzeba podejść tutaj na plac i po prostu się poczęstować i zobaczyć tych ludzi, którzy traktorem Ursus C330 przywieźli lawetę, a na tej lawecie kotły, termosy z pyszną grochówką, z ogórkami, z pomidorami i uśmiech tych ludzi, że mogą posilić pielgrzymów utrudzonych i zmęczonych. Naprawdę serce rośnie i to jest niesamowite.
2: A ja mogę tylko powiedzieć naszym radiosłuchaczom, że patrząc na twarz księdza dyrektora, ogórki i grochówka naprawdę smakowały. To jest cudowne połączenie.
4: Tak jest, potwierdzam. Wszyscy potwierdzą, których zapytacie. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim słuchaczom za wsparcie modlitewne. Czasami dam trochę pokropi, ale przypominamy sobie dzisiejszy psalm, w którym Pan Bóg mówił, że jak was pokropię, to staniecie się czyści. Wszystko przyjmujemy z wiarą i z wdzięcznością. Zachęcam, jeśli ktoś rozważał kiedykolwiek w życiu, może pójdę na pielgrzymkę, to warto wybrać się chociaż na 2 dni, na 5 dni, ale naprawdę warto. To są takie doświadczenia, które zbliżają do Boga i zbliżają do drugiego człowieka. I patrzyłem dzisiaj z wielką uwagą na tych ludzi słuchających Bożego Słowa, uczestniczących w nabożeństwie za ojczyznę, słuchających kazania. Tego potrzeba. Ludzie to czują i dlatego przychodzą do tego źródła, które jest przy Chrystusie.
0: Ksiądz Paweł Broński, dyrektor pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich.
4: Dziękuję, pozdrawiamy wszystkich serdecznie.
0: Pogoda nam sprzyja, czas wyruszyć w drogę, a my oczywiście cały czas za pielgrzymami i opowiadamy o tym, co dzieje się na pielgrzymce, co nas jeszcze dzisiaj czeka. Intencje pielgrzymów o 15:00 koronka, o 16:40 pozdrowienia z pielgrzymki, o 19:00 różaniec z pielgrzymami, o 19:45 studio pielgrzymkowe, o 20:00 duchowe pielgrzymowanie, o 20:30 apel jasnogórski. Pojedziemy do kolejnej grupy na trasę.
2: A ja tylko dopowiem, że różaniec dzisiaj poprowadzi grupa numer 18, grupa świętego Wojciecha, a apel grupa numer 8, grupa świętego Stanisława. Zostańcie z nami. Ewa Biedroń.
0: Ksiądz Marcin Gryzło, dziękuję.
5: Wyrusz z nami na szlak 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
6: Słuchacie radia RDN Małopolska.

0: Region jest nasz.
1: 28 minut po godzinie 14. Za chwilę wiadomości o 14.30. Przed 15 wyjedziemy na ulicę Tarnowa i sprawdzimy, jak upływa dzień na drogach pod względem bezpieczeństwa. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
4: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14, uroczystą mszą świętą w Amfiteatrze Letnim w Gromniku.
5: Na 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
3: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
4: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
5: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może Was tam zabraknąć.
6: Te oczy zielone.
7: Plastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
11: Nawet do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy może spaść jutro w Sudetach Zachodnich. Na nizinach prognozowane jest od 40 do 50 litrów. Najmocniej ma padać jutro od około godziny 18 do północy, mówi Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego.
12: To są opady już na poziomie ekstremalnym, ale dla niektórych miejsc to będzie oznaczało w ciągu tych 3, 4, 5 godzin sumę opadu zbliżające się do 70% normy miesięcznej. Na obszarach nizinnych mniej więcej to będzie połowa normy miesięcznej, więc to są opady naprawdę znaczne.
11: Największe ryzyko dotyczy Karkonoszy, Gór Izerskich i Kotliny Jeleniogórskiej. Meteorolog uspokaja, że tym razem niż nie powinien zatrzymać się nad regionem. Tymczasem niż utworzył się na skutek rekordowego rozgrzania Morza Śródziemnego. Temperatura jego powierzchni jest teraz około 5 stopni wyższa niż zwykle o tej porze roku i jest najwyższa w historii pomiarów.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
11: Obie tarcze TBM, które drążyły kolejowe tunele pod Pisarzową, zostały już przetransportowane w okolice Stróży i Wilkowiska. Powstają tam portale startowe, z których rozpocznie się budowa kolejnych tuneli w ramach projektu Podłęże Piekiełko. Tym razem na odcinkach nowej linii kolejowej 622 łączącej Szczyżyc z Tymbarkiem, mówi Diana Smakosz, reprezentująca wykonawcę tej inwestycji.
13: Obie maszyny przechodzą obecnie kompleksowy proces odnowienia i modernizacji. Dzięki temu możliwe będzie ponowne wykorzystanie tych specjalistycznych urządzeń przy kolejnych etapach projektu. Jednak na nową inwestycję przenosimy nie tylko tarczę TBM, ale również sprawdzone rozwiązania technologiczne, zaplecze produkcyjne i kompetencje zespołu.
11: Tarcze wydrążą w nowej lokalizacji tunel kolejowy wraz z ewakuacyjnym o długości niecałych 4 km oraz inny o długości ponad kilometra. A jak informuje inwestor projektu Podłęże Piekiełko, czyli spółka PKP PLK, drążenie tuneli na linii Szczyżyc-Tymbark ma rozpocząć się w styczniu.
5: Z życia Kościoła.
11: Jesteśmy powołani do tego, żeby kochać ojczyznę, mówił rekolekcjonista pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, ksiądz Wojciech Węgrzyniak. Podczas mszy świętej za ojczyznę apelował, żeby nie lekceważyć Polski. Dzisiaj na szlaku modlitwa za Polskę.
14: Kiedy Pan Bóg mówi, żeby czcić ojca i matkę swoją, to w tym przykazaniu również jest to, żebyśmy czcili, żebyśmy nie lekceważyli sobie naszej ojczyzny. Polska to jest coś więcej niż rząd. Polska to jest coś więcej niż Polacy. Polska to jest taka rzeczywistość, która, nie wiem, jak słyszysz słowo Chopin, słyszysz Moniuszko, słyszysz Kopernik, Marii Curie-Skłodowska, słyszysz Piastowi, Jagiellonowie, słyszysz AK, powstańcy, powstanie warszawskie. To wszystko gdzieś gra w twojej duszy. Widzisz tego Matejkę, mówisz, to rzeczywiście gra. Widzisz te przepiękne krajobrazy, mówisz, to jest po prostu mój dom.
11: Przed mszą świętą odbyło się nabożeństwo w intencji ojczyzny. W części A przygotowała je grupa numer 7, a w części B grupa numer 25. Całego kazania można posłuchać na rdn.pl. Pochodzą z okolic Ternowa, ale mieszkają w Chicago, w stanie Illinois. Tak duża odległość od Polski nie przeszkodziła im w tym, żeby pójść w pierwszej pielgrzymce ternowskiej na Jasną Górę. Karina i Krzysztof z piątką dzieci, Kasią, Karoliną, Krzysztofem, Kacprem i Klarą wędrują w grupie czwartej świętego Wincentego. Szczególnie przeżywają dzień patriotyczny na szlaku, bo na co dzień tęsknią za ojczyzną oddaloną o tysiące kilometrów.
2: Staramy się te wszystkie rzeczy pielęgnować, obchodząc jakieś takie święta, czy to religijne, czy państwowe, też Chicago. No staramy się to przeżywać tak, jak robiliśmy to za czasów naszego dzieciństwa, jak nas nauczyli tego nasi rodzice i widzę, że dzieci po prostu też są zafascynowani tą naszą kulturą.
15: Dzisiaj jesteśmy dogłębnie wzruszeni tym dniem i naprawdę łzy podchodzą do oczu, ale my też stwarzamy sobie takie sytuacje na emigracji, gdzie możemy właśnie być w tych małych ojczyznach. Jeżeli pani pyta o polskość, no to naprawdę myślę, że jeszcze głęboko w nas siedzi i tym bardziej, gdzie jak jesteśmy na emigracji.
2: Także można powiedzieć, jeszcze Polska nie zginęła.
11: A w dniu poświęconym ojczyźnie pątnicy uczestniczyli w nabożeństwach patriotycznych w Zielenicach i w Racławicach.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Zrobiło się naprawdę ciepło, a będzie upalnie, będzie gorąco. Tak, mamy 31-32 stopnie na termometrach w Tarnowie, do 33 zapowiadają na dzisiaj synoptycy. W nocy temperatura spadnie do 17 stopni, burze z piorunami przewidują meteorolodzy. Jutro przed południem lekki deszcz opada symbolicznie, na termometrach w ciągu dnia 26 stopni. Sytuacja biometeorologiczna przy tak wysokich temperaturach niekorzystna.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Jakość powietrza jest dobra, na barometrach w Tarnowie 985 hektopaskali, ciśnienie jest stabilne, takie będzie utrzymywać się do końca dnia. Jutro nad ranem będzie delikatnie się wahać, a później delikatnie podskoczy, później znowu będzie spadać.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Teraz raz, dwa i mam, a my za chwilę raz, dwa jedziemy na ulicę Tarnowa i sprawdzimy, jak upływa dzień na drogach pod względem bezpieczeństwa.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil. Producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Tarnowscy policjanci od rana odnotowali 3 kolizje, w tym 2 parkingowe, jedna w Nowodworzu, tutaj z udziałem 3 pojazdów. W Nowodworzu przed przejściem dla pieszych jeden samochód się zatrzymał, 2 kierowców niestety za późno wcisnęło pedał gazu, no i skończyło się na tym, że 3 samochody zostały uszkodzone. Na szczęście nic nikomu się nie stało. Ucierpiały tylko auta. W Dąbrowie Tarnowskiej cisza i spokój, w Dębicy 3 kolizje niegroźne, informuje oficer dyżurny. W Brzesku jedno potrącenie osoby pieszej, ale też niezbyt groźne, na parkingu, także bez osób poszkodowanych. Jedno takie zdarzenie odnotowali brzescy policjanci. W Bochni cisza i spokój, informuje oficer dyżurny. A ja już donoszę, że na ulicy Narutowicza przybywa samochodów od ulicy Krakowskiej do ulicy Tuchowskiej. Mijamy Tuchowską i na Konarskiego względny spokój, także płynnie przejeżdżamy przez skrzyżowanie Gumniska Dąbrowskiego i dalej okrężno jedziemy w kierunku Lwowskiego. Tutaj, jeżeli chcemy wrócić do centrum, no to jest problem, bo zrobił nam się zator między jednym a drugim rondem do ulicy Orkana. No odbywa się ruch, no ale bardzo spowolniony. No ale Jana Pawła II spokojnie, jedynie przy Słonecznej więcej pojazdów. Na Krakowskiej na razie cisza i spokój, podobnie Szujskiego, Mościckiego i Aleja Kwiatkowskiego. Wolne są od korków, wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil. Producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Jeszcze tylko przypomnę, informacja od Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie, w Zgłobicach, z siedzibą w Zgłobicach. Przypomnę, że do godziny 18 od granicy miejscowości Janowice z Dąbrówką Szczepanowską przejazd drogą numer 1397K jest zamknięty od godziny 8 do 18. A skoro jesteśmy przy zamknięciu, to także od jutra będzie zamknięta droga numer 1400 relacji Tuchów-Pleśna od granicy miejscowości Buchcice z Łowczowem. Przejazd drogą zostanie zamknięty od 8 do 20.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu. 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14:00 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18:00 Liber i Inoros, a o 20:00 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł, patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Przemierzaj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER najpiękniejsze szlaki wiary, łączące modlitwę w najważniejszych sanktuariach z odkrywaniem historycznych i kulturowych skarbów Włoch. Podczas pielgrzymki samolotowej w terminie od 2 do 9 października oraz autokarowej w terminie od 9 do 18 października.
0: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
2: Po reklamie.

0: Dziś dla wielu sama myśl o Jezusie, o niebie i piekle jest niewyobrażalna. Ale rzeczy niewyobrażalne dzieją się cały czas. 2000 lat temu na krzyżu, na wzgórzu zwanym Golgotą, Bóg wypisał wiadomość krwią swojego Syna. Brzmi ona: powrócę. To, co stało się na tym krzyżu, było dla ciebie. Dlaczego do mnie nie dołączysz? Dlaczego mi nie ufasz? Pragnę być z tobą przez całą wieczność. Podpisano: Jezus.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Tu Radio RDN Małopolska, zbliża się godzina 15 i jak zawsze w czasie trwania pielgrzymki pieszej tarnowskiej na Jasną Górę przenosimy się na szlak pielgrzymki, aby poznać intencje, z jakimi pątnicy z każdym dniem, z każdą godziną zbliżają się do Częstochowy.
3: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z Radiem RDN na Jasną Górę.
2: Czym pielgrzymowanie jest dla uczestników tego pięknego, wspólnego wydarzenia religijnego?
4: Przyznam szczerze, że to chyba moja pierwsza pielgrzymka, w sensie dziewiąta z kolei, ale zadziwiająco nie mam żadnej konkretnej intencji, ale bardzo mnie poruszyło to, co nasz ksiądz dzisiaj powiedział, prowadząc tutaj tą trasę, że jeżeli ktoś nie ma intencji, to żeby modlić się w intencji takiej, którą Bóg zna, która gdzieś tam na dnie serca leży tak skrycie, że niekiedy dla samego autora intencji bywa nieodgadniona, więc ja to Bogu po prostu powierzam.
5: Ja idę raczej z podziękowaniami i przeprosinami.
6: Teraz będę szła do klasy maturalnej, więc bardzo bym chciała sobie dobrze zdać maturę. Teraz robię też prawo jazdy, więc bardzo bym chciała, żeby dobrze mi poszło zdanie tego prawo jazdy i również będę się modlić za moich rodziców, za moich dziadków i moje rodzeństwo.
7: Dla mnie osobiście no to jest taki czas dla siebie, dla takiego wyciszenia. To jest taki w sumie mój osobisty urlop, taki wewnętrzny. Dużo mi to daje i myślę, że z tymi intencjami, co mam w sercu, no idzie się i oby tak dalej.
8: Przede wszystkim takie rodzinne, żeby w tych naszych rodzinach, jeżeli chodzi o dzieci dorastające, już takie wchodzące w ten nowy etap życia, takie też nasze osobiste, bo już jakieś tam problemy, czy zdrowotne, czy dużo pracujemy obydwoje, więc żeby już może więcej tego odpoczynku było. No więc tak każdy dzień ofiaruję za coś, za kogoś właśnie z tej naszej rodziny, jeżeli chodzi o nas, o dzieci i tak każdy dzień właśnie inaczej. No dzisiaj w sercu akurat mam te osoby właśnie w rodzinie, które gdzieś tam nie są do końca może tak pewne, albo jeszcze nie odnalazły swojej drogi.
2: I w tych intencjach będziemy modlić się dzisiaj modlitwą koronką do Bożego Miłosierdzia.

Godzina 15. Godzina miłosierdzia dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl

0: grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
0: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.

0: nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny.
3: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny.
3: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny.
3: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
4: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas.
3: Ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
6: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
7: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Serdecznie zapraszam na dożynki gminne w Bobowej. Wyjątkowe święto plonów, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Zielonej w Bobowej. Uroczystości dożynkowe rozpoczniemy o godzinie 13.30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe przejadą do amfiteatru w Bobowej, gdzie odbędzie się część oficjalna oraz bogaty program artystyczny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią gwiazdy wieczoru Teresa Werner,
9: bo miłość jest piękna, dla ciebie żyje me gorące...
8: oraz zespół Daj to głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Tidbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
10: Kastorama!
11: W teorii okazje na ogród się skończyły.
10: Ale w praktyce nie w Kastoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
12: Po reklamie.
13: Bernard, Eliasz, Filberta, Jeronim, Krzysztof, Małgorzata, Maria, Paweł, Sabin, Samuel i Sewer dzisiaj świętują. Najlepsze życzenia od RDN Małopolska dla Was, Sarsa, która jest już na trasie. My za chwilę wyjedziemy na drogi. Zostańcie z nami. 13 po 15.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: W Bochni godzina szczytu widać na ulicach Regis Kraszewskiego i Kościuszki, na ulicy Floris także ruch wzmożony, trudno jeździ się też po ulicy Trudnej. W Brzesku natomiast w miarę spokojnie, Głowackiego, Kościuszki, tutaj jest więcej samochodów, ale w miarę płynnie, bez większych kłopotów. W Tarnowie natomiast przybywa samochodów na Narutowicza, nadal obciążona jest Narutowicza w stronę Tuchowskiej. Na Konarskiego względny spokój, na skrzyżowaniu Górniska Dąbrowskiego też w miarę płynnie przejeżdżamy to skrzyżowanie. Rondo, ulica Lwowska, Orkana, Lwowska, Okrężna, te ronda tutaj są teraz obciążone, zwłaszcza odcinek od jednego do drugiego ronda. Na Alei Jana Pawła II przy Słonecznej jest więcej pojazdów. Co możemy powiedzieć o Krakowskiej? Przy Narutowicza jest więcej aut, na Warsztatowej, przy Warsztatowej i na skrzyżowaniu Koszycka Czerwona. Na Alei Kwiatkowskiego też ruch jest teraz wzmożony w kierunku Mościc do Czerwonych Klonów. Wszystkiego bezpiecznego, szerokości.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: 18,5 minuty po 15. Paweł Tur, Azyl.

Tyle Paweł Tur i Azyl. Za chwilę popędzimy z Sewerynem Krajewskim. Przypadek? Ależ skąd. W 1993 roku 20 sierpnia odbyła się premiera filmu Uprowadzenie Agaty w reżyserii Marka Piłowskiego. W rolach głównych Karolina Rosińska, Sławomir Federowicz, Jerzy Sztur, Pola Raksa. A muzykę do filmu napisał sam Seweryn Krajewski. Oficjalny soundtrack skomponowany przez Seweryna Krajewskiego zawiera m.in. następujące miniatury i tematy instrumentalne. Pierwsze spojrzenie Cygana, Dom Agaty, Ważne spotkanie, W podziemiu, Wystarczy raz, W dyskotece, Samotność Agaty, Żyletka, Obława, Ślub i śmierć i Czemu pędzę.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Gotowi na wielkie święto lata? Już 23 sierpnia Szerzyny zapraszają na dożynki gminne. Spotkajmy się, by podziękować za tegoroczne plony i wspólnie celebrować piękną dożynkową tradycję. Barwny korowód, dożynkowe wieńce, obrzęd, regionalne smaki i mnóstwo dobrej zabawy. A wieczorem muzyczne emocje. Na scenie Eleni...
2: Miłość jak wino uderza do głów. Niesie nam życie bez troski, bez wad. Wchodzi do...
1: Sławek Uniatowski z orkiestrą dętą OSP Żurowa. A na zakończenie zabawa z zespołem Fantazja. 23 sierpnia. Mały rynek w Szerzynach. Dożynki gminy Szerzyny. Świętujmy razem.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Po reklamie.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Cały region skąpany w promieniach słonecznych. Nie tylko region, ale cała Polska południowo-wschodnia, południowo-zachodnia. Tak, tu na południu kraju cieszymy się pogodnym niebem w tej chwili. Tak dobrze nie ma na zachodzie, na południowym, na północnym zachodzie, na północy, w centrum kraju. Tutaj opady deszczu, sporo chmurno i niższe temperatury. Na południu kraju teraz w Tarnowie na przykład 32 stopnie powyżej zera, słonecznie, ale burze z piorunami przewidują meteorolodzy w nocy.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Reklama.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 23 sierpnia spotkajmy się w Brzeźnicy na boisku sportowym. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez KGW w Brzeźnicy, a punktualnie o 20 rozpocznie się film Greckie wakacje. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają stowarzyszenia RDN, wójt, sołectwo Brzeźnicy oraz KGW. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Przypominam, Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach informuje, że w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w miejscowości Buchcice w ciągu drogi powiatowej nr 1400K relacji Tuchów-Pleśna od granicy miejscowości Buchcice z Łowczowem przejazd wyżej wymienioną drogą w miejscowości Buchcice zostanie zamknięty jutro w godzinach od 8 do 20. Na czas robót wyznacza się objazd drogami lokalnymi. Wyjeżdżam na ulicę Tarnowa, tutaj uspokoiło się w miarę płynnie, jedynie nadal na rondzie Orkana Lwowska jest ciasno. Na Narutowicza tylko w stronę ulicy Tuchowskiej, na Krakowskiej tylko przy Warsztatowej. W Brzesku ruch niewielki, teraz w miarę płynnie poruszamy się po mieście. W Bochni z kolei na Kazimierza Wielkiego najwięcej samochodów, na Kraszewskiego i na Floris. Wszystkiego bezpiecznego, szerokości ekstremalnie gorąco się zrobiło, okulary przeciwsłoneczne dzisiaj jak najbardziej wskazane, słońce mocno operuje.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Serdecznie zapraszam na dożynki gminne w Bobowej. Wyjątkowe święto plonów, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Zielonej w Bobowej. Uroczystości dożynkowe rozpoczniemy o godzinie 13.30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe przejadą do amfiteatru w Bobowej, gdzie odbędzie się część oficjalna oraz bogaty program artystyczny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią gwiazdy wieczoru Teresa Werner,
3: bo miłość jest piękna, dla ciebie żyje me gorące...
2: oraz zespół Daj to głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Titbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
4: Przeżyj wyjątkowy czas łaski i modlitwy na szlaku polskich sanktuariów z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER w terminie od 2 do 4 października. Odkryj tajemnicę objawień w Getrzwałdzie. Zachwyć się perłą baroku w Świętej Lipce. Dotknij historii w Stoczku Klasztornym, miejscu więzienia prymasa tysiąclecia i poczuj pokój franciszkański w Niepokalanowie.
5: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
1: Po reklamie. Zwłoki dwóch osób znaleziono w jednym z mieszkań na tarnowskim osiedlu. Prawdopodobnie to matka i syn. Sprawdzimy też, czy samorządy z Powiśla pomogą utrzymać oddział ginekologii w Dąbrowskim Szpitalu. Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W mieszkaniu jednego z bloków na osiedlu Legionów Henryka Dąbrowskiego w Tarnowie znaleziono zwłoki dwóch osób. To najprawdopodobniej matka i syn, którzy tu mieszkali. Zwłoki są w znacznym stanie rozkładu, co uniemożliwia pełną identyfikację. Policję dzisiaj przed południem zaalarmował ich sąsiad, który zgłosił, że od dłuższego czasu nie ma kontaktu z tą rodziną. Mówi Kamil Wójcik z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
6: Zostaliśmy powiadomieni, że jeden z mieszkańców jest zaniepokojony o swoich sąsiadów. Od około tygodnia nie ma z nimi kontaktów. Przybyły na miejsce służby. Po wykonaniu wstępnych ustaleń dokonały wejścia siłowego do mieszkania. W mieszkaniu ujawniono ciało dwóch osób, kobiety i mężczyzn. Wiemy, że w mieszkaniu miała zamieszkiwać kobieta w podeszłym wieku oraz jej syn. Syn miał być w wieku około 50, natomiast kobieta w około 80 lat.
1: Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Potrzeba jest duża, ale ponoszone koszty są większe niż płaci NFZ. Tak funkcjonowanie oddziału ginekologicznego z pakietem onkologicznym w Dąbrowskim Szpitalu podsumowuje wicestarosta powiatu dąbrowskiego Krzysztof Bryk. Gość porannej rozmowy Słowo za Słowo wylicza, że miesięczne prowadzenie oddziału to koszt rzędu 500 tysięcy złotych, przy czym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia opiewa na kwotę około 250 tysięcy. Krzysztof Bryk przyznaje jednocześnie, że oddział jest potrzebny.
7: Średnio przyjmujemy ponad 60 osób miesięcznie na tym oddziale. W poradni przy

0: przyjmujemy ponad 45 osób tak średnio miesięcznie, to jest spora ilość. Z tego wynika, że jest potrzebny. Natomiast no, największy problem jest to, że kontrakt, który dostaliśmy właśnie na te zadanie, pokrywa gdzieś w około 50% koszty tego oddziału.
1: Władze powiatu dąbrowskiego liczą, że na przyszły rok uda się wynegocjować lepszy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rozmowy mają odbywać się końcem tego roku.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Jeszcze do jutra gmina Łukowica czeka na dobrowolne zgłoszenie się podejrzanych o dewastację na jednym z boisk. Urzędnicy posiadają nagrania, na których widać osoby, które w tym czasie przebywały na Orliku w Łukowicy. W nocy z 17 na 18 sierpnia zniszczone zostały tam bramki. Po tym zdarzeniu zabezpieczony został gminny monitoring. Wójt gminy Łukowica powiedział w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz, że jeśli do wyznaczonego terminu nikt się nie zgłosi, materiał z nagrania zostanie przekazany na policję. Tymczasem organom ścigania przekazano już inną sprawę dotyczącą szerszej dewastacji, do jakiej kilka dni wcześniej doszło także na boisku w Świdniku.
3: Ławka rezerwowych została zniszczona, krzesełka zostały poniszczone, baner, czy nawet paliki trzymające flizelinę, w związku z tym, że była uzupełniona trawa na boisku. No to jest przykre mienie, z którego korzystają nasi mieszkańcy, przede wszystkim dzieci, młodzież, które tam trenują, grają. No niestety, a ktoś przez swoją, nie wiem, bezmyślność, chęć popisu dopuszcza się takich aktów wandalizmu.
1: Sprawcy nadal nie zostali ujęci, a zarówno w przypadku jednego, jak i drugiego aktu wandalizmu gmina Łukowica zwraca się z apelem o przekazywanie na policję informacji, które mogą pomóc w walce z wandalami.
4: Z życia kościoła.
1: Członkowie Akcji Katolickiej i Radiowego Klubu Dobrze Nastawionych przyjechali do Racławic, by modlić się w intencji Polski. Ojczyzna to hasło czwartego dnia na pieszej pielgrzymce tarnowskiej na Jasną Górę. W Racławicach odbyła się msza święta dla części A. Było też nabożeństwo patriotyczne. W tej modlitwie ze sztandarami uczestniczyli działacze Akcji Katolickiej. Mszy świętej przewodniczył biskup Stanisław Salaterski, a w gronie kapłanów koncelebrujących liturgię był także ksiądz Jan Bartoszek, asystent kościelny Akcji Katolickiej.
5: Przyjechało około 150 osób, dwa autokary plus indywidualni pielgrzymi, którzy z różnych stron diecezji na własną rękę również tutaj przybyli. Są to w dużej mierze uczestnicy co miesięcznych mszy świętych za ojczyznę, którzy gromadzą się w kościele świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. Tu w Racławicach przy pomniku gromadzimy się, aby modlić się za ojczyznę, ale też dać świadectwo tym, którzy zmierzają na Jasną Górę, jak ważna jest właśnie ta intencja o pomyślność naszej ojczyźnie, jak ważne jest, aby modlić się o jedność w naszej ojczyźnie.
1: Nabożeństwo w intencji ojczyzny w części A przygotowała grupa numer 7.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl
2: 32, 33 stopnie na termometrach, także zrobiło się naprawdę upalnie w tej chwili w regionie. Nawet 33 mogą pokazać termometry i więcej, bo mówimy o temperaturach w cieniu. Na jutro odpoczniemy troszeczkę od upałów. 26 stopni zapowiadają nam meteorolodzy, ale mogą się pojawić przelotne opady deszczu. W nocy burze z piorunami, na termometrach nocy 17 stopni.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl

0: Reklama.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek Mac Tools, zawierający 246 elementów, kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
3: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14, uroczystą mszą świętą w Amfiteatrze Letnim w Gromniku.
4: Na 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
2: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
3: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
4: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może Was tam

0: zmiana krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk.
1: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
2: Po reklamie.
1: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z Radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.

0: RDN Małopolska. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.
2: Dziś o piosence San Francisco, którą wykonywał Scott McKenzie. Latem 1967 roku stała się ogólnoświatowym przebojem.

W latach 50. Scott McKenzie wraz z kolegą Johnem Phillipsem występował w grupie The Smoothies. Na początku kolejnej dekady młodzi dżentelmeni przeprowadzili się do Nowego Jorku, gdzie występowali w folkowym trio The Journeymen. Wkrótce John Phillips zaprosił McKenzie'ego do swojego nowo powstałego zespołu The Mamas and Papas. McKenzie jednak odmówił. Minęły lata i okazało się, że Scott McKenzie nie zdołał wykorzystać zdobytej popularności, jaką zawdzięczał piosence San Francisco. W latach 80. wrócił na scenę, godząc się tym razem na występy w reaktywowanej grupie The Mamas and Papas. W tamtej dekadzie stał się też współautorem nagrodzonej statuetką Grammy piosenki Kokomo, spopularyzowanej przez zespół The Beach Boys. Po śmierci Johna Phillipsa w 2001 roku McKenzie ogłosił zakończenie kariery, a potem w wyniku kilkuletniej choroby zmarł w swoim domu w Los Angeles. A jakie były dzieje przeboju? W 1967 roku John Phillips oraz producent Lou Adler zorganizowali, jak czas pokazał, legendarny festiwal w Monterey. Na piosenkę promującą tę imprezę wybrali właśnie San Francisco.

Piosenkę San Francisco napisał dla Scotta McKenzie'ego, namówiwszy go uprzednio do przyjazdu do Los Angeles, John Phillips, będący wtedy jednym z najbardziej wziętych kompozytorów. Autor zagrał tu na gitarze i jednocześnie obok Lou Adlera stał się producentem singla, który oficjalnie ukazał się w maju 1967 roku. Kompozycja została zarejestrowana podczas całonocnej sesji w Sound Factory w Los Angeles, a grającego na gitarze kompozytora wsparli sesyjni muzycy. Gary Al Coleman, grający na dzwonach orkiestrowych, Joe Osborne na basie oraz Hall Blaine na perkusji. 6 tygodni później trwało już lato miłości. Na listach przebojów królowały A White Shade of Pale, Procol Harum i All You Need Is Love, Beatlesów. Timothy Leary prowadził na uczelniach wykłady o LSD, a dzielnica Haight Ashbury w San Francisco stała się nieoficjalnym centrum hipisowskiej Ameryki. W tekście hitu, jak na tamten czas przystało, niemal obowiązkowo pojawiły się kwiaty. Jeśli jedziesz do San Francisco, nie zapomnij o kwiatach we włosach. Jeśli jedziesz do San Francisco, to spotkasz tam łagodnych ludzi. Dla tych, którzy przybędą do San Francisco, lato będzie porą miłości. Na ulicach San Francisco łagodni ludzie z kwiatami we włosach. Ten hipisowski manifest, głoszący naiwną wizję świata, do którego każdy, jeśli tylko chce, może się przyłączyć, stał się mega hitem, mimo że na prestiżowej liście Billboard Hot 100 dotarł zaledwie do pozycji 4. Piosenka San Francisco była grana przez największe rozgłośnie radiowe, dzięki temu trafiła do najbardziej oddalonych zakątków w świecie, również do tych, które znajdowały się w socjalistycznej jego części. Sprzedaż piosenki szybko przekroczyła 7 milionów egzemplarzy. Wszędzie postrzegano ją jako swoisty powiew wolności. W 1968 roku stała się na swój sposób muzycznym symbolem praskiej wiosny.

Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18 Liber i Inoros, a o 20 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
3: Gotowi na wielkie święto lata? Już 23 sierpnia Szerzyny zapraszają na dożynki gminne. Spotkajmy się, by podziękować za tegoroczne plony i wspólnie celebrować piękną dożynkową tradycję. Barwny korowód, dożynkowe wieńce, obrzęd, regionalne smaki i mnóstwo dobrej zabawy. A wieczorem muzyczne emocje. Na scenie Eleni.
4: Miłość jak wino uderza do głów. Niesie nam życie bez trosk.
3: Sławek Uniatowski z orkiestrą dętą OSP Żurowa. A na zakończenie zabawa z zespołem Fantazja. 23 sierpnia. Mały rynek w Szerzynach. Dożynki gminy Szerzyny. Świętujmy razem.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
1: Po reklamie.
2: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z Radiem RDN na Jasną Górę.
3: Grupa 13 i pozdrawiamy wszystkich znajomych, którzy nas oglądają i pozdrowienia z trasy. Do usłyszenia.
4: Szczęść Boże, ksiądz Krzysztof Osika, przewodnik grupy 5. Pozdrawiam bardzo serdecznie parafię Wojniczu, której posługuję, ale i także całą moją rodzinę, Gostwicę i wszystkich moich najbliższych.
5: Kurpiel Danuta z Racławic pozdrawiam mojego syna, moją córkę z wnukami, jej męża i całą rodzinę i też znajomych, którzy modlą się i wszystkim życzę błogosławieństwa Bożego na dzisiaj.
6: Szczęść Boże, Karol z grupy 5. Pozdrawiam przede wszystkim moją rodzinę, moją mamę, tatę, którzy zostali w domu, ale również i braci z roku 4., którzy nie poszli w tym roku na pielgrzymkę, ale miejmy nadzieję, że za rok już z nami wyruszą na trasę do Matki Bożej Częstochowskiej.
7: Mam na imię Edyta. Chciałam pozdrowić całą swoją rodzinę, mamę, moje rodzeństwo i moje koleżanki, które pozostały w pracy.
8: Brat Jan Treściński ze Zgromadzenia Braci Szkolnych Częstochowy. Po im imieniu i wszystkich pielgrzymów tarnowskich pozdrawiam wszystkich z Częstochowy i do zobaczenia na szlaku pielgrzymkowym w Alejach.
3: Kto tak pięknie chciał pozdrawiać?
9: Zosia.
3: Zosia. Ile ma?
9: Zosia ma 14 miesięcy, jest ze Słupczyna. A dokładnie mieszka w Słonej aktualnie.
3: I kogo pozdrawiamy?
9: Pozdrawia dziadków ze Słówczyny, dziadków ze Słonej. A ja jestem jej ciocią, Monika. Oczywiście serdecznie pozdrawiam rodziców, naszych księży ze Słówczyny i całą naszą wspólnotę grupy numer 5 Święty Florian.
10: Pozdrawiam serdecznie w takim razie małżonka, który dojeżdża do nas. Chodź, pozdrowimy. Kogo pozdrawiasz?
11: Panią Elę z przedszkola.
10: Tak, no, pozdrawiamy serdecznie, tak? I babcię pozdrawiamy, Agnieszkę i babcię Gosię, tak? Z dziadkiem Andrzejem. Pozdrawiamy serdecznie z trasy pielgrzymki.
12: Ja chcę pozdrowić mamę i tatę z Jabłkowej.
13: W grupie 13 pielgrzymuje z nami ksiądz Fernando, który pochodzi z Sri Lanki. W tym roku podejmie studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Będzie studiował muzykę kościelną. Pielgrzymuje na mnie, bardzo się cieszy, że tu z nami jest i wszystkich słuchaczy Radia RDN Małopolska pozdrowić.
14: Pozdrawiam.
3: A jak się idzie? Jak jest na pielgrzymce?
14: Bardzo dobrze.
15: Pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów grupy 13 i parafian z Puskowa Osiedla.
16: Pozdrawiamy całą rodzinę od Grażyny z Dębicy.
17: Pozdrawiamy całą rodzinę z Jabłonny, koło Warszawy. Dziękuję.
18: Pozdrawiam serdecznie żonę Martę, Madzie i Maksa Łączak, grupa 13.
19: Paweł Kasperowicz z grupy 13. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
20: Nazywam się Antonina Molenda. Mam 82 lata. Trzeci już idzie. I pielgrzymuję 31 raz na pielgrzymkę. No idzie się już, jak się idzie w takim wieku. Ale dobrze, jeszcze idę. Chciałabym przesłać wszystkim życzenia. Wszystkim moim chorym z okolic, z parafii Okulice, z Dębiny. Wszystkim chorym tam i z Ostrowa, nie z Ostrowa, tylko z Gawłowa, takiej koleżance, co nie idzie na pielgrzymkę, a zawsze chodziła. Dla niej też przesyłam życzenia i dla wszystkich chorych i wszystkich parafian moich z okolicy i pracowników wszystkich z RDN.
2: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 23 sierpnia spotkajmy się w Brzeźnicy na boisku sportowym. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez KGW w Brzeźnicy, a punktualnie o 20 rozpocznie się film Greckie wakacje. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają stowarzyszenia RDN, wójt, sołectwo Brzeźnicy oraz KGW. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.
4: Referendum w sprawie odwołania prezydenta Tarnowa nie będzie. Zebrano za mało podpisów.
5: Z naszych wyliczeń wynikało, że inicjatorzy muszą złożyć co najmniej 8075 prawidłowo złożonych podpisów.
4: Będzie też nietrzeźwa 14-latka na hulajnodze elektrycznej. Policja apeluje o rozsądek. Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Tarnowa. Choć delegatura Krajowego Biura Wyborczego nie opublikowała jeszcze postanowienia na ten temat, wszystko wskazuje na to, że inicjator zebrał znacznie mniej podpisów niż wymagało prawo. Weryfikacja poprawności podpisów wciąż trwa. Wniosek jest też sprawdzany pod kątem formalnym. Komisarz wyborczy w Tarnowie Katarzyna tutaj przyznaje, że do urzędu wpłynęło 8 kart z podpisami, a organizatorzy inicjatywy referendalnej powinni wiedzieć, jaka liczba podpisów jest wymagana.
5: Inicjator referendum złożył 8 jednostronnie zadrukowanych kart z podpisami mieszkańców Tarnowa. Jeżeli chodzi o wymaganą liczbę podpisów, to z naszych wyliczeń wynikało, że inicjatorzy muszą złożyć co najmniej 8075 prawidłowo złożonych podpisów.
6: Czy inicjator referendum w momencie, kiedy się zgłasza, jest informowany przez biuro wyborcze, ile tych podpisów musi być?
5: Inicjatorzy powinni wystąpić z stosownym wnioskiem do prezydenta miasta Tarnowa z zapytaniem właśnie o to, ile podpisów oni muszą zdobyć. My oczywiście również sobie dane z naszego rejestru ściągamy, stąd wiemy, ile to jest to 10%, natomiast co do zasady inicjator powinien pytać się prezydenta miasta Tarnowa.
4: Z ustaleń RDN Małopolska wynika, że delegatura biura wyborczego otrzymała nie więcej niż 80 podpisów. Inicjatorzy publikowali wcześniej w internecie wzory kart, na których było po 10 rubryk na podpisy. Komisarz Katarzyna tutaj przekazała, że organizatorzy, tak zwany ruch Zorro, nie mają już możliwości złożenia kolejnych list poparcia, ponieważ minął przewidziany prawem termin na złożenie wniosku.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: 14-latka upadła na hulajnodze i na domiar złego była nietrzeźwa. Policjanci z komisariatu w Starym Sączu wyjaśniają teraz okoliczności zdarzenia. O szczegółach Krzysztof Niedzielan.
7: Ze wstępnych ustaleń wynika, że dwie nastolatki jechały hulajnogami elektrycznymi, kiedy jedna z nich straciła panowanie nad jednośladem i upadła na jezdnię. Świadek zdarzenia wezwał na miejsce służby. Okazało się, że dziewczyna znajdowała się w stanie nietrzeźwości. Trafiła do szpitala, ale na szczęście obyło się bez poważnych obrażeń. Druga nastolatka, która według zgłoszenia miała jechać hulajnogą bez kasku ochronnego, oddaliła się przed przyjazdem patrolu. Teraz policjanci z komisariatu w Starym Sączu wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia i wkrótce przekażą zgromadzone materiały do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, który będzie podejmował dalsze decyzje w tej sprawie.
4: Kończy się remont ulicy Batorego w Tarnowie.

0: Kierowcy i przedsiębiorcy nie mogą się już doczekać otwarcia, tym bardziej, że prace zaliczyły dość duży poślizg. Początkowo remont miał skończyć się w drugiej połowie maja, ale naprawa 200-metrowego odcinka jezdni od początku nie szła zgodnie z planem. Wykonawca musiał wstrzymać pracę, bo modernizacji wymagał też biegnący pod drogą rurociąg. Wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek zapowiada, że tym razem uda się dotrzymać terminy i droga będzie w pełni przejezdna tuż przed początkiem roku szkolnego.
1: Została przebudowana w zasadzie całkowicie droga razem z instalacją kanalizacyjną. Została też wymieniona nawierzchnia na nawierzchnię granitową. Czekamy teraz na finalizację frontu robót ze strony Tauronu, ponieważ oświetlenie, lampy uliczne są tauronowskie, także tutaj teraz piłeczka po stronie Tauronu, aby to oświetlenie było wymienione i nawiązywało swoim charakterem już do istniejących lamp na ulicy Krakowskiej.
0: Po skończeniu wszystkich prac zaczną się odbiory. Władze miasta zapewniają, że ruch na ulicy Batorego ma być puszczony końcem sierpnia. A przypomnijmy, Batorego została zamknięta w październiku zeszłego roku. Choć lato w pełni, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu planuje już zimowe utrzymanie dróg. Do 15 września firmy mogą składać oferty w przetargu. W budżecie powiatu jest ponad 8 milionów złotych na ten cel, mówi Wojciech Błażusiak, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
2: Założenia są i standardy takie same jak od latach ubiegłych, z tym, że zarząd zdecydował, że w tym roku połowa odcinków chodników na terenie powiatu będzie utrzymywana przez firmy zewnętrzne, druga połowa przez nas, jako przez zarząd dróg własnym sprzętem. Tak obrazując, wszystkie drogi w tak zwanym standardzie trzecim, czyli wyższym, na przykład nie wiem, ulica Papieska w Chełmcu, odcinek Limanowa Chełmie, czy nawet obwodnica zachodnia, będzie utrzymywane przez firmy zewnętrzne. I takie, powiedzmy, dalsze obszary od centrum powiatu, czyli część gminy Łososina, Gródek, Łącko, tam gdzie ten dojazd sprzętu dla nas jest czasochłonny.
0: A w regionie sądeckim jest ponad 455 km dróg powiatowych do odśnieżania, a także 94 km chodników.

0: Reklama.
1: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek. Przeżyj wyjątkowy czas łaski i modlitwy na szlaku polskich sanktuariów z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER w terminie od 2 do 4 października. Odkryj tajemnicę objawień w Giedrzwałdzie. Zachwyć się perłą baroku w Świętej Lipce. Dotknij historii w Stoczku Klasztornym, miejscu więzienia prymasa tysiąclecia i poczuj pokój franciszkański w Niepokalanowie.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18 Liber i Inoros, a o 20 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
3: Radiowe kino plenerowe.
2: Muszyna, szykujcie się na wieczór pełen śmiechu. W piątek rynek zamieni się w wielkie kino pod gwiazdami, a na ekranie Asterix, Obelix i mnóstwo kłopotów. Już w piątek o 20:00 kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na kultową komedię Asterix i Obelix, Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, bo po tym seansie będzie go jeszcze więcej. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają Centrum Kultury i Czytelnictwa Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Stowarzyszenie Muszyński Klucz oraz RDN Nowy Sącz. Piątek, godzina 20, rynek w Muszynie. Widzimy się!
1: Po reklamie.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 23 sierpnia spotkajmy się w Brzeźnicy na boisku sportowym. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez KGW w Brzeźnicy, a punktualnie o 20 rozpocznie się film Greckie Wakacje. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają stowarzyszenia RDN, wójt, sołectwo Brzeźnicy oraz KGW. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.

stół. Trudniej przyjąć zaproszenie od niewidzialnego Boga, skoro nawet Jego darów nie widzimy. Przyszli na biesiadę w końcu biedni, niczym nie związani ludzie, ale w odpowiednie szaty dobrych uczynków i zostali już do końca, na wiecznej uczcie zbawienia.

Słuchajcie, Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. Łączymy się z Bazyliką Świętej Małgorzaty, Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi wikariusz parafii, ksiądz Piotr Mączka.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Dzisiaj kalendarz liturgiczny Kościoła przywołuje świętego Bernarda, opata i doktora Kościoła, cysterskiego mnicha z XII wieku. Ten święty przypomina, że wiara domaga się pogłębienia intelektualnego, które może dokonać się tylko i wyłącznie z sercem wolnym od grzechu i z umysłem przepełnionym światłem Ducha Świętego. Niech rozpoczynająca się Eucharystia przybliży nasze serca i umysły do Boga, źródła i szczytu wszelkiego poznania. Sanktuarium Jezusa Przemienionego, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy radia RDN Małopolska. Zapraszamy was do modlitwy. Pozdrawiamy również pielgrzymów kroczących ku Jasnej Górze z naszej diecezji. Wspieramy was naszą modlitwą i też prosimy was o modlitwę w intencji naszej wspólnoty przed Matką Bożą, której pokłonicie się w najbliższych dniach. Eucharystię sprawujemy w intencjach. Ksiądz Andrzej poleca miłosierdziu Bożemu świętej pamięci Danutę, a ja modlę się we wszystkich intencjach nowennowych. Przedstawiamy je Jezusowi Miłosiernemu. Wśród nich wiele podziękowań, ale i także zanoszone prośby. Niech Jezus przemieniony obdarza nas potrzebnymi łaskami, dobrym zdrowiem i swoją opieką. Uznajmy, że jesteśmy grzeszni, aby godnie przyjąć wielki dar miłości Boga i przeprośmy Go za popełnione grzechy. Spowiadam się Bogu

Magan Samu. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed to błagam Najświętszą Maryję i zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę i za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Postępowali jak dzieci światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan: chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że ja jestem Pan, gdy okaże się świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę was pośród ludów, zabiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Zabiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Oto słowo Boże.

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król odniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstaje drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakżeś tu wszedł, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.

Będę z miłością i uwagą wpatrywał się w Jezusa, który opowiada mi przypowieść o Jego Królestwie i bardzo pragnie, abym kiedyś mógł zasiąść z Nim przy jednym stole w Królestwie. I czy w moich pragnieniach obecna jest myśl o wieczności? I zwrócę uwagę na postawę Króla, który aż dwukrotnie zwołuje zaproszonych na ucztę. I zwierza się, że wszystko starannie przygotował, że czeka. Czy wierzę, że Jezus nieustannie o mnie myśli, że czeka na mnie, że pragnie ze mną świętować w wieczności? Z dwukrotnym, usilnym wołaniem Króla kontrastuje duża niechęć i przemoc ze strony zaproszonych gości. Są zajęci sobą. Pole i kupiectwo wydają się czymś banalnym wobec hojności Króla. Zabijanie sług kontrastuje z Jego cierpliwą miłością. I zapytam dzisiaj o sprawy, którymi żyję na co dzień. Czy jestem od nich wolny? Czy nie zagłuszają we mnie duchowych pragnień? I jak odpowiadam na wewnętrzne natchnienia? Czy ich nie zabijam, nie tłumię, uciekając w pracę, w przyjemności? I dzisiaj będę kontemplował cierpliwość i miłość Króla. Jego gniew nie zamyka bram Królestwa dla innych. Szuka jeszcze bardziej tych, którzy skorzystają z zaproszenia. I też popatrzę na Króla, który przypatruje się biesiadnikom i dostrzega człowieka niegodnego uczty. I uświadomię sobie, że Jezus przypatruje mi się codziennie. Przenika mnie całego. I On zna prawdę o mnie. I co teraz czuję? Jakie poruszenie wywołuje we mnie ta prawda? W przypowieści Jezusa porusza gniew Króla i Jego okrucieństwo w karaniu. Miłość jest cierpliwa, ale i wymagająca. I oddam Jezusowi moje życiowe powołanie i wybory. I będę Go prosił, naucz mnie stanowczo odpowiadać na Twoją miłość. Powstańmy i do Boga, który posyła ludziom ducha prawdy, wznieśmy wspólne prośby. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, kapłanów, diakonów, aby mężnie, wytrwale i z miłością głosili Ewangelię. Ciebie prosimy. Za studiujących i wykładających teologię, aby swoje obowiązki realizowali z pokorą, prostotą, wytrwałością. Ciebie prosimy. Za odpoczywających na wakacjach, za pielgrzymujących w tych dniach
do naszej Matki, królującej na Jasnej Górze, aby ten czas wykorzystali również na zerwanie z grzechem oraz na nawrócenie i pokutę. Ciebie prosimy za rozeznających swoje powołanie, aby otwarci byli na działanie Ducha Świętego i podjęli dojrzałe, odpowiedzialne decyzje. Ciebie prosimy za wszystkich modlących się w naszym sanktuarium, w intencji wszystkich tych, którzy proszą w tej Eucharystii o potrzebne łaski i dziękują za błogosławieństwo. Niech cieszą się dalszą opieką Jezusa przemienionego. Ciebie prosimy i za nas tutaj zgromadzonych, aby Duch Święty napełnił nasze serca wiarą, miłością i szczególną czcią Maryi. Ciebie prosimy. Miłosierny Ojcze, napełnij nas Duchem Pocieszycielem, abyśmy dobrze żyli na tym świecie, szukali wstawiennictwa niepokalanej dziewicy przed Twoim obliczem i dzięki temu zasłużyli na zbawienie przez Chrystusa Pana naszego.

Modlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, składamy Ci sakramentalną ofiarę jedności i pokoju, obchodząc wspomnienie świętego Bernarda Opata, który słowem i czynem zabiegał o pokój i ład w Twoim Kościele przez Chrystusa.

sprawiedliwa dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, w świętych, którzy oddali się

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, módlmy się tak, jak nas uczy Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, spraw niech nas uświęci sakrament przyjęty w dzień świętego Bernarda, abyśmy żyjąc według jego przykładu i pouczeń, zostali ogarnięci miłością wcielonego słowa.

Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętej Małgorzaty, Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił wikariusz parafii ksiądz Piotr Mączka.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Muszyna, szykujcie się na wieczór pełen śmiechu. W piątek rynek zamieni się w wielkie kino pod gwiazdami, a na ekranie Asterix, Obelix i mnóstwo kłopotów. Już w piątek o 20:00 kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na kultową komedię Asterix i Obelix – Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, bo po tym seansie będzie go jeszcze więcej. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają Centrum Kultury i Czytelnictwa Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Stowarzyszenie Muszyński Klucz oraz RDN Nowy Sącz. Piątek, godzina 20, rynek w Muszynie. Widzimy się!
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Jolanta Mościerz, zapraszam. Członkowie Akcji Katolickiej i Radiowego Klubu Dobrze Nastawionych przyjechali do Racławic, by modlić się w intencji Polski. Ojczyzna to hasło czwartego dnia na 44. pieszej pielgrzymce tarnowskiej na Jasną Górę. W Racławicach odbyła się msza święta dla części A. Było także nabożeństwo patriotyczne. W tej modlitwie ze sztandarami uczestniczyli działacze Akcji Katolickiej. Mszy świętej przewodniczył biskup Stanisław Salaterski, a w gronie kapłanów koncelebrujących liturgię był także ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, asystent kościelny Akcji Katolickiej.
3: Przyjechało około 150 osób, dwa autokary plus indywidualni pielgrzymi, którzy z różnych stron diecezji na własną rękę również tutaj przybyli. Są to w dużej mierze uczestnicy co miesięcznych mszy świętych za ojczyznę, którzy gromadzą się w kościele świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. Tu w Racławicach przy pomniku gromadzimy się, aby modlić się za ojczyznę, ale też dać świadectwo tym, którzy zmierzają na Jasną Górę, jak ważna jest właśnie ta intencja o pomyślność naszej ojczyźnie, jak ważne jest, aby modlić się o jedność w naszej ojczyźnie.
2: Jesteśmy powołani do tego, żeby kochać ojczyznę, mówił rekolekcjonista 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę ksiądz doktor habilitowany Wojciech Węgrzyniak. Podczas mszy świętej apelował, żeby nie lekceważyć Polski.
4: Kiedy Pan Bóg mówi, żeby czcić ojca i matkę swoją, to w tym przykazaniu również jest to, żebyśmy czcili, żebyśmy nie lekceważyli sobie naszej ojczyzny. Polska to jest coś więcej niż rząd. Polska to jest coś więcej niż Polacy. Polska to jest taka rzeczywistość, która, nie wiem, jak słyszysz słowo Chopin, słyszysz Moniuszko, słyszysz Kopernik, Marii Curie Skłodowska, słyszysz Piastowi, Jagiellonowie, słyszysz AK, powstańcy, powstanie warszawskie. To wszystko gdzieś gra w twojej duszy. Widzisz tego Matejkę, mówisz, to rzeczywiście gra. Widzisz te przepiękne krajobrazy, mówisz, to jest po prostu mój dom.
2: Kazimierz Mazur, prezes Akcji Katolickiej z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy-Latoszynie, mówi, że Racławice to wyjątkowe miejsce. Jak dodał, chętnie wraca na szlak.
5: To jest taka potrzeba serca. Przez lata pielgrzymowałem z grupą służb mundurowych. Jak to mówią, ciągnie wilka do lasu. Wybrałem się. Są tu też nasi pielgrzymi z naszej parafii. Jesteśmy w szczególnym miejscu. Rozegrała się bardzo ważna bitwa, którą poprowadził Tadeusz Kościuszko, angażując wtedy po raz pierwszy chłopów, którzy z bronią awatuły to kosy. Przeciwstawił się siłom dużo, dużo większym rosyjskim. Musimy się modlić za Polskę, nie tylko w tym wymiarze zewnętrznym, ale i tym wewnętrznym. I trzeba się modlić też za każdego z nas z osobna, żebyśmy się też wewnętrznie zmieniali.
2: Do Racławic przyjechali także członkowie Klubu Dobrze Nastawionych Radia RDN Małopolska.
6: Witamy, witamy
7: wszystkich pielgrzymów.
6: Przyjechałyśmy, pogoda nam sprzyja. Jakby nie odwiedzić, chodźmy na chwilę.
7: Bo chciałam się spotkać z pielgrzymami, którzy maszerują tyle kilometrów, tyle trudu pokonują, no żeby pobyć razem tutaj chociaż kilka chwil, kiedy nam to będzie dane.
8: To jak jest na pielgrzymce?
9: Wspaniale. Pielgrzymowałam 5 razy na Jasną Górę. W tej chwili zdrowie nie pozwala, ale co roku do Racławic przyjeżdżamy, odwiedzamy pielgrzymów. Wspominam te chwile, kiedy tu byłam, kiedy się pielgrzymowało. No i wspaniałe przeżycie przede wszystkim tej mszy świętej za ojczyznę.
10: Na pielgrzymce jest super, wspaniale. Jeszcze z klubem RDN.
2: Mówią panie Lucyna, Jadwiga i Greta Starnowa, a przed tym mszą świętą odbyło się nabożeństwo w intencji ojczyzny. My chcemy Boga, akcentowali młodzi ludzie z grupy numer 7, którzy poprowadzili nabożeństwo w intencji ojczyzny w Racławicach.
11: Kiedy zapadła decyzja ze strony dyrekcji, że grupa 7 ma poprowadzić nabożeństwo za ojczyznę, to taka pierwsza myśl, hasło posłani, Duch Święty natchnął, żeby było przesłanie tych trzech wielkich Polaków. Świętego Jana Pawła II, błogosławionego kardynała Wyszyńskiego i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, którzy właśnie żyjąc w tamtych czasach posyłali i motywowali Polaków do tego, aby bronić tych podstawowych prawd, że Polska opierała się na tych hasłach Bóg, honor, ojczyzna i na wierze to głównie chcieliśmy też, żeby wybrzmiało w dzisiejszym czasie.
2: Mówi ksiądz Łukasz Polniaszek, przewodnik grupy numer 7. W części B nabożeństwo w intencji ojczyzny przygotowała grupa numer 25. Młodzi stanowią większość uczestników w 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Wielu z nich jest zaangażowanych w grupy muzyczne. W 7C młodzi grają na wielu instrumentach. Tak było także w pielgrzymkowym studiu radiowym Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się coroczny odpust w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierpcu. Od 22 do 30 sierpnia na Beskidzkie Wzgórze przybędą pielgrzymi z różnych stron powiatu limanowskiego i nie tylko. Podczas odpustu będzie można też przyjąć sakrament chorych, czy także przeżyć indywidualne błogosławieństwo. A jak mówi proboszcz i kustosz pasierbieckiego sanktuarium, ksiądz Bogdan Stelmach, w tym roku hasłem odpustu są słowa „Uczyńcie, co wam mówi Syn, przyobleczcie wiarę w czyn”.
1: W tym roku przeżywamy czas pod hasłem „Uczniowie misjonarze” i doskonale wiemy, że żeby najpierw być i uczniem, i misjonarzem, to trzeba się wsłuchać w głos Pana Boga, a nikt inny lepiej nas nie zaprowadzi do swojego Syna Jezusa Chrystusa jak Matka Najświętsza. Dlatego też i te słowa „Uczyńcie, co wam mówi Syn”, zawsze mamy to na uwadze, że Maryja jest tą, która nas prowadzi i też wysyła jako tych, którzy głoszą Pana Jezusa, czyli jesteśmy misjonarzami.
2: Poszczególne msze święte w Pasierpcu celebrować będą m.in. biskup tarnowski Andrzej Jerz, przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda czy ksiądz arcybiskup Henryk Nowacki. Przez 9 dni rodziny, chorzy, służba liturgiczna czy wierni z różnych grup modlitewnych będą mogli uczestniczyć w mszach świętych, różańcu czy drodze krzyżowej. Jak co roku w ostatni dzień odpustu, tym razem w niedzielę 30 sierpnia, odprawiona zostanie msza święta o północy. Program tegorocznego odpustu w Pasierpcu publikujemy na rdn.pl.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, Budynek Cechu.

Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój.

0: Łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę, połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
1: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
2: Po reklamie.
3: Słuchajcie, Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. O tej porze zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej, którą poprowadzą pielgrzymi z grupy 18 świętego Wojciecha, zrzeszająca piątników z dekanatów Mielec Północ oraz z diecezji sandomierskiej dekanat Baranów Sandomierski, którzy biorą udział w 44. pierwszej pielgrzymce tarnowskiej na Jasną Górę.
4: Dzisiaj modlitwę różańcową prowadzą pielgrzymi grupy 18 świętego Wojciecha. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dzisiejszy czwarty dzień na pielgrzymce poświęcamy szczególnej modlitwie za ojczyznę. Towarzyszy nam piękna intencja za Polskę i za nasze małe ojczyzny. Ojczyzna nie jest tylko ziemią, na której mieszkam. Jest dziedzictwem, które otrzymałem i zadaniem, za które odpowiadam. A pytaniem powracającym przez cały ten nasz dzień jest: Polsko, jakim człowiekiem jestem dla Ciebie? Módlmy się za naszą ukochaną ojczyznę, za Polskę. I tą modlitwę różańcową poświęćmy w intencji naszej ojczyzny. Wierzę Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
5: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Rozważamy tajemnicę światła różańca świętego, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa. Pamiętaj, kim jesteś. Nad Jordanem Ojciec mówi: to jest mój Syn umiłowany. Tożsamość Jezusa poprzedza Jego działalność. Zanim zacznie działać, wie, kim jest. Naród również potrzebuje wiedzieć, kim jest. W 966 roku Polska weszła przez chrzest

0: mieszka w krąg chrześcijańskiej Europy. Przez następne pokolenie Ewangelia kształtowała naszą kulturę. Nie oznacza to, że Polacy zawsze żyli Ewangelią. Historia zna nasze grzechy. Ale bez chrześcijaństwa nie da się zrozumieć polskiej historii, kultury, sztuki, języka. Dlatego dzisiaj pytamy, czy Polska pamięta swój chrzest. Ale jeszcze ważniej, czy ja pamiętam swój chrzest. Bo odnowa ojczyzny nie zaczyna się od telewizora. Zaczyna się od człowieka, od mojego serca. Panie Jezu, odnów w nas łaskę Chrztu Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Wesele w Kanie Galilejskiej. Nie mają już wina. Maryja dostrzega kryzys rodziny i mówi Jezusowi: nie mają już wina. Maryjo, Królowo Polski, spójrz na polskie rodziny, na małżeństwa, na dzieci, na ludzi samotnych, na rodziny rozdzielone emigracją, na domy dotknięte alkoholem, na rodziny, które przestały ze sobą rozmawiać, na dzieci wychowane bardziej przez internet niż przez rodziców. I powiedz Jezusowi: nie mają już wina, nie mają już czasu, nie mają cierpliwości, nie mają jedności, nie mają modlitwy, nie mają nadziei. Jezu, przemień wodę naszej codzienności, bo przyszłość Polski nie rozstrzyga się tylko w parlamencie, rozstrzyga się przy moim rodzinnym stole. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz zawsze, na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Ojczyzna potrzebuje nawrócenia. Jezus woła: nawracajcie się. To słowo kierujemy często do innych. Dzisiaj skierujmy je do siebie. Bo łatwo mówić, Polska musi się zmienić. Ale kto to jest Polska? Ja, ty, my. Jeżeli chcemy uczciwej Polski, bądź uczciwy. Jeżeli chcemy Polski wolnej od korupcji, nie oszukuj. Jeżeli chcemy Polski trzeźwej, zacznij od własnego stosunku do alkoholu. Jeżeli chcemy Polski szanującej życie, szanuj człowieka obok. Jeżeli chcemy Polski solidarnej, zauważ biednego. Jeżeli chcemy lepszej debaty publicznej, nie szerz nienawiści w internecie. Nie ma świętej ojczyzny bez ludzi, którzy próbują być święci. Panie, zacznij naprawę Polski ode mnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
2: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Przemienienie na górze Tabor. Zobaczyć piękno Polski. Na Taborze uczniowie widzą piękno Jezusa. Dzisiaj poprośmy o łaskę zobaczenia piękna własnej ojczyzny, bo przyzwyczajamy się do dobra. Widzimy problemy, narzekamy. A może warto czasem zobaczyć piękno polskich gór, Bałtyku, Mazur, Bieszczad, lasów i pól, małych wiejskich kościołów, starych cmentarzy, przydrożnych kapliczek, ale przede wszystkim piękno ludzi, matki wychowującej dzieci, rolnika pracującego na ziemi, nauczyciela uczącego kolejne pokolenia, strażaka ochotnika biegnącego w środku nocy pomagać człowiekowi, lekarza, pielęgniarki, żołnierza, kapłana. Tysiące zwyczajnych ludzi codziennie czynią dobro. Polska jest piękna, również ich pięknem. Panie, ulecz nas z narodowego narzekania. Daj nam oczy, które potrafią dostrzegać dobro wokół nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz zawsze, na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. To jest ciało moje za was wydane. Eucharystia uczy służby. Jezus nie pyta, co otrzymam. Mówi, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Ojczyzna również potrzebuje ludzi zdolnych powiedzieć, co mogę dać. Nie tylko, co państwo mi da, co mi się należy, co będę z tego miał. Patriotyzm to nie tylko flaga 11 listopada. Patriotyzm to uczciwie wykonana praca, zapłacony podatek, troska o dobro wspólne, nieśmiecenie, pomaganie, wychowywanie, szacunek do starszych, uczciwość, służba. Bo ojczyzna rośnie przez tysiące małych decyzji swoich obywateli. Jezu Eucharystyczny, naucz nas służyć Polsce, zamiast tylko od niej wymagać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
3: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
6: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18 Liber i Inoros, a o 20 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak! Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Radiowe kino plenerowe.
0: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 23 sierpnia spotkajmy się w Brzeźnicy na boisku sportowym. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez KGW w Brzeźnicy, a punktualnie o 20 rozpocznie się film Greckie Wakacje. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają stowarzyszenia RDN, wójt, sołectwo Brzeźnicy oraz KGW. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Po reklamie.
0: Studio 44. Pierwszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.
4: Na Jasną Górę. Na Jasną Górę.
0: Ze śpiewem i radością. Z modlitwą i z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. Pierwszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
5: To był pierwszy tak słoneczny dzień na szlaku. Pielgrzymów nie ominęły jednak też opady deszczu. W czwartym dniu część A wędrowała z miejscowości Radziemice do Miechowa, a część B z miejscowości Zielenice do Harsznicy. Maria Mułka, zapraszam na to ostatnie dziś studio pielgrzymkowe. W rękach wielu pielgrzymów widzieliśmy biało-czerwone flagi, a niektórzy założyli też koszulki z patriotycznymi symbolami, na przykład orzełkiem czy napisem Polska. Na głowach części pątników widziałam wianki z białych i czerwonych kwiatów albo przypinki na ubraniach w formie flag. Wszystko ze względu na dzień patriotyczny na szlaku. W trakcie wędrówki spotkaliśmy wiele ciekawych osób. Dziś są to m.in. rodzina Koziałów, która pokonała tysiące kilometrów, aby wędrować z grupą czwartą świętego Wincentego na Jasną Górę.
6: Modlimy się dzisiaj za Polskę, ale też za małe ojczyzny. Czy potrzebna jest ta modlitwa i za Polskę, i za te nasze lokalne środowiska, miasta, wioski?
7: Bardzo dużo to dla nas znaczy. My, osobiście nasza rodzina przyjechała z Chicago na pielgrzymkę. Jesteśmy reprezentantami w zasadzie w Radzie Wspólnoty Małżeństw Katolickich w Chicago. To jest bardzo duża wspólnota, to jest domowy kościół, teraz się nazywa Wspólnota Małżeństw Katolickich. I my naprawdę bardzo cenimy sobie tą polskość i dzisiaj jesteśmy dogłębnie wzruszeni tym dniem i naprawdę łzy podchodzą do oczu, że możemy w tym uczestniczyć, ale my też stwarzamy sobie takie sytuacje na emigracji, gdzie możemy właśnie być w tych małych ojczyznach. Tak jak mówię, we Wspólnocie Małżeństw Katolickich w Chicago. Dla mnie mała ojczyzna to jest rodzina, po pierwsze, od tej rodziny się zaczyna. Ale jeżeli pani pyta o polskość, no to naprawdę myślę, że jeszcze głęboko w nas siedzi. I tym bardziej jak jesteśmy na emigracji, jak żyjemy w innych państwach.
6: Za Atlantyku, z tej innej perspektywy, chyba się też patrzy inaczej na całą Polskę. Jest jakaś tęsknota za krajem?
7: Jest wielka tęsknota za krajem. Wszyscy patrzą, bo taki sobie taki cel mam, że fotografuję każdą kapliczkę. Ja w ogóle jestem z miasta, nigdy nie mieszkałam na wsi, ale te kapliczki, te zgoda za kapliczkami. Amerykanie wzruszają się. Mam szwagierki Amerykanki i wysyłam te kapliczki, nie mogą uwierzyć. Wysyłam zdjęcia domów, gdzie w domach ludzie nadal mają umieszczone na stałe figurki maryjne czy krzyż. On jest po prostu, budują dom, na stałe jest ten krzyż czy figura maryjna. To jest coś wzruszającego, pięknego. My jesteśmy narodem bardzo, bardzo patriotycznym, uważam.
6: Mimo tego, że jesteście tak daleko, no to cały czas pamiętacie o korzeniach. Ta dbałość was tutaj przyciągnęła na szlak 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej też, tak?
7: Tak, przyciągnęła nas ta dbałość o korzeniach. Dzieci nasze są urodzone w Stanach. Mamy 5 dzieci. Od 16 do 8 lat jesteśmy wszyscy tutaj razem, ale to nie tylko ta dbałość, tylko wie pani, teraz w świecie jest tak wygodnie, a szczególnie w Stanach, nam wiele rzeczy tutaj nie przeszkadza, tylko brakuje nam wygody, nawet w Polsce. To jest piękna, przeczysta, jest tak czysty kraj, brakuje nam tego, ale chcę pokazać dzieciom, że w życiu nie jest tylko łatwo i kolorowe łąki, ale ten trud, który jest wliczony w nasze życie, będzie im po prostu łatwiej. Przyprowadziłam je tutaj na 9 dni pielgrzymowania, żeby widziały, że będzie w życiu różnie, ale wszystko jest do przejścia.
6: Siostra Karina, grupa czwarta świętego Wincentego. Przyjechaliście tutaj razem z mamą, pielgrzymujecie na szlaku pierwszej pielgrzymki. Jak macie na imię, powiedzcie?
3: Kasia.
8: A Krzyś.
6: No i na co dzień mieszkacie w Chicago, tak?
3: Tak, tak.
6: Jak tutaj się przyjeżdża w takim razie do Polski?
3: Bardzo nam się podoba. Bardzo jest inaczej niż w Ameryce. Wszyscy tak jakby się znali, wszyscy. Wiara jest bardzo ważna.
8: Fajnie, bardzo jest tu, bardzo piękne. Dobre jedzenie wszędzie i ludzie tutaj są bardzo mili.
6: Macie polskie korzenie, ale urodziliście się za granicą w USA, więc powiedzcie mi, jak wy taki patriotyzm, taki dzień jak dziś odczuwacie?
3: Ja czuję bardzo duży patriotyzm, bo mam rodziców z Polski, więc dla mnie to jest bardzo ważne. Urodziłam się w Ameryce, ale jestem Polką. Mój pierwszy język jest polski. Pierwszy znałam polski przed angielskim, więc dla mnie to bardzo ważne. Ta historia Polski też jest bardzo interesująca. Dużo się stało. Polacy to bardzo silny naród. Jestem dumna, że jestem Polką i dla mnie to jest najważniejsze.
8: Czuję patriotyzm do Polski, bo Polacy są bardzo katolickie ludzie, a to dla mnie jest bardzo fajnie. W Ameryce tak nie wszyscy są katolicki.
6: Te wartości katolickie też są dla ciebie ważne.
8: Tak, tak.
6: A jak wam się idzie w ogóle? Czy nogi już bolą?
3: Pierwszy dzień to było, myślałam, że już nie będę więcej chodziła. Powiedziałam sobie, że jak mam nadzieję, że rodzice powią, że są zmęczeni, że pójdziemy do domu, ale już drugi dzień było lepiej, trzeci dzień jeszcze lepiej i dzisiaj już wszystko teraz dobrze jest. Nie, nogi bolą, ale jest fajnie. To mamy wszystkie intencje, więc to robimy na intencje swoje, więc fajnie się chodzi teraz, tak.
8: Fajnie się chodzi. Dzień dwa był dla mnie najgorszy. Fajnie się chodzi, tak. Rozmawiam z kolegami i fajnie, bardzo.
6: Okazja, żeby poćwiczyć też język polski, bo wśród kolegów, koleżanek.
3: Tak, tak.
8: Tak, tak, na pewno.
3: Tak, bo na co dzień z rodzicami rozmawiam po polsku, ale z rodzeństwem to już po angielsku. Dla nas to jest łatwiejsze. Więc teraz cały czas słyszymy polski, więc uczymy się naturalnie tego polskiego od razu, tak.
6: Proszę powiedzieć, jaki tu jest skład i jakie osoby pielgrzymują?
9: Pielgrzymuje nasza cała rodzina, czyli rodzina Koziołów. Pochodzimy tutaj z okolic Tarnowa, Małopolska, ale mieszkamy w okolicach Illinois na stałe, tymczasowo. I tak, 5 dzieci, zaczynając od najstarszych, czyli rodziców, moja żona Karina, z tej strony mówiący te słowa Krzysztof, nasza najstarsza córka Kasia, rok później młodsza Karolinka, później Krzysia mamy, który ma 14 lat w tej chwili, Kasperek jest 10-letnim młodszym synem i nasza najmłodsza Klara ma 8 lat. Bardzo, bardzo za nią dziękujemy, dlatego że urodziła się jako wcześniak. 2 miesiące przed końcem ciąży spędziła w szpitalu pierwsze 6 miesięcy swojego życia. Ważyła 70 deko na dzień dobry, na powitanie tego świata i bardzo, bardzo za nią dziękujemy. Tak jak mówiłem wcześniej, jest naszym skarbem, tak jak inne dzieci. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy tutaj być i uczestniczyć w tej wspaniałej 44. pielgrzymce.
6: Żonę pytałam wcześniej o patriotyzm, bo z waszej perspektywy on jest chyba trochę inny. No, na odległość, ale rozumiem, że ta polskość jest wam mimo wszystko bliska.
9: Oczywiście, staramy się te wszystkie rzeczy pielęgnować, obchodząc jakieś takie święta, czy to religijne, czy państwowe też w Chicago. Abstrahuję od takich oczywistych rzeczy jak Boże Narodzenie i Wielkanoc, bo to jest część tej naszej spuścizny. oczywiście pasterka na Boże Narodzenie, oczywiście wielkanocne śniadanie. No staramy się to przeżywać tak, jak robiliśmy to za czasów naszego dzieciństwa, jak nas nauczyli tego nasi rodzice i widzę, że dzieci po prostu też są zafascynowani tą naszą kulturą. Zawsze czekają na ten okres przedświąteczny, na same święta. Uwielbiają wypieki naszej mamy tutaj, Kariny, która wszystko dogląda w kuchni. Oczywiście to są te typowe potrawy dla naszej polskiej kultury. Także można powiedzieć, jeszcze Polska nie zginęła.
5: Dziś pielgrzymom towarzyszy temat patriotyzmu. Apel jasnogórski ze szlaku właśnie w takim klimacie usłyszycie za moment na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wcześniej jednak zapraszam na duchowe pielgrzymowanie, czyli wysłuchanie konferencji rekolekcjonisty PPT księdza doktora habilitowanego Wojciecha Węgrzyniaka. Z kolei już jutro, piąty dzień pielgrzymki, zaczniemy na naszej antenie z częścią A w Miechowie, mszą świętą o godzinie 7.30. Maria Mułka, do usłyszenia.
0: Studio 44. Pierwszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.
4: Na Jasną Górę. Na Jasną Górę.
0: Ze śpiewem i radością. Z modlitwą i z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. Pierwszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
2: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
0: Rodzice, dzieciaki, czas zaplanować rodzinny wieczór. A najlepiej taki, na którym nikt nie powie nuda. Już w sobotę zapraszamy na teren kompleksu sportowego w Librantowej na wakacyjne kino plenerowe radia RDN Małopolska. Najpierw od 17:00 piknik rodzinny, popcorn, grill, animacje i dmuchańce dla dzieci. A o 20:00 wielki ekran i film Mija i Biały Lew. Pełna przygód i wzruszeń historia niezwykłej przyjaźni, dziewczynki i białego lwa. Rodzinny wieczór? Mamy plan. Zapraszają Stowarzyszenie Horyzont w Librantowej i RDN Nowy Sącz. Do zobaczenia. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
2: Po reklamie.

0: Z trasy 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, którą wygłosi tegoroczny duchowy przewodnik ksiądz Wojciech Węgrzyniak.
1: W czasie kolejnej konferencji chciałbym, żebyśmy się trochę zastanowili nad funkcją celu. Kiedyś jeszcze jako przedstawiciel samorządu studenckiego i młody pracownik nauki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II zostałem wysłany w celu przygotowania Festiwalu Nauki w Krakowie. Uniwersytety zbierają się raz na rok, żeby gdzieś promować swoje studia. No i była dyskusja w czasie po prostu tych spotkań wstępnych, w jakim medium trzeba by o tym napisać. No i ktoś tam mówi, że najlepiej promować by w Gazecie Wyborczej, bo to największy zasięg Polski. No i wtedy wstaje jeden profesor i mówi: pamiętajcie o funkcji celu, To znaczy, my mamy za zadanie dotrzeć do maturzystów z Małopolski, bo to są głównie studenci w Krakowie, więc co studenci z Małopolski, którą gazetę najczęściej czytają? No i wtedy profesor stwierdził, że najczęściej czytają Dziennik Polski. Oczywiście, troszkęśmy się uśmiechnęli z takim młodym profesorem z Uniwersytetu Ekonomicznego. Zaproponowaliśmy, że może jednak social media, że może jednak w tym kierunku, ale ostatecznie nawet nie pamiętam, czym się to skończyło. W każdym razie został mi ten termin funkcja celu. Co to znaczy? Chodzi bowiem o to, że my bardzo często w życiu robimy dużo rzeczy, albo chcielibyśmy pewne rzeczy robić, natomiast nie mamy konkretnego celu. To, że idziemy na Jasną Górę teraz, to nie jest absolutnie przypadek. To, że po prostu mówię do Was konferencję, to nie jest przypadek. To, że po prostu dojedziesz gdzieś tam do Gdańska, to nie jest przypadek. Zazwyczaj człowiek przez przypadek oczywiście może dojechać, dojść, może się spotkać, ale generalnie rzecz biorąc, żeby skończyć studia, żeby nauczyć się jakiegoś zawodu, żeby nauczyć się grać na jakimś instrumencie, jest pewien cel i do tego celu po prostu trzeba dobrać środki. I paradoksalnie bardzo często nam się wydaje, że to jest oczywiste, że przecież wszyscy jesteśmy mądrzy, że jesteśmy celowi, ale jakby tak zadać pytanie, o co właściwie ci w życiu chodzi? Gdzie ty w ogóle idziesz? W jakim kierunku idziesz? To mogłoby się okazać, że nie jest to takie proste. Kiedyś opowiadano o takim człowieku, który mieszkał na Syberii. Z tej Syberii chciał uciec z jakiegoś miejscowości, no i przedzierał się w stronę Polski. Po miesiącu takiego przedzierania się przez tajgi, przez lasy, już wykończony, wycieńczony, dotarł do jakiegoś polanki i na skraju tej polanki widzi, jest chatka, więc doczołgał się jakoś do tej chatki, stuka w drzwi, czy wali w drzwi po prostu i prosi, gospodarz mu otwierają się, pyta: panie, bo ja tutaj uciekam z tej miejscowości, a daleko jeszcze do Polski? A człowiek mówi do niego: człowieku, no ale przecież to nie w tym kierunku. To nie w tym kierunku, nie? Że to może się okazać, że ktoś 30, 40, 50, 60 lat w życiu żyje, a potem się mówi: ja zmarnowałem życie, ja po prostu w ogóle nie było w tym kierunku, co ja chciałem. W ogóle ja o tym nie myślałem, nie? Więc absolutnie jest ważne, żeby wiedzieć, gdzie się idzie. Czasem mam takie myślenie, że my w ogóle nie mamy jakiegoś takiego celu, nie? Nawet w parafiach, że nie mamy celu takiego kościoła, że gdzie my naprawdę idziemy. Że czy my mamy na przykład jakiś cel, że naszym celem jest to, żeby 50% chodziło do kościoła w niedzielę, albo naszym celem jest to, żeby po prostu bierzmowani wrócili po bierzmowaniu do kościoła, albo naszym celem jest to, żeby ludzie więcej przystępowali do Komunii Świętej. Musi być jakiś cel, bo jak nie ma celu, no to po prostu może się okazać, że się tego nigdy nie osiągnie. Że się nigdy po prostu nie osiągnie, nie? Więc cel szalenie jest ważny i pierwszą rzeczą, którą po prostu musimy zrobić, to ustawić sobie, o co właściwie mi chodzi, nie? Czyli gdzie ja zdążam, jaki jest cel po prostu mojego życia. Dużo robimy, bardzo dużo, wielu z nas jest pracoholikami, jesteśmy po prostu przebodźcowani z różnych stron i to nie jest tak, że jesteśmy leniwi, ale robimy tak różne rzeczy i tak w różnym kierunku, że czasem może być wrażenie, że poruszamy się jak koń po takim rondzie, czy samochód po jakimś rondzie, że ujeździ się, spali dużo, zmęczy się, ale tak naprawdę nigdzie nie dojedzie. Więc po czym poznać, jaki ja mam cel, nie? Albo po czym poznać, w jakim kierunku idę? Ktoś powie: no przecież to jest oczywiste, wiem, w jakim kierunku idę. Nie, to nie jest takie oczywiste. Po pierwsze, można to poznać po tym, co ja robię, a nie co myślę. To znaczy, gdzie ja stawiam kroki, a nie jakie mam po prostu myślenie.

0: Bo my mamy takie myślenie, o, chciałbym napisać magisterkę, chciałbym schudnąć, chciałbym po prostu się więcej pomodlić, chciałbym po prostu być bliżej Pana Boga, chciałbym być lepszym człowiekiem, że my chęci mamy i marzenia mamy i bardzo dużo ludzi ma takie rzeczy, bo to jest normalne, ale co robimy konkretnie w tym kierunku? Chcesz mieć chłopaka, chcesz mieć dziewczynę, chcesz mieć rodzinę, ale co robisz konkretnie w tym kierunku? Bo to kroki decydują. Czyli kiedy ja po prostu mówię, że chciałbym schudnąć, ale potem biorę się za słodycze albo innego rodzaju jedzenie, to jakby swoimi krokami pokazuję nie, że ja nie chcę schudnąć. Ja chcę, żeby mi było po prostu przyjemnie. Ja nie chcę po prostu schudnąć, nie? Więc chodzi o to, że żeby sobie, jak robimy rachunek sumienia, żeby sobie po prostu uświadomić, co, w jakim kierunku po prostu ja idę, bo ja mogę mówić, że chcę iść w tym kierunku, ale nie idę w tym kierunku, nie idę w kierunku wykształcenia, nie idę w kierunku świętości, nie idę w kierunku takiego czy innego po prostu posłania. To jest nieraz brutalne, to jest nieraz bardzo takie oczyszczające, ale zadać sobie to pytanie, no jakie są moje kroki, jakie są moje konkretne czyny, a jakie są marzenia, bo być może te czyny czy kroki są, kompletnie się rozchodzą z marzeniami, a dojdziemy tam, gdzie idziemy, a nie tam, gdzie sobie po prostu marzymy. Więc to jest jakby taka pierwsza sprawa. Druga sprawa, taki drugi papierek lakmusowy, jak rozpoznać, gdzie ja właściwie idę, jaki jest cel mojego życia, jaki jest cel mojego posłania czy zadania, to jest o co się modlę. O co się modlę? No bo jeżeli mi na czymś bardzo zależy, to będę się za to modlił. Jeżeli ktoś naprawdę ma taką sytuację, że ma umierającą mamę czy tatę, albo dziecko jest w ciężkiej sytuacji, to naprawdę się będzie modlił. On będzie nawet jechał za granicę, szukał lekarzy takich czy innych, on będzie wydawał dużo pieniędzy, zbierał zbiórki, bo mu na tym po prostu zależy, nie? Bo mu zależy. I teraz, jeżeli my jesteśmy ludźmi wierzącymi i wiemy, że Bóg jest wszechmogący i wiemy, że Bóg po prostu może wysłuchać naszych modlitw, co więcej, Jezus mówił, o cokolwiek poprosicie w imię moje, ja wam dam, to w takim razie myśmy powinni starać się prosić Jezusa, prosić Boga o to, co jest naszym celem, żebyśmy tam doszli, nie? Oczywiście może się okazać, że nie prosimy, bo to są rzeczy banalne, nie? Że nie proszę Pana Boga o to, żeby mi pomógł zdecydować się, jaki kolor butów mam sobie kupić, no bo może to jest za bardzo banalne, nie? Albo nie proszę Pana Boga o to, żebym po prostu dostał lepszą cenę, może to jest za banalne, nie? Ale są takie rzeczy grubsze, można powiedzieć, w życiu, za które jeśli się modlimy, to znaczy, że nam na tym zależy. No ja mam taką prywatną, oczywiście to nie jest jakaś ortodoksyjna wizja, że w niebie, tak sobie wyobrażam, że w niebie mają taki po prostu takie biuro i oni tam sprawdzają, kto się za co ile modli, nie? No jak mówi, ile razy się pomodlił? A raz to nie przejmować się, czy dwa razy nie przejmować się, a tamta, o, święta Monika, ta się kilkanaście lat modli za swojego syna, o, no to trzeba wziąć pod uwagę. Bo jeżeli ja naprawdę się za coś nie modlę, to znaczy, że mi na tym nie zależy, że to nie jest jakiś cel. A co by mi szkodziło od dzisiaj do końca życia codziennie modlić się w tej intencji, na której mi bardzo zależy? Wtedy zawsze będę mógł stanąć przed Panem Bogiem po śmierci i powiedzieć, no ja przynajmniej się w tej sprawie modliłem, mi na tym zależało. Co ze swojej strony mogłem, to mogłem zrobić. Więc modlitwa jest takim papierkiem lakmusowym, który po prostu pokazuje, czy ja idę w tym kierunku, czy nie idę w tym kierunku, czy to jest mój cel, czy to nie jest mój cel. Kolejnym takim papierkiem lakmusowym jest to, na co ja wydaję czas i pieniądze. Czas i pieniądze. No bo też jest taka prawda, że są pewne pieniądze, które się musi wydać. Nie chcesz, nie chcesz. Trzeba zapłacić za czynsz, trzeba zapłacić za gaz czy za prąd, trzeba zapłacić za takie inne sprawy. No to jest jakby oczywiste. Nie? Tak samo z czasem. No jest pewna pula czasu, którą trzeba przeznaczyć na to, żeby się wyspać. Na to, żeby zjeść, to jest jakby normalne. Ale każdy z nas ma taką pulę czasu i pieniędzy, którą może gospodarować. Nawet jak to nie jest wiele, to zawsze to jest taka pula, która jest w naszej gestii. No i teraz jest pytanie, na co to wydajemy, nie? Bo prawda jest taka, że jak ci bardzo na czymś zależy, to też na to wydajesz najwięcej pieniędzy. No przecież rodzice najwięcej pieniędzy wydają na rodzinę. Wydają na rodziny, wydają na dzieci, no bo najbardziej po prostu kochają dzieci. Jeśli człowiek zakocha dziewczyna czy chłopak, no to wiadomo, że wtedy inwestujesz, można powiedzieć, w tą relację. No i nawet ci nie żal pieniędzy, można powiedzieć, na wesele, no bo to jest rzecz czy osoba dla ciebie absolutnie bliska. Bo może być tak, że my tutaj wielce mówimy, że mam jakieś wielkie pragnienia, ale mi szkoda kasy. Szkoda mi kasy. dziewczynie na to, żeby ten cel mój osiągnąć, a czasem po prostu trzeba za pewne rzeczy zapłacić. Czasem trzeba po prostu poświęcić trochę czasu, nie? Że jak mamy ileś tych godzin w życiu i mamy wolnych, no to jeśli chcesz dojść do jakiegoś celu, to trochę tego czasu trzeba poświęcić. Jeśli nie jesteś w stanie poświęcić czasu, czy nie jesteś w stanie poświęcić pieniędzy, to bardzo ciężko, żebyśmy w tym kierunku doszli. Oczywiście to jest takie bardzo, można powiedzieć, nieostre, więc tu trudno robić jakiegoś Excela czy tabelki i sprawdzać, że na to wydaje mniej, czy na to więcej, ale myślę, że gdzieś podskórnie jakoś czujemy, nie? Że jakoś czujemy, że taka inwestycja w taką Igę Świątek, czy Lewandowskiego, czy kogoś, kto chciał skończyć szkołę muzyczną, czy jakieś studia, no to są rzeczy, które po prostu na siebie wydaje trochę czasu i wydaje się też pieniędzy, no bo człowiekowi na tym zależy. Po czwarte, takim czwartym papierkiem lakmusowym, jak rozpoznać cel, jak rozpoznać, gdzie my właściwie idziemy, o co nam naprawdę chodzi, takim papierkiem lakmusowym jest, co ja robię, kiedy jestem sam. Czyli co ja robię, jak nie ma nikogo. Bo nieraz jest tak, że my przy innych jesteśmy inni, a jak jesteśmy sami, to jesteśmy inni. Że nieraz nam się wydaje, że przy innych mówimy tak, jak mi to zależy na studiach, albo jak mi zależy na takiej pracy, a jak jestem sam, to naprawdę nie, to przeskroluję po prostu godziny, bo mnie nie interesuje ani ta nauka, ani po prostu ten zawód, ani ta praca, szczerze powiedziawszy. Jestem na tych studiach, ale średnio mnie to po prostu kręci. To jest bardzo mocne w tym sensie, że no, nie oszukamy siebie, nie? Że nie oszukamy siebie, jak jesteśmy sami, to wtedy trochę wychodzi nasza natura. Jak ktoś jest na przykład pasjonatem, no to nawet jak będzie sam, nie trzeba mu szkoły, nie trzeba mu innych rzeczy, będzie sobie czytał książki, czy szukał jakichś rzeczy, bo ma jakiś cel konkretny, nie? A jeżeli on jest sam i ma możliwość pójścia w tym kierunku, a nie idzie, no to ciężka sprawa. Nie zapomnę takiego no bardzo uderzającego doświadczenia w moim życiu, kiedy byłem na studiach w Rzymie, no i wróciłem wtedy z zastępstwa z Anglii latem i nie wiem, jak to się okazało, wcześniej chyba się w życiu może nie zdarzało, że chyba po raz pierwszy odprawiałem mszę świętą sam. Jak odprawiałem z innymi księżmi w Kolegium Polskim w Rzymie, no to nawet nieraz księża mówili, nie, no Wojtek, my nie lubimy, jak ty przewodniczysz, bo ty przewodniczysz pół godziny, potem w ciągu tygodnia, że to tak wolno odprawiasz mszę. Mnie się wydawało, że pół godziny to nie jest wolno, że to jest tak po prostu z namaszczeniem, że to jest taką z pobożnością, że przecież to tak nie można sobie pykać mszy świętej, jak to niektórzy brzydko mówili. Więc mnie się wydawało, że to jest normalne. No i przyszło co do czego, że ja tą mszę świętą odprawiłem sam. I ku mojemu zdumieniu ta msza święta trwała może lekko ponad 15 minut. Ja sobie myślę, wow, a więc to ja nie jestem pobożnym księdzem, ja nie jestem świętym księdzem, ja jestem faryzeuszem. Bo kiedy odprawiam z innymi, to mówię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A kiedy odprawiam sam, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami, nie? Że okazało się, że tu, żeby szybko skończyć, żeby msza była zaliczona, w jakim znaczeniu. Wtedy się może nie tyle przeraziłem, chociaż trochę się przeraziłem, bo to pokazało, że no jednak trochę się stałem aktorem, że trochę po prostu jakby przy innych nie jestem do końca sobą, że przy innych po prostu pokazuję jakąś lepszą twarz. Jest bardzo ważny ten papierek lakmusowy. Co ja robię, kiedy jestem sam? Jakie są priorytety? Jakie są moje cele? Na co kładę nacisk? Żeby znowu zrobić sobie taki dobry rachunek sumienia właśnie z tych czterech rzeczy. Co robię, a nie co myślę? Potem o co się modlę? Po trzecie, na co wydaję czas i pieniądze? No i po czwarte, co robię, jak jestem sam? Mówię o tym dlatego, że może wam się wydawać, że nie, no ja, moim celem jest, nie wiem, małżeństwo, moim celem są takie studia, moim celem jest taka praca, że nam się wydaje, że my mamy jakiś cel, a potem jak się tak dobrze prześwietlimy, to się okazuje, że my byśmy po prostu tak chcieli, żeby było, nie? Ale tak nie jest, że my byśmy tak chcieli, ale żeby tak nie jest. Pamiętam jedną też z konferencji naukowych, byłem zszokowany, że jeden z lepszych biblistów w Polsce powiedział bardzo kiepski konferencję, referat. No i na początku byłem zbulwersowany, ale potem sobie myślę, Wojtek, no ale może to był nie jego cel. Może jego celem było przyjechanie, wygłoszenie tego referatu i koniec, a ty miałeś oczekiwania, że on powie wspaniały referat, bo ma po prostu wspaniałe nazwisko, nie? Może celem na przykład w diecezji no nie jest to, żeby dzieci miały najlepsze podręczniki do katechezy w szkole, tylko celem jest to, żeby uczono z podręczników, które są nasze, nie? Które są przez nas jakby promowane, nie? Więc oczywiście my mamy nadzieję, że te nasze są najlepsze, ale tak naprawdę główny cel jest inny. I to trzeba sobie jasno jakby taki zrobić sobie mocny rachunek sumienia, bo to jest bolący punkt w wielu sprawach, bo może się po prostu potem okazać, że tak samo kwestia nawet katechezy w szkole, czy to będzie ksiądz, czy to będzie świecki, kto ma te miejsca zająć, albo że to się potem okaże, że to wcale po prostu nie jest takie oczywiste. Nieraz nawet ludzie mówią świeccy, że dlaczego księża mają stanowiska, dlaczego są dyrektorami, dlaczego zajmują się, przecież mogliby to robić świeccy. No mogliby, tylko bardzo często księża mają te funkcje za minimalną krajową. Za minimalną krajową. I co, byłbyś odpowiedzialny za finanse w diecezji za minimalną krajową, prowadziłbyś dom duszpasterski, zajmował się gośćmi przez cały rok, zatrudniał 80 osób, dostawszy minimalną krajową. Wtedy się okazuje, że to nie chodzi o to, że my chcemy w kościele więcej pracować, tylko że ostatecznie chcemy zarabiać, że chcemy jakieś tam pieniądze mieć. Więc punkt ważny, żeby sobie bardzo dobrze zrobić rachunek sumienia, jeszcze jest trochę czasu na Jasną Górę, ale taki naprawdę surowo sobie powiedzieć, że że to jest mój cel, albo to nie jest mój cel, bo może się okazać, że po prostu jeśli nie ma tego celu, albo jeżeli ja nie idę w tym kierunku, to nie zajdę. Ja kiedyś się przeraziłem, kiedy sobie uświadomiłem, że jak ja czytam jedną, dwie książki na rok, no to ja do końca życia przeczytam może 20, a może 40, więc trzeba naprawdę bardzo się zastanawiać, którą książkę otwierać, no bo tak mało po prostu mi zostało. Natomiast kolejne pytanie, jeśli chodzi o kwestię celu, jakby rozpoznania celu, funkcji celu, to jest to, że co pomaga? Co pomaga w tym dojściu do celu? Nie, jak już wiemy, że mam taki cel, już wiemy po prostu, że mam podejmować konkretne kroki, że mam się modlić, że mam poświęcać czas, pieniądze, że jak jestem sam, że mam się tym zajmować, to co po prostu pomaga? Pierwsze, które pomaga, to jest asertywność, czyli odsunąć wszystko, co na tej drodze po prostu stoi. Pamiętacie z Ewangelii taką scenę, kiedy Jezus mówi do Piotra: ty jesteś, Piotr, opłakaj, na tej opoce zbuduję mój kościół, bo Piotr powiedział: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, urósł w oczach, można powiedzieć, swoich czy uczniów. Nie tylko, że jest pierwszym wśród uczniów, ale można powiedzieć odpowiedzialnym, potem mówimy pierwszym papieżem. No i Pan Jezus potem zaczyna mówić o tym, że Syn Człowieczy będzie cierpiał, że będzie zaprowadzony, będzie ukrzyżowany, że będzie biczowany, że będzie zaprowadzony do Jerozolimy. No i to się Piotrowi nie podoba i mówi: nigdy to na ciebie nie przyjdzie. No i wtedy Jezus mówi do niego takie bardzo mocne słowa: zejdź mi z oczu, szatanie. Hypageo pisomu satana. Stań sobie za mną, diable. Dlatego, że jesteś mi przeszkodą, jesteś mi skandalem. Czyli jesteś takim kawałkiem drewna czy kamienia na drodze, po który się mogę potknąć, nie? Od który się mogę potknąć. Natomiast jak ja idę do przodu, nikt się mi tutaj nie może pchać, bo się mi przede mną, bo wtedy mi zasłania tą drogę. Że to, co jest absolutnie bardzo ważna rzecz, żeby w osiągnięciu celu, że jak mamy iść w jakimś kierunku, to muszę odsunąć coś, co stoi mi na tej drodze. Tak samo pierwszy psalm. W psalmie pierwszym, werset pierwszy, czytamy takie słowa: Ashrechaish, czyli szczęśliwy człowiek, szczęśliwy mąż, Asher lohalach bacad reshaim, który nie poszedł za radą występny, który nie stoi na drodze z grzesznikami, który nie zasiada w gronie szyderców. I potem jest, że lecz ma upodobanie w prawie pańskim i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Dlaczego autor biblijny nie zaczął od tego, że szczęśliwy człowiek, który rozmyśla nad prawem dniem i nocą? No dlatego, że jakże bym mógł rozmyślać dniem i nocą, jakby stracił czas na przesiadywanie w gronie szyderców, stanie na drodze z grzesznikami, albo na pójście za radą po prostu bezbożnych. Że on pierwsze mówi, że Ashrechaish Asherlo, szczęśliwy człowiek to jest taki, który nie. Szczęśliwy człowiek umie powiedzieć nie. I to był pierwszy błąd Ewy, nie? Że ona była nieasertywna, że ona nie potrafiła powiedzieć nie wężowi. Mogła powiedzieć: nie, dziękuję, po prostu Pan Bóg nam zakazał zjeść. Ale nie, bo jeszcze to, bo jeszcze tamto. No i potem skończyło się to tak, jak się skończyło. Słowem, które może, nie wiem, badań nie sprawdzałem, ale które najczęściej dzieci małe słyszą, to jest słowo nie. Nie bierz tego do ręki, nie kładź tam, nie chodź tam, nie. No ze względu na dobro dziecka, my tych ileś razy mówimy słowo nie, żeby temu dziecku po prostu pomóc, żeby mu nie zaszkodzić. Więc absolutnie pierwszą rzeczą to jest nie, że jest ta tak zwana asertywność. Jeśli człowiek nie będzie potrafił mówić nie, no to potem nie będzie szans. Przecież ci wszyscy ludzie, którzy są uzależnieni od narkotyków czy od alkoholu, to byli ludzie, którzy sobie nie potrafili powiedzieć nie na pewnym etapie. Potem to już jest nauk, to już jest ciężko, ale jest taki moment początkowy, kiedy człowiekowi się wydaje, że co, ja sobie dam radę, o, ja sobie wezmę jedne, drugie studia, jeszcze robotę na pół etatu, jeszcze albo na cały, ale jeszcze to i potem się, trzeba sobie zastanowić, czy naprawdę nie musimy z czegoś zrezygnować. I moje jakoś doświadczenie jest takie, że większość przynajmniej w kościele księży absolutnie jest przepracowanych, przebodźcowanych. To znaczy, że bardzo często nasze diecezy stoją na pracoholikach. Pracoholikach, którzy po prostu jeszcze by to zrobili, jeszcze to zrobili. I problemem jest to, że jak my się spotykamy, to ciągle się zastanawiamy, co by tu zrobić, nie? Co by tu jeszcze zrobić. A marzy mi się takie spotkanie, żebyśmy się kiedyś spotkali, czego by nie robić. Albo z czego by zrezygnować, żeby mieć więcej czasu i sił na to, co trzeba zrobić. Trochę jak w mieszkaniu, czy jak w domu, nie? Że czasami trzeba z szafy wyrzucić pewne ubrania, czy z domu usunąć pewne meble, bo jak się nie usunie, jak się zagraci, to po prostu nie będzie w ogóle miejsca na co innego. I ta asertywność to nie jest kwestia tego, że chcę schudnąć, więc muszę sobie powiedzieć nie, jeśli chodzi o jedzenie, o pewien styl życia. Jeśli chcę chodzić z tym chłopakiem czy z tą dziewczyną, to muszę powiedzieć nie i innym sprawom po prostu. Jeśli chcę osiągnąć to, to no, to jest bardzo bolesne, bo my byśmy nieraz chcieli i to, i tamto, natomiast bez asertywności człowiek nie dojdzie do celu. No, jakbyśmy tak jechali do Gdańska, a po drodze się zatrzymywali, gadali z wszystkimi ludźmi, to nie dojdziemy może nawet do końca życia. Druga sprawa, jeżeli chodzi o kwestię tej celu, do którego zmierzamy, to jest nie tylko asertywność, że jak wiem, że mi to przeszkadza, to trzeba to odrzucić, ale dobór środków, jeśli nie pomagają. No bo jest coś takiego, że jak chcę otworzyć sobie drzwi kluczem i widzę, że te drzwi się nie otwierają, to normalnie rzecz biorąc, nie modlę się, żebym się otworzyły, albo nie staram się szybciej ten klucz przekładać, tylko stwierdzam, być może to nie jest ten klucz. Być może to nie jest ten klucz, może trzeba po prostu zmienić klucz. Jak te lekarstwa nie pomagają na to chorobie, to może po prostu trzeba innego rodzaju po prostu lekarstwo, nie? Że może nie w tym sensie. Nie? Jeżeli krzyczenie na niego nie pomaga, to może trzeba skupić się na tym, co pozytywne, nie? Jeżeli walka z grzechem nie pomaga, to może skupić się jakby na innych rzeczach, a nie na tym. Jakby dobór środków, jeśli nie pomagają, jest bardzo ważny, że gdzieś w tym pójściu do celu człowiek musi ciągle gdzieś kontrolować i patrzeć się, jesteśmy bliżej celu, czy jesteśmy dalej. Jeżeli nie jesteśmy bliżej, to może środek był zły po prostu, może przestrzeń była zła, a my jesteśmy leniwi, my jesteśmy przyzwyczajeni, że to nie chcemy się jakichś nowych rzeczy wymyślać, czy szukać, czy eksperymentować. I bardzo często z powodu tego lenistwa jakby używamy tych samych środków i widzimy, że to nie pomaga. No. Pamiętam w Nowej Hucie kiedyś był taki ksiądz, który na kazaniu powiedział, zresztą pewno nie pierwszy, czy nie ostatni, że dzisiejsza młodzież jest ciężka, że jest niedobra. No i coś tam nagadał na tą młodzież, no i przyszedł do zakrystii młody chłopak po mszy świętej i mówi, proszę księdza, ksiądz proboszcz mówił, że młodzi są niedobrzy. No tak, powiedziałem, bo tacy jesteście. No a ja chciałem zadać pytanie, no i co z tego, nie? No i co z tego, bo czasem po prostu, dobierzesz jakiś środek, ale on nie działa. Tak jak nieraz ludzie myślą, że jak nagadają na księży, jak po prostu wyśmieją mnie, albo wyzwają od jednego, że to pomaga, że ja się od razu nawrócę, nie? Nie, to tak po prostu nie działa. Więc dobór środków, jeśli nie pomagają. Trzecia rzecz, jeśli chodzi o kwestię celu, nieraz zmiana celu, nie? Bo może być tak, że człowiek ma jakiś cel, bardzo ci zależy na tym, żeby być zdrowym, a tak naprawdę do końca życia nie będziesz zdrowy. Bardzo ci zależy na tym, żeby skończyć te studia, a może nie skończysz, nie? Może nie skończysz. Miałem takiego kolegę, co miał 30 parę lat, już ma chyba 5. czy 6. studia, zaczyna już rodzice mówić, że już ostatni raz, bo już mu nie będą po prostu dokładać, bo ciągle nie wiedział, kim ma w życiu być. No czasem jest tak, że trzeba się pogodzić, nie? Że nie będzie ta dziewczyna twoją żoną, nie będzie ten chłopak. I to jest bardzo trudne. pogodzenie się z tym, że się tych pewnych rzeczy nie osiągnie, wtedy następuje tak zwana zmiana celu, nie? Że ja muszę sobie uświadomić, że aha, w tym momencie to był bardzo wielki cel, czy bardzo mi na tym zależało. Pamiętam, jak w szkole średniej byłem zakochany, naprawdę jak się modliłem, jak to przeżywałem, jak naprawdę miałem takie, że jak mogła się ta miłość tak skończyć, albo że tak jako się to poukładało. No i jakby se człowiek tego nie poprzekładał, no to co, do dzisiaj po prostu byłbym z tego powodu cierpiał, a tak to ona wyszła za mąż, ja zostałem księdzem, ja jestem zadowolony, ona zadowolona. Może to tak w życiu ma być, że człowiek po prostu musi się w pewnym sensie pogodzić z tymi celami, które mu się nie udało osiągnąć. Kiedyś, wracając jeszcze jako kleryk z Krakowa do Mizerny, do domu rodzinnego, autobusem jechałem z panią, której troszeczkę odkleiła się w tym sensie, że ona mówi, że ona jest zaślubiona pewnemu mężczyźnie, bo Bóg ją złączył. Co prawda ksiądz złączył tego mężczyznę z kimś innym, ale ona jest z nim złączona. I wyobraźcie sobie, ponad 20 lat to trwało. Kobieta tak nie przerobiła sobie tego związku z chłopakiem, że po prostu no, odkleiła się. Nie? Odkleiła się, ciągle miała pretensje i żale, że to naprawdę, że oni nie są małżeństwem, tylko ja jestem z nim małżeństwem, bo nas Bóg złączył, a to ma złączyć Pan Bóg, a nie księża. Więc może pójść nawet tak grubo, że trzeba jakiegoś specjalisty czy pomoc. Natomiast generalnie rzecz biorąc, nieraz się przepłaka, posiedzi, przeminie trochę czasu, ale musi nastąpić zmiana celu, że jak w pewnym momencie widzisz, że no nie da się, że pewne rzeczy nie da się osiągnąć, że zmieniasz środki i one nie pomagają, no to zmiana celu, nie? Może się okazać, że ktoś na przykład nie rzuci papierosów do końca życia, nie? Albo będzie z takim grzechem zmagał się do końca życia. No może tak być, nie? I może trzeba zmienić cel i powiedzieć sobie, no tak, moim celem jest to, żebym ja siebie pokochał, żebym ja sobie widział wartość, żebym ja nie myślał, że przez to jestem gorszy, bo się cały czas koncentruję na tym, żeby sobie z tym poradzić, nie? Albo zwłaszcza w relacjach z innymi, że nie wiem, będę myślał, że moim celem jest zmienić tatę czy mamę, czy moje dzieci, a może się okazać, że tego nie przeskoczę, że ja mam w sobie zmienić nastawienie niż ich, bo chociażbym jak bardzo chciał, to się nie da. Jest taki fragment w Ewangelii, kiedy Jezus mówi, jeżeli idźcie do, nauczajcie wszystkie narody, idźcie do różnych miast i jeżeli was gdzieś przyjmą, no to tam siedźcie, aż stamtąd wyjdziecie z tego miasta, jedźcie co wam podadzą, tam też zostańcie na noc, ale mówi, jeśli by was gdzieś nie chciano przyjąć, to strząśnijcie proch z waszych nóg. Jak cię ktoś nie chce przyjąć, to po prostu strząśnij proch z waszych nóg, to znaczy powiedz, no dziękuję. No dziękuję, no jak wiadro jest odwrócone dnem do góry, no to nie ma sensu lać wody, nie? To nie ma sensu lać wody do środka, bo się to wszystko po prostu zmarnuje. To, co jeszcze mocniej jest powiedziane w innym miejscu, nie rzucajcie perły przed świnie. Więc to gdzieś jest bardzo trudne w naszym życiu, ale żeby sobie uświadomić, że czasem jest tak, że jak my mamy jakiś cel, mamy jakąś misję, mamy jakieś zadanie, jesteśmy do czegoś posłani, że trzeba ten cel zmienić. Że to być może było na pewien czas, albo było nie dla nas, było po coś po prostu, natomiast ostatecznie rzecz biorąc, Bóg nas na co innego przygotował.
1: Duchowe pielgrzymowanie. Audycja dla pielgrzymów duchowych.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama. Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 20.30. O tej porze zapraszamy naszych radiosłuchaczy do uczestnictwa w apelu jasnogórskim z trasy 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Czwarty dzień pielgrzymowania pątnicy z części B zakończyli w Haraśnicy, natomiast część A w Miechowie, skąd transmitować będziemy modlitwę apelową, której przewodniczyć będą pielgrzymi z grupy 8 świętego Stanisława.

Posłuchajmy tego wieczoru, rozpoczynając czas wspólnej modlitwy, uwielbienia naszego Pana Jezusa Chrystusa razem z Maryją w duchu hasła tegorocznej pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę Posłani. Niech to będzie fragment z Ewangelii świętego Mateusza, który będzie fundamentem, podstawą naszej modlitwy. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Ten fragment opisuje Jezusa, który przychodzi z uczniami do miejsca oddalonego od świętego miasta Jeruzalem około 227 kilometrów, a więc możemy powiedzieć daleka odległość. Już w pierwszym zdaniu mamy powiedziane, że Jezus jest posłanym przez Ojca. Jezus przyszedł. On jest w drodze. I w tej drodze formuje uczniów do wiary. Wiemy dobrze, że uczniowie przebywali z Jezusem setki, tysiące kilometrów. A wszystko po to, żeby budować relacje. Bo bez relacji nie można być uczniem. Bez relacji misja jest fikcją. Dlatego Jezus jest tym Panem, który zanim pośle ucznia do misji, formuje jego serce do wiary, wiary, która jest zawsze relacją, zażyłą więzią miłości pomiędzy Jezusem a Jego uczniem, który staje się misjonarzem, jest posłanym do tych najbliższych i do tych na krańce ziemi. Dlatego, Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to, że możemy się przyłączyć do Ciebie, że już od chwili Chrztu Świętego jesteśmy wszczepieni w Ciebie. I pragniemy, i dlatego też podejmujemy drogę pielgrzymiego szlaku, żeby jeszcze bardziej, jeszcze głębiej wchodzić w relacje z Tobą. Ty zaprowadziłeś swoich uczniów, apostołów do Cezarei Filipowej. To miejsce, gdzie wydaje się, że Boga być nie może. Miejsce idolatrii,
bałwochwalstwa, czci, kultu bożków, gdzie składano im ofiary ze zwierząt, z dzieci. Ohydny kult. I Ty zaprowadzasz ich właśnie w to miejsce, gdzie oddaje się boską cześć również człowiekowi, bo to miejsce zostało dedykowane człowiekowi, który miał władzę nad wieloma ludźmi i chciał, żeby oddawać mu cześć boską. Fałszywy Bóg. I Ty przyprowadzasz tam swoich uczniów i zadajesz im pytanie, co ludzie tam mówią o Tobie, kim jesteś dla nich. I tutaj widzimy, że odpowiedzi padają z poziomu głowy. To, co było zasłyszane o Tobie. Dla jednych byłeś jakimś Eliaszem, który przyszedł. Dla jeszcze innych Jeremiaszem. Kojarzyli sobie jako proroka, a więc wszystkich z przeszłości. Jeden z wielu. I przerywasz, Panie Jezu Chryste, tą dywagację i zadajesz pytanie o wiele trudniejsze swoim uczniom. A dla was kim jestem? Zadajesz to pytanie, które powinien sobie zadawać każdy z nas. A wy? Wy, którzy idziecie za mną? Wy, którzy przyjmujecie sakramenty święte? Wy, którzy już stanęliście po mojej stronie, którzy poznajecie Ewangelię, kim jestem dla was? To pytanie jest o wiele trudniejsze, bo ono sięga poziomu serca, a więc myśli, uczuć, podejmowanych decyzji, zamiarów. I powinniśmy zadać sobie pytanie, dlaczego o to pytasz swoich uczniów, którzy przemierzali z Tobą tak wiele dróg, tak wiele kilometrów? Ty, Panie Jezu Chryste, pytasz swoich uczniów, dlatego, bo zależy Ci na tym, co oni będą mówić o Tobie. Nie chodzi Ci o poziom teologiczny, nawet egzegetyczny. Tobie chodzi przede wszystkim o serce. Kim jestem dla was? Bo Ty pokazujesz, że najgłębszym spotkaniem i znajomością to jest właśnie zażyła więź, to jest relacja, że poznanie drugiej osoby dokonuje się na głębszym poziomie, na poziomie relacji, nie tylko wiadomości o, bo Ty nie jesteś jednym z dobrych ludzi. Nie jesteś jednym z filantropów tego świata. Jesteś Bogiem jedynym i prawdziwym, posłanym przez Ojca, abyśmy mieli życie wieczne. I pytasz swoich uczniów o to, dlatego, bo chcesz wiedzieć, jak będą o Tobie nauczali, o jakim Jezusie będą opowiadali, o Jezusie z biblioteki, z książek, czy o Jezusie, którego spotkali, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który jest Panem ich życia, Panem ich decyzji, tych małych i tych wielkich. Dlatego prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, abyśmy tego wieczoru i nie tylko dzisiaj, ale zawsze dawali się pytać przez Ciebie. To jest ciekawe, że jeden z etapów formacji w Ewangelii jest na takim poziomie, gdzie to uczniowie pytają, kim on jest, albo przypadkowi ludzie, kiedy patrzą na to, co dokonujesz, na to, o czym mówisz, kim on jest, że takie rzeczy czyni.
I tak jest do tego momentu Cezarei Filipowej. A od tego momentu Ty pytasz, kim jestem dla Was? Panie Jezu Chryste, bądź uwielbiony w sercu każdego z nas tutaj obecnych. Bądź uwielbiony w tych, którzy pragną być posłani, żeby opowiadać o Tobie, który jesteś jedynym Zbawicielem, jedynym prawdziwym Bogiem.

Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Odpowiedź Piotra, że ty jesteś Mesjasz, wywołała w Jezusie słowa błogosławieństwa Piotra. Jezus błogosławi Piotra. Ale wcześniej ten Piotr wyznaje wprost Jezusowi. Ty jesteś Mesjasz. Jeszcze przed chwilą na Jeziorze Galilejskim, kiedy zaczął tonąć, bo powierzył się kryzysowi, problemowi, cierpieniu, zamiast Jezusowi. I kiedy widział Jezusa na jeziorze, niewyraźnie myślał, że to zjawa, mówi, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Tutaj już nie ma tego jeśli. Piotr ma pewność. Ty jesteś. Jezus mówi, ja jestem, a Piotr mówi, Ty jesteś tym, kim jesteś. Jesteś Mesjaszem. I Jezus błogosławi Piotra i mówi, że ty masz przywilej wiary, bo tego nie objawiła ci ciało i krew. To nie jest wyuczone, ale to jest dar wiary. To jest relacja. I widzimy tutaj, że w tym wyznaniu Piotra jest błogosławieństwo Jezusa i Jezus błogosławi Piotra. I to jest dla nas bardzo ważny znak, że nawet w miejscu największego bałwochwalstwa, ideologii, idolatrii nie trzeba być bałwochwalcą, nie trzeba być ideologiem, ale można być błogosławionym uczniem, misjonarzem posłanym przez Jezusa Chrystusa. I to jest dla nas największa w życiu dobra nowina. W życiu małżeńskim, kapłańskim, zakonnym, misyjnym, w stanie wolnym. Słyszeć w modlitwie, czasami może rozkołatanego serca, błogosławiony jesteś, jesteś szczęśliwy, bo masz dar wiary, bo masz relację ze mną. I Jezus na takich ludziach, tutaj to pokazuje, buduje swój Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. Jezus buduje na uczniach, którzy znają Jezusa ze spotkania. Na takich ludziach buduje się Kościół katolicki. Ludzi, którzy poznali Pana, bo Go spotkali. Bo w ich powołaniu wydarzyło się zmartwychwstanie Pana. Oni żyją życiem Jezusa. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to błogosławieństwo, które jest również dla nas. Chcemy je usłyszeć w swoim sercu, że jesteśmy błogosławieni, szczęśliwi. Może szczególnie właśnie wtedy, kiedy w życiu ręce opadają, kiedy głowa podpowiada zupełnie coś innego, kiedy dochodzą do nas głosy świata, złych nowin o nas i do nas, kiedy żyjemy w świecie coraz większego bluźnierstwa Tobie, bałwochwalstwa. W tym wszystkim można słyszeć, ale Ty jesteś błogosławiony. Ty jesteś szczęśliwy, bo wiesz, kim jestem dla Ciebie. I Piotrowi powierzasz klucze. Tym kluczem jesteś Ty sam. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za klucz do życia prawdziwego, sensownego, szczęśliwego. Dziękujemy Ci za to, że nas posyłasz w naszych rodzinach,
zakładach pracy, szkołach, tam, gdzie się pojawiamy, na ulicach, żeby nawet bez wielkich słów, ale przez postawę swojego życia, na fundamencie którego jest prawdziwe i żywe spotkanie z Tobą, ogłaszać, że Pan jest jeden, że nie jest jednym z wielu. Eliaszem, Jeremiaszem, jeszcze nie wiadomo kim, który powrócił, ale jesteś jedynym i prawdziwym, który nadaje sens ludzkiemu życiu, który nadajesz sens naszym dniom, codzienności. Bo Ty kochasz naszą codzienność i wiara z Tobą realizuje się najbardziej pośród zwyczajnych spraw, zwyczajnych spotkań, spojrzeń, dobrego słowa. Panie Jezu Chryste, niech Twoja obecność w naszym życiu będzie obecnością, która zawsze nadaje sens. A Maryja niech strzeże owoców naszej wiary, naszego spotkania z Tobą. Niech strzeże naszego posłania do wielkich rzeczy w zwyczajnej codzienności, bo one tam najbardziej się realizują. Maryjo, która stałaś się jako matka uczennicą swojego Syna, dziękujemy Ci za Twoją cichą, subtelną, delikatną obecność, nie narzucającą się, ale zapraszającą nieustannie właśnie do tej drogi. Ty w swoim życiu odpowiedziałaś, kim dla Ciebie jest Bóg. Ty rozpoznałaś, kim jest Twój Syn. Ty przyjęłaś Słowo do swojego serca, dlatego wydało owoc pod Twoim sercem. Matko Słowa, Maryjo, prowadź nas w tym pielgrzymim szlaku do Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, Pana naszego życia, który jest z nami i nadaje sens naszej zwyczajnej codzienności.

Zaraz odśpiewamy, jak każdego dnia, na pielgrzymim szlaku apel, w którym prosimy Cię, Maryjo, Matko Słowa Wcielonego, abyś chroniła owoców tego Słowa, które jest tak obficie siane podczas naszej pielgrzymki, aby w swoim czasie wydało owoc. Ochraniaj, Maryjo, naszą umiłowaną Ojczyznę, której na imię Polska, aby to Słowo, które jest siane na naszej ziemi, przynosiło owoc obfity, abyśmy byli posłani w naszej codzienności do tego, aby w Jezusie Chrystusie ukazywać sens życia, że nasza codzienność ma bardzo głęboką

0: i z Duchem Twoim.
1: Amen.

Czwarty dzień na pielgrzymce jest poświęcony Ojczyźnie. Nasz pielgrzymkowy magnes pokazuje mapę Polski i trasę z Tarnowa na Jasną Górę. Trudno sobie wyobrazić inną trasę niż tę, która wiedzie przez Miechów. I trudno sobie wyobrazić, jakby wyglądała pielgrzymka, gdyby nas tu nie było.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
2: Witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. Dzisiaj zatrzymamy się w miejscu szczególnym dla naszej diecezji i regionu, przy ołtarzu papieskim w Starym Sączu. Chcemy zapytać o to, jak przestrzeń tego miejsca staje się dla przebywających tutaj ołtarzem rodzin i jak uczyć się dostrzegania sakrum w naszej najbardziej zwyczajnej codzienności. Nasz patron, święty Jan Paweł II, właśnie tutaj na starosądeckich Błoniach w 1999 roku kanonizował świętą Kingę i wołał do nas: niech polska rodzina dochowa wiary Chrystusowi. Dziś w świecie pełnym pośpiechu szukamy fundamentu, który pozwoli nam przeżywać domową codzienność jako drogę do Boga. O tradycji święta rodzin, o bogatej strukturze centrum pielgrzymowania, na które składa się ołtarz, dom opoka i muzeum, oraz o wnoszeniu Bożej obecności pod dach naszych domów porozmawiamy z księdzem Pawłem Brońskim, dyrektorem diecezjalnego centrum pielgrzymowania imienia Jana Pawła II w Starym Sączu. Szczęść Boże!
3: Szczęść Boże, pani redaktor, i wszystkim naszym słuchaczom.
2: Księże dyrektorze, u podstaw diecezjalnego święta rodzin, które rokrocznie gromadzi tysiące ludzi na starosądeckich Błoniach, leży papieskie wezwanie do wierności. Jan Paweł II uczył nas, że nic nie dzieje się mechanicznie i rodzina potrzebuje stałej troski oraz formacji. Jak to coroczne świętowanie pomaga współczesnym małżonkom budować ową autentyczną wierność i stałość w uczuciach?
3: Ilekroć wspominamy tamto wydarzenie, wizytę Ojca Świętego w Starym Sączu, to jakoś mocniej bije serce, wracamy do tamtych wydarzeń i wracamy do tego, co tam wybrzmiało, do tych niesamowicie ważnych treści adresowanych przede wszystkim pod względem naszych rodaków, ale też i do wszystkich rodzin. I myślę sobie, że u podstaw tego wszystkiego jest ta wielka troska o rodzinę, troska świętego Jana Pawła II. Na miano o wiernego zasługuje taki człowiek, który potrafi stanąć na wysokości zadania, jakie mu zostało powierzone. Jak weźmiemy pod uwagę małżonków, rodzinę, uświadamiamy sobie, jak ważne jest to powołanie. Tylko na wzajemnej wierności małżonków można zbudować zdrowe społeczeństwo. Ponad ćwierć wieku temu Ojciec Święty prosił właśnie tutaj w Starym Sączu o tę wierność i właśnie pod wpływem jego słów zrodziła się ta nasza troska o rodzinę, o święto rodziny w tym wymiarze diecezjalnym, ale też ogólnopolskim, ponieważ wielu ludzi przez pośrednictwo radia uczestniczy w tych wydarzeniach, a więc nie jest to jakaś tylko impreza, ale jest to czas wyjątkowego zaproszenia, jakie Pan Bóg kieruje do nas, naszej odpowiedzi na to zaproszenie. No i ta odpowiedź też polega na tym, żeby swoje rodziny kształtować na wzór Chrystusa, na tym fundamencie wartości chrześcijańskich budować swoje życie. I myślę, że poprzez to wspólne spotkanie, najpierw modlitwa różańcowa, a później Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Tarnowskiego, to jest doskonała okazja, aby wyjść naprzeciw każdej wspólnocie małżeńskiej, dając im umocnienie, nadzieję, która wypływa z Bożego Słowa, które płynie z błogosławieństwa.
2: Piękną i niezwykle barwną tradycją diecezjalnego święta rodzin stał się powrót do strojów regionalnych i pod ołtarzem papieskim widzimy wtedy pełną gamę tradycyjnych ubiorów z różnych stron naszej diecezji. Dlaczego ten zewnętrzny, kultowy znak jest tak ważny w kontekście duszpasterstwa rodzin?
3: Znów, kiedy przypomnimy wizytę Ojca Świętego, to przypomnimy sobie, ile tam było ludzi w strojach rozśpiewanych. Czuć było siłę tego narodu, który się modli, który jest na Eucharystii. Zresztą wydaje się, że też przy tej Eucharystii papież sam nabrał siły do tego, żeby później opowiadać o swoich doświadczeniach, o pobytach na Sądecczyźnie, o tej słynnej powtórce z geografii. Myślę, że ten dynamiczny powrót do strojów regionalnych to coś głębszego niż tylko folklor, jakiś zewnętrzny znak. To jest wyraz naszego uszanowania tej tradycji, kultury, tych niezmiennych, fundamentalnych wartości, na których przez pokolenia była budowana polska rodzina, szczególnie tutaj na południu. Zakładając strój charakterystyczny dla swojego regionu, pielgrzymi szczycą się tą przynależnością do tego regionu, do tego piękna, do tej tradycji, do tej siły, która jest w tych ludziach. No i pokazujemy też w ten sposób jakieś bogactwo lokalnych kultur, a zarazem naszą pełną jedność w Chrystusowym Kościele i widać również to wielkie bogactwo w tej różnorodności.
2: Dla tych, którzy nie mogą przybyć osobiście, ogromnym udogodnieniem jest oczywiście transmisja medialna, ale dla obecnych na miejscu starosądeckie błonie stają się przestrzenią radosnego, bezpiecznego piknikowania. Jak udaje się połączyć tę powagę modlitwy liturgicznej z rekreacją i rodzinnym wypoczynkiem?
3: No tak łączymy, jak później widać w różnych relacjach, dzięki transmisji radiowej, dzięki mediom, fotografom, którzy przenoszą nas jeszcze raz do Starego Sącza pod ołtarz papieski. Jest mnóstwo osób, którzy uczestniczą w tym fizycznie, no i jest niepoliczona liczba ludzi, którzy przeżywają to dzięki temu, że obserwują, łączą się. Ogromnie nas cieszy ten fakt, że msza święta transmitowana z ołtarza papieskiego dociera do wielu domów w diecezji i poza diecezją, poprzez właśnie transmisję Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Jednak tych, którzy przebywają osobiście, to zawsze zachęcamy, aby zostali dłużej, aby zabrali koce, aby usiedli w cieniu, porozmawiali. To są takie piękne widoki jednej diecezjalnej rodziny, która przeżywa swoje święto. Obszerny zielony plac, zawsze przygotowany, czysty, piękny, przestrzeń, gdzie jest bezpiecznie, nie ma ruchu samochodów, dzieci mogą biegać, jest plac zabaw, jest boisko sportowe, scena, odbywają się różne koncerty, dbamy o dobrą muzykę, atrakcje dla dzieci i całych rodzin, konkursy. No, w tym roku wspomnę, że wśród tych atrakcji była możliwość selfika z wielbłądem, który jest zwierzęciem dojrzadkim jak na nasze położenie geograficzne, czy ten słynny deszcz cukierków, na które dzieci z utęsknieniem czekały. To takie niespodzianki, które przyciągnęły uwagę wielu, nie tylko młodszych uczestników, ale starszych, no i całych rodzin. Stary Sącz staje się wtedy jednym wielkim, radosnym domem, gdzie pielgrzymowanie naturalnie łączy się z odpoczynkiem, budowaniem bliskości, z radością, z piknikiem, z koncertem. No i Akademia Ciupaga to było wydarzenie, które tysiące ludzi zgromadziło i była ogromna eksplozja radości z tego faktu, że możemy jako jedna diecezjalna rodzina cieszyć się wspólnie i umacniać.
2: Tak jak ksiądz mówi, po uroczystej mszy świętej pielgrzymi mogą korzystać z bogatej oferty domu pielgrzyma Opoka, między innymi tej oferty gastronomicznej. Ten dom to pierwsze w Polsce tak nowoczesne zaplecze przy ołtarzu. W jaki sposób Opoka i jej słynna dobra kuchnia dopełnia te ideę chrześcijańskiej gościnności?
3: Wielkie zainteresowanie pielgrzymów sprawiło, że musimy ciągle podnosić poprzeczkę i dbać o jakość tego, co jesteśmy w stanie zaoferować. Mamy tego świadomość, że domowe jedzenie musi być pyszne, świeże, smaczne, że te smaki dzieciństwa, które nosimy gdzieś w swojej świadomości, to one są na całe życie. I mam nadzieję, że jest tak samo, kiedy przybywamy do Starego Sącza, korzystamy z bogatej oferty gastronomicznej Domu Pielgrzyma Opoka. Dom Opoka, w którego fundamentach kryje się kamień węgielny z grobu świętego Piotra, to myślę doskonałe miejsce na pobyt formacyjny, taki dłuższy, jak i na taki krótszy wypad, niedzielny obiad, modlitwa wspólna, opowiadanie młodszym, co tutaj się wydarzyło. Przypomnijmy, że to już 27 lat, więc to młodsze pokolenie zna tylko z opowiadań i z historii. Natomiast my starsi możemy im to przekazywać i nawet nie jest żadnym nadużyciem, żeby te historie Starego Sącza liczyć do wizyty papieża i od kanonizacji świętej Kingi, ponieważ no będąc w tym miejscu, niesamowicie Ojciec Święty Jan Paweł II wyróżnił Stary Sącz, Sądecczyznę, Południe, naszą kulturę, naszą tradycję, nasze przywiązanie do wartości, ale przede wszystkim naszą wiarę, modlitwę i mówił o tym, że ta rodzina jest Bogiem silna dzięki temu, że czerpie z tego źródła, które jak na ołtarzu papieskim widzimy wypływa spod ołtarza, ale to tylko jest taki znak, że ta siła płynie z Eucharystii dla rodzin, dla małżonków, dla wszystkich.
2: Mhm. Dom Pielgrzyma to jest także prężnie działający dom rekolekcyjny, w którym odbywają się między innymi kursy przedmałżeńskie. Jak ta stała oferta formacyjna centrum służy młodym ludziom w rozeznaniu ich życiowej drogi?
3: Intencją, która towarzyszyła powstaniu tego centrum, było stworzenie takiej przestrzeni także dla młodych ludzi, aby mogli zgłębiać to dziedzictwo, które nam zostawił Jan Paweł II, jego przesłanie, jego nauczanie, aby oni mogli mądrze rozeznać swoją przyszłość, aby mogli sobie uświadomić, że do wielkich zadań Pan Bóg powołuje, ale też nie odmawia pomocy tych, którzy będą o to prosili. I przecież sakrament małżeństwa, który jest znakiem tej Bożej pomocy, łaski i obecności, jest właśnie po to, żeby ci ludzie nie byli sami w tych zadaniach pięknych, a trudnych zarazem czasami. Dlatego warto dobrze się do tego małżeństwa przygotować. Cieszymy się z tej ogromnej liczby narzeczonych, którzy przybywają, a później dzielą się z innymi, że warto tutaj przyjechać, że dużo się dowiedzieli o sobie, że warto się zatrzymać, że ten weekend bardzo zbliżył ich do siebie i ufam też, że przede wszystkim do Pana Boga, bo to tak działa, że im bliżej człowiek Pana Boga, tym również bliżej drugiego człowieka, a przecież o to chodzi w małżeństwie i w rodzinie.
2: Przy ołtarzu papieskim działa także Muzeum Świętego Jana Pawła II, które znajduje się bezpośrednio pod ołtarzem w dawnej zakrystii kardynalskiej z 1999 roku. Znajdziemy tam bardzo niezwykłe i osobiste pamiątki po papieżu, w tym jego sutannę, odzież turystyczną czy pierwszą piuskę. Jak te namacalne eksponaty pomagają młodemu pokoleniu zbliżyć się do postaci naszego patrona?
3: Jak chodzi o młodych ludzi, to bardzo można to łatwo wykorzystać, żeby wzbudzić ich zainteresowanie. Często uczestnikom rekolekcji przed bierzmowaniem zadaję pytanie, jaki rozmiar buta nosił święty Jan Paweł II. I wtedy jest wielkie zainteresowanie i wielkie poszukiwania, ponieważ w domu naszym znajdują się buty świętego Jana Pawła II i widać też rozmiar tego buta. Słuchaczom też nie odpowiem, bo to będzie zachęta, żeby przyjechać do Starego Sącza i poszukać odpowiedzi na to pytanie. No ale właśnie w taki sposób, poprzez to pokazanie, że Jan Paweł II pokazuje nam, że był blisko Pana Boga i blisko człowieka. Widzimy narty, że chodził po górach, że kochał przyrodę, że potrafił odpoczywać, że potrafił gromadzić tysiące ludzi koło siebie. Widać to na fotografiach z tamtych czasów. Widać tę niezliczoną liczbę pamiątek takich czy innych związanych z jego pontyfikatem. To są takie rzeczy, które są takim znakiem jego obecności pośród nas. Myślę, sutanna, piuska, mitra, narty czy plecak turystyczny jeden i drugi, a w ostatnim czasie dzięki uprzejmości dobrych ludzi udało się zdobyć plecak i śpiwór, z którymi podróżował po Sądecczyźnie. Ten plecak i śpiwór znajdowały się u pani profesor Wandy Pułtawskiej, która u schyłku swego życia przekazała swojej opiekunce. A ta pani postanowiła się podzielić tym dobrem i doszliśmy wspólnie do wniosku, że większy będzie z tego pożytek, jak ten plecak i śpiwór będzie jednak w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania, za co pani serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. No i przyjeżdżając do Starego Sącza, można się przekonać, że nasz wielki rodak, ten prorok na nasze czasy, był naprawdę jednym z nas i może po to Pan Bóg go postawił przed nami, żebyśmy mieli taki czytelny wzór, że warto i to jest piękna droga.
2: Tym bardziej, że święty Jan Paweł II wskazywał na Maryję jako na tę, która nieustannie troszczy się o Kościół i inspiruje do świętości. Jak to maryjne zawierzenie, mocno obecne w duszpasterstwie, pomaga rodzinom radzić sobie ze współczesnymi trudnymi wyzwaniami?
3: Myślę, że przede wszystkim tak, jak pomogło jemu. Bardzo wcześnie stracił swoją mamę i tę miłość do mamy przełożył, jeśli tak można powiedzieć, na Matkę Najświętszą. Totus tuus, cały twój, wszystko postawił na Maryję, jak kardynał Stefan Wyszyński, zawierzył jej całkowicie. I widzimy, że całe jego posługiwanie kapłańskie, biskupie, papieskie było pod płaszczem Matki Najświętszej. I tak samo Maryja, która jest naszą matką od Golgoty, ofiarowana przez Jezusa Janowi i każdemu z nas w jego osobie, spełnia rolę tej najlepszej matki. Troszczy się, widzi nasze zmartwienia, problemy i myślę, że papież uczył nas przede wszystkim uciekać się pod to macierzyńskie spojrzenie Maryi, żeby czerpać z jej bliskości życiową inspirację. Przechowujemy w muzeum m.in. różańce, które Ojciec Święty osobiście ofiarował pielgrzymom. To taki był bardzo pożądany przez wszystkich przybywających do Watykanu pielgrzymów znak. Otrzymać różaniec od Ojca Świętego, to było coś. Dla współczesnej rodziny, która często zmaga się z różnymi pewnie problemami, trudnościami, może jakąś nawet presją otoczenia, Maryja jest tym wzorem, żeby pierwszeństwo dawać łasce Bożej nad tym codziennym zabieganiem, troską o rzeczy materialne. Tak więc jeśli w naszych domach zaczniemy przyjmować codzienność z taką pokorą i miłością, jak uczy Matka Najświętsza, to na pewno dużo mniej będzie lęków, zmartwień, kłopotów, a pod dach naszego domu wróci pokój, nadzieja, radość i takie przekonanie, że jesteśmy pod najlepszą opieką Matki Najświętszej.
2: Dziękujemy bardzo za tę inspirującą rozmowę. Dziękujemy także za pracę, za serce włożone w tworzenie Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania. Naszym gościem dziś był ksiądz Paweł Broński, dyrektor tej placówki diecezjalnej. Szczęść Boże!
3: Szczęść Boże!
2: Rozmowa z naszym gościem dotyka prawdy, która stanowi sam fundament programu wsparcia małżeństw w naszym regionie. Małopolska to ziemia, gdzie wiara od zawsze przenikała każdy aspekt życia rodzinnego, promując model rodziny opartej na wartościach chrześcijańskich, szacunku do dziedzictwa świętego Jana Pawła II i wzajemnej solidarności. Projekt Rodzina w sercu Małopolski przypomina, że prawdziwe sakrum rodzi się w naszej codziennej miłości i wierności. Śladami naszego patrona odkrywamy na nowo, że to właśnie w starosądeckim sanktuarium podczas corocznego święta rodziny, rekolekcji w domu pielgrzyma Opoka oraz w trakcie cichych odwiedzin w Muzeum Papieskim bije serce naszych domów. Ołtarz rodzin pomaga nam budować bezpieczną przyszłość opartą na Bogu. Niech ta lekcja dostrzegania Bożej obecności w zwykłych chwilach towarzyszy nam w każdym dniu nadchodzącego tygodnia. Do usłyszenia.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcję cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego. Jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas.